Does she want? Ching ching.

0: I z tego całe szczęście jest, że zachowałem mordę. Zachowałem mordę. Zachowałem mordę.
1: Teraz ja z tego mogę mordą mieć. Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza. Co mi nie życzy, by

0: moi ludzie. Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona. A pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały Reuters blog. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby mi

szaro. Robię to dla ziomów na chill. Robię to dla ziomów co pala. Robię to dla ziomów bez wyjść. Robię to dla ziomów na szaro. Robię to dla ziomów na krzyż. Każdy z nas tu się starał. Każdy z nas tu chciał wiele. Racje giną w oparach.

0: Radio.
1: Mam 50 ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś został.

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz,

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wezmę i...

0: Biwaki, biwaki.
1: Promek zimsy, różne stropy są fasady, flow na pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Promek zimsy, różne stropy są fasady, flow na pętli. Plus te złote zasady.

egzemsy, różne stropy są fasady, złomapętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Drom egzemsy, różne stropy są fasady, złomapętli. Plus

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

Syn na ulicy Kozej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej nie

0: miejsca, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Przepraszam, nie mam nie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

0: da się.
1: To dawaj.
2: Ogarniemy to.
3: Tu czwórka Polskie Radio. Tu czwórka Polskie Radio.
4: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Zawsze.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Patrz,

tydzień wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

0: Furka, radio i podcast.
1: Mordia.

Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak

başçıda. Cześć, jedyny były często gotowy, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale duchy z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz prawo, spójrz w lewo. Gdyby pójść na bok, żeby puls

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Pogoda jaka jest, to widzi ten, kto wyjrzał przez okno albo miał już okazję pójść na przykład na poranny spacer ze swoim psem. A jeżeli ktoś jeszcze nie sprawdzał, to już wam mówię. Pogoda jest iście letnia, no i słońce zdominuje dzisiaj Polskę. Ale słońce to nie wszystko, bo okazuje się, że temperatura też będzie wyjątkowo letnia. Termometry powyżej 20 stopni pokażą w zasadzie w całym kraju. Najchłodniej będzie na Podhalu. Tam 20, ale nawet na Suwalszczyźnie będzie cieplej, bo 21 stopni już pokaże się na termometrach, tak? Pewnie w najcieplejszym momencie dnia i w cieniu, bo w słońcu na pewno będzie jeszcze cieplej. W głębi kraju 24-25 stopni, no a przy granicy z Niemcami lokalnie nawet 29 stopni. Coś czuję, że pierwszą 30 nawet zobaczymy właśnie na zachodzie naszego kraju. Większych zmian nie widać w pogodzie także nocą, więc to będzie przyjemny dzień, wieczór, a także noc. Jeżeli zatem macie jakieś plany, które uwzględniają pobyt na świeżym powietrzu, to śmiało cały dzień i cały wieczór i do rana można dzisiaj siedzieć na powietrzu, na dworze, spędzić tam dobry czas. Wieczorem coś już dobrze byłoby założyć, wiadomo, będzie nieco chłodniej, ale przynajmniej 13 stopni na termometrze także nocą, więc no fajny ten weekend, taki naprawdę przyjemny.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które ukształtowały

0: Będą też goście, odsłuchy płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
14: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?

0: co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Hej, hej, tu Zielona Żaba. No i jak zwykle cała na zielono.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: No bo jak mogłoby być inaczej o tej porze, kiedy będziemy otwierać nasz zielony kram i będziemy zaglądać w różne takie zakątki, gdzie jest bardzo zielono. A gdzie jest zielono? W zasadzie w całym kraju, mało tego i na świecie jest bardzo zielono, bo przyszła wiosna i już wreszcie jest tak, jak być powinno. W zeszły weekend nieco popadało, więc zazieleniło się to, co jeszcze na deszcz czekało. No i na deszcz czekalibyśmy bardzo chętnie, najlepiej każdej nocy, żeby tak sobie spokojnie popadało, a w ciągu dnia była piękna pogoda. Dzisiaj w ciągu dnia piękna pogoda, w nocy też deszczu nie widać, zatem to dla tych, którzy mają plany, dobra wiadomość. A jakie my dzisiaj mamy plany, te ogrodnicze, te na świeżym powietrzu? No przede wszystkim po godzinie 9 będziemy szukać chwastów, a w zasadzie takich roślin, które mogą nam do czegoś posłużyć, czyli będą to zioła. Zioła czasami mogą być chwastami, ale często są to takie rośliny, które specjalnie zostały posadzone. No i właśnie można też takie zioła znaleźć w doniczkach, w sklepach ogrodniczych, w marketach. Mięta, bazylia, to często trafia do domu. No i jak zużyjemy do posiłku, to się okazuje, że trudno taką roślinę utrzymać. Czy to jest błąd, który robimy? Czy coś idzie nam nie tak? O tym na pewno porozmawiamy po godzinie 9 z panią Lawendą, ale w tej godzinie też będzie zielono, bo sprawdzimy, jak tam sytuacja na wystawie Chelsea Flower Show, gdzie polne kwiaty zamiast trawników i botaniczna sensacja w Londynie. Odbyło się takie wydarzenie. Jeszcze ono trwa, ale wydarzenie, które ściągnęło tych, którzy lubią przyrodę, tę dziką i tę bardziej zadbaną przyrodę, która inspiruje, która cieszy nasze oko. Sprawdzimy, może jakie trendy są, a może jakie piękne kwiaty pojawiły się na tej wystawie. Poszukamy też komarów. No akurat może niechętnie szukamy tych komarów, a przede wszystkim niechętnie znajdujemy je na własnej skórze. Jak to z tymi komarami? Czy po mroźnej zimie jest ich trochę mniej? Bo kleszczy nie ubyło, a co z komarami, to na pewno też sprawdzimy. No i zajrzymy, czy będą zielone godziny, ale skoro świeci słońce, to coś podejrzewam, że całkiem sporo będzie takiego ekologicznego czasu i ekologicznego prądu w naszej sieci, ale to też w tej godzinie, zatem zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń
2: zaprasza Marta Hoppe.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: Arlo Parks w utworze Get Go, a na zegarze 8:21 to czas sprawdzić, jaką dzisiaj mamy energię.
1: Zielone godziny.
0: Myślę, że znakomitą mamy energię, bo jak spojrzy się za okno i to słońce, które sprawia i wprawia nas w dobry nastrój, to nasza energia będzie pozytywna, będzie dobra. A jaka energia będzie w naszej sieci? No jeżeli świeci słońce, to też jest duża szansa, że będzie to taka ekologiczna energia. No i będzie, ale za chwilę, bo jeszcze w tym momencie jest przewaga prądu produkowanego, wytwarzanego z węgla, czyli te godziny, które nazywamy czarnymi, ale już za moment, czyli po godzinie 11:00 przewaga naszego prądu w sieci to ten zielony, czyli ten produkowany z odnawialnych źródeł energii. No i tak naprawdę jak popatrzymy w gniazdko, to tam nie widać, jaki jest prąd. Jak włączymy ładowarkę, to też nie wiemy, czym ładujemy, jakim prądem. Ważne, że płynie, że działa. No ale ważne też dla ekologii jest to, jaki ten prąd płynie i kiedy właśnie z niego korzystamy. Dlatego ja zachęcam Was do korzystania wtedy, kiedy są te zielone godziny, czyli przewaga prądu w naszej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. No i dzisiaj taki moment od 11:00 się rozpocznie i w zasadzie do wieczora możemy myśleć o tym korzystaniu z prądu, wiedząc, że przewaga tego prądu jest zielona, przewaga jest pochodząca z chociażby paneli fotowoltaicznych czy z wiatraków. Jeżeli świeci słońce, to jest pewność, że te panele działają. Z wiatrem bywa różnie, bo raz jest silniejszy, są powiewy mocniejsze, są słabsze. Natomiast słońce to słońce, świeci to świeci i wtedy produkuje ekologiczny zielony prąd i właśnie wtedy warto z niego korzystać, bo zmagazynowaniem tej wyprodukowanej ekologicznej energii jeszcze w naszym kraju tak raczkujemy, kroczymy powoli ku lepszemu, natomiast wykorzystanie prądu to jest to, co każdy z nas może zrobić. Więc jeżeli macie wstawić pralkę, zmywarkę, coś naładować, to najlepiej po 11:00, wtedy będzie więcej prądu eko, zielonego.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A na zegarze 8:30. Ptaki już na pewno się obudziły. Wy, mam nadzieję, że też. A jak tam z komarami? No jeszcze tak dużo ich nie ma. Jeszcze nas nie atakują wieczorami, ale co będzie dalej, to się okaże. Są tacy, którzy próbują zapobiec temu najazdowi komarów, no i postanowili z nimi walczyć. W Świnoujściu rozpoczęła się właśnie taka walka odkomarzanie. Ma powstrzymać wylęganie się owadów. Pracownicy wyspecjalizowanej firmy będą prowadzić opryski do końca wakacji. A o szczegółach Aneta Łuczkowska.
2: Świnoujście z komarami walczy od lat i trudno powiedzieć, by był to bój zwycięski. Co roku mieszkańcy i turyści zgłaszają skargi na uciążliwe bzyczenie, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta.
3: Oczywiście zamieszczają zdjęcia pogryzionych rąk. Zdarzył się taki przypadek, że turysta przyszedł do recepcji hotelowej i zażądał zwrotu kosztów noclegu, bo powiedział, że nie wypoczął w Świnoujściu, bo tak go pogryzły komary. Wiemy, jak bardzo uciążliwe to są owady i wiemy, jak bardzo potrafią pokrzyżować plany urlopowe.
2: Ekipy rozpylające środek komarobójczy można spotkać.

0: spotkać późnym wieczorem. Wszystko po to, by nie zaszkodzić pożytecznym zapylaczom. Urzędnicy przyznają, że to problemu w 100% nie rozwiąże, dlatego akcja odkomarzania jest celowana.
1: Robimy takie rzeczy na przykład wzdłuż promenady czy parków, tam gdzie pojawiają się nasi mieszkańcy i turyści.
0: Odkomarzanie odbywa się tylko na terenach miejskich. Z akcji wyłączone są ogrody działkowe, bo ich użytkownicy sobie odkomarzania nie życzą. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: No automatycznie zaczęłam się rozglądać, czy jakiegoś komara nie ma w studiu, bo to bzyczenie przypomniało mi o długich, ciepłych wieczorach, kiedy to właśnie trzeba było się od nich odgadiać. Dobrze, że są takie ptaki, jak jeżyki na przykład, które uwielbiają komary, więc może zaprosić jeżyki i wtedy jakoś ta przyroda będzie sobie radziła sama.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: W tym tygodniu mieliśmy niezwykłe wydarzenie w warszawskim ogrodzie zoologicznym, bo była impreza. Impreza urodzinowa. Wszystko dla najstarszej na świecie mrówkojadzicy Juri. To właśnie ona miała 30 urodziny. No nie tak dużo, 30 lat, całkiem jeszcze młoda, ale jak się okazuje, mrówkojady tak po prostu długo nie żyją, że ta jest wyjątkowa. Ogród zoologiczny jej jubiluszową imprezę zorganizował, ale mrówek zabrakło, bo jak tłumaczy jedna z opiekunek z warszawskiego ogrodu zoologicznego, Beata Jankowska, tych właśnie w jadłospisie Juri nie ma.
3: Pokarm dla psów, owoce, płatki owsiane, serca wołowe, także wszystko jest to zmiksowane na taką papkę, żeby mogła jeść, bo oczywiście jest szczerbakiem i nie ma zębów. U nas są mrówki pod ochroną, więc no nie możemy im nastarczyć zresztą takich ilości, które by powodowały, że przeżyłaby. Jest to dieta zastępcza.
2: Ale prawdopodobnie smaczna, skoro Juri w zdrowiu żyje i obchodzi 30 urodziny, a przyjechała do Warszawy z Niemiec w 1997 roku i wtedy miała 1,5 roku. Jak się okazuje, ma wielu fanów, którzy wiedzą, gdzie ona mieszka w tym ogrodzie, no i chętnie ją odwiedzają, a szczególnie w urodziny.
4: Zawsze jak jestem w zoo, to muszę zobaczyć mrówkojada. Są bardzo interesujące.
5: 30 lat to bardzo dużo.
4: Mi się najbardziej podoba ten ich długi pysk czy nos.
5: Tym języczkiem tak robią, tak. Jak jedzą. Wszystkiego najlepszego, jak najdłuższego życia.
6: Mają takie długie nosy i zachy.
7: I jedzą jak szalone lobale.
8: Starczy tutaj zobaczyć, zajrzeć, jak rozgrzebywała z werwą legowisko, podnosiła materac według swojego widzimisię. Widać, że ma bardzo dużo energii.
2: Ale chyba cieszyła się na wizytę swoich gości na tej imprezie, zwłaszcza że seniorka doczekała się już 5 młodych, a także wnuków, prawnuków i praprawnuków, a ma 30 lat. To ile wy macie? Jak tak mamy 30, to już ledwo z łóżka człowiek czasami wstaje, tu go boli, tam go strzyka. A Juri świetnie się trzyma i nadal ma apetyt, werwę do działania i pozowania do zdjęć. Ciekawe, jak będzie z innym zwierzakiem, ale tym razem nie w Warszawie, a w gdańskim ogrodzie zoologicznym, który to jest bardzo młody. Przeszedł na świat w grudniu ubiegłego roku. Były to pierwsze narodziny tego zwierzaka w historii zoo, a mowa o żyrafie. Żyrafie, młodej żyrafie, której w końcu nadano imię. To imię mogła nadać osoba, która wylicytowała je w ramach aukcji 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca wpłacił 31 000 złotych, no i nadał tej żyrafie imię.

0: imię Cardi, informuje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
1: Cieszę się, że mamy takie przedsiębiorstwa w Gdańsku, które na szlachetny cel przeznaczają pieniądze, a do tego uzyskują prawo nadania imienia. Malutka żyrafa, ja chyba widziałam ją w grudniu ostatnio. Urosła już całkiem spora, choć nadal jest mniejsza od swoich rodziców.
2: To imię nie jest przypadkowe. To imię symbolizuje szybkość, płynność, nowoczesność, a powiedzmy sobie, że jej długa szyja pokazuje nam, że zawsze trzeba sięgać odważnie dalej i wyżej.
0: Żyrafę trudno przerosnąć, więc podejrzewam, że już jest wyższa od nas wszystkich, a w gdańskim zoo są obecnie trzy żyrafy. W planach jest sprowadzenie jeszcze jednego samca, więc będzie całkiem spora rodzinka.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No to na koniec tej godziny naszego spotkania przenosimy się szybko do Londynu, a tam polne kwiaty zamiast idealnych trawników i botaniczna sensacja, która zmienia zasady ogrodnictwa. To właśnie w Londynie rozdano najważniejsze nagrody Chelsea Flower Show. Jury prestiżowego konkursu Festiwalu Kwiatów i Sztuki Ogrodniczej doceniło projekty pokazujące dziką przyrodę, a ogromne zainteresowanie wzbudziła też róża nazwana imieniem supermodelki Kate Moss.
2: Najważniejszą nagrodę całego festiwalu zdobyła brytyjska projektantka Sarah Abril za ogród na krawędzi. Jury zachwyciła gigantyczna rzeźba matki natury z pnia drzewa oraz rośliny inspirowane dzikim brytyjskim krajobrazem. The Guardian napisał, że to jeden z najbardziej widowiskowych ogrodów ostatnich lat. Nagrodę dla najlepszego małego ogrodu zdobyli Joe i Laura Carey za projekt Rozkwit w mieście. W kategorii balkonu wygrał ogród Mały Ogród Wspólnej Wiedzy. Projekty pokazują, że nawet niewielka przestrzeń może być pełna roślin i przyciągać owady. Złote medale zdobyły również ogrody pełne dzikich kwiatów, leśnych roślin i naturalnej zieleni. Ogromne zainteresowanie wywołała także nowa odmiana róży, Kate Moss. Kwiat w kremowo-cytrynowym kolorze zaprezentowano po raz pierwszy właśnie podczas londyńskiego festiwalu. Brytyjskie media okrzyknęły go jedną z największych atrakcji tegorocznej wystawy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Taka róża pasowałaby nam tutaj w studiu czwórki. Kolorystycznie myślę, że byłaby idealna. Muzyka, którą gramy, też pasuje. What You Want, numer łączy pulsujący elektroniczny house z chwytliwym wokalem, tworząc bardzo stylowe i nowoczesne brzmienie. To taki utwór teraz dla Was od Angel Justice, What You Want.
3: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
10: Cały rok, od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam.

0: Melatoninum 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Lato zawitało do Polski, w weekend na termometrach prawie 30 stopni. Taka sytuacja dzisiaj nas czeka. W ostatnich dniach pogoda bywała kapryśna. Poprzedni weekend był chłodny, deszczowy, ale ten weekend to poczujemy sobie podmuch lata. I temperatura, zwłaszcza na zachodzie, zbliży się do 30 stopni Celsjusza. No i oczywiście wszystko w towarzystwie dużej ilości słońca. Przy takiej sytuacji pogodowej możemy się nastawiać na ryzyko deszczu i burz, ale jest ono niewielkie. W sobotę

0: Będzie trochę chmur, ale przede wszystkim słońce i ciepło. I tak samo będzie też w niedzielę. Mało tego, pomiędzy sobotą a niedzielą jest też noc. I ta noc będzie wyjątkowo ciepła. Ja wczoraj miałam okazję spacerować tak późnym wieczorem i naprawdę to była niezwykle przyjemna noc. No nie, no wieczór to jeszcze był, nie była to noc. Ale jeżeli planujecie dzisiaj wieczór spędzić na świeżym powietrzu, to też może być tak właśnie przyjemnie. Dobrze mieć coś z długim rękawem, żeby jednak tak po plecach nie ciągnęło i przeziębienia nie było, ale naprawdę czeka nas i fajny dzień, i przyjemna noc, i kolejny dobry dzień. Taki weekend, jak wymarzyliśmy.
1: Autopromocja. Dobrze rapujesz.
2: 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Za nami utwór Runway, ale my nigdzie nie będziemy uciekać. Mało tego, będę tu czekać na panią Lawendę. A historia powstania pani Lawendy to opowieść o pasji, która narodziła się z zachwytu i potrzeby serca. Choć jest magistrem farmacji, to jej podejście do roślin zyskało duszę podczas pewnej wyjątkowej podróży. Ta inspiracja zaczęła się w lawendowych polach w sercu Toskanii, gdzie przemierzając kilka lat temu takie pola, stwierdziła, że te fioletowe łany lawendy i oddychające rozgrzanym słońcem powietrze to coś, co jest dla niej niezwykłe i wtedy to zrozumiała, że farmacja to nie tylko biały fartuch i apteczne receptury, ale to także potęga natury. Właśnie podczas tamtej podróży wykombinowała, że będzie prowadzić warsztaty zielarskie, aby w kreatywny sposób przekazać wiedzę o ziołach. A dlaczego lawenda i pani lawenda? No bo jak mówi, lawenda to jedyny zapach, który potrafi jednocześnie uspokoić duszę i uleczyć ciało. Ale nie tylko o lawendzie, będziemy rozmawiać o innych ziołach również. Zatem zapraszam na spotkanie z panią lawendą już za moment.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe. Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: I tak jak zapowiadałam, będziemy rozmawiać o ziołach, a te kojarzymy na przykład z naszego parapetu kuchennego. To właśnie tam często stoją zioła, które wykorzystujemy oczywiście w kuchni. Mogą być też zioła zasuszone, czyli te w torebce gotowe, napisane zioła prowansalskie, wiemy co tam jest i dosypujemy do odpowiedniego dania. A mogą być też zioła zamrożone. No kto nie ma w pojemniku po lodach koperku zamrożonego w zamrażalniku? I o tych ziołach porozmawiamy z gościem Dominika Dudek, pani Lawenda, farmaceutka. Cześć.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: Mówimy o ziołach, które są w kuchni, ale gdzie możemy i w jakiej formie wykorzystywać zioła także poza kuchnią?
2: Właśnie zioła najczęściej wykorzystujemy w kuchni, dostępność jest bardzo duża i przez to, że one mają taka dostępność, zapewniają nam dobry smak, aromat potraw, ale też wpływają dobroczynnie na nasze zdrowie, bo poprawiają chociażby trawienie, tak? Jak dodamy oregano czy tymianek, miętę, to mamy także wpływ dobroczynny na nasze zdrowie. I właśnie te zioła,

0: możemy przede wszystkim stosować jako takie wspomagacze naszego zdrowia, tak? Czyli każdy ma taką domową apteczkę z ziołami na pewno, w których ma miętę, rumianek czy lipę i stosuje je po prostu w takich codziennych dolegliwościach, jak bóle brzucha, gorączka czy jakieś niestrawności. Także to są takie główne, myślę, zastosowania ziół. Oczywiście nie zapominajmy też o kosmetykach z ziołami, tak? Możemy samodzielnie takie kosmetyki w domu sobie przygotować, czy z nagietka, czy z pokrzywy, ze skrzypu. Także to działanie i wykorzystanie ziół jest wszechstronne z racji tego, że zawierają dużo substancji czynnych i odżywczych.
1: To zostańmy na chwilę w tej kuchni, bo to tam najczęściej właśnie mamy zioła, albo te świeże, tak. Czyli na przykład majeranek, czyli oregano,
0: bazylia,
1: koperek,
0: mięta, rozmaryn.
1: Już coraz więcej tych świeżych, tak. Ale bogactwo takie kulinarne też kryje się w tych torebkach, czyli tam mamy te gotowe mieszanki tak. ziołowe, które tak. możemy wykorzystywać.
0: Mamy suszone zioła, chociażby nawet właśnie taką bazylię czy oregano, majeranek, to sobie właśnie nie wyobraża potraw włoskich bez ziół prowansalskich, ale mamy także zioła, które być może na pierwszy taki rzut oka nie kojarzą nam się z ziołami, czyli kurkuma, która też jest ziołem, a no nie jest to taka roślina zielna typowo.
1: Bo mamy korzeń.
0: Bo to jest korzeń, tak? Jest też kora, czyli na przykład cynamon, tak? Gdzie właśnie zioło to nie zawsze jest ta część zielona rośliny, czy liście, ale może być to kora, korzeń, czy kwiat, na przykład szafranu, do takich już
1: to
0: wyrafinowanych takie. Tak, dań. Także no to jest takie właśnie szersze pojęcie ziół w tym kontekście kulinarnym.
1: No właśnie, i one mają przede wszystkim za zadanie poprawić smak, czy poprawić zdrowie? Czy ważniejsza jest ta funkcja smakowa, czy jednak tych dostarczania jakichś witamin i ważnych składników?
0: Na co dzień myślę, że jednak zależy nam na smaku i aromacie, ale też miejmy na uwadze, że właśnie te rośliny, zioła pomagają nam czy w trawieniu ciężkich potraw, jak na przykład rozmaryn, czy też zapewniają lepsze wydzielanie soków żołądkowych. Więc no, to działanie prozdrowotne idzie w parze ze smakiem i z aromatem.
1: Czyli to nie jest tak, że na przykład dodajemy do pewnych dań zioła, które lubimy, tylko pewne dania powinny mieć konkretne zioła,
0: tak.
1: Bo tak są trudne dla trawienia, że jak nie dodamy do bigosu kminku,
0: na przykład, kminku tak.
1: To może potem
0: dokładnie.
1: Ten bigos możemy wspominać go cały dzień.
0: Dosyć długo, a wiadomo, kminek ma takie działanie rozkurczające, wiatropędne, więc ułatwia nam trawienie właśnie takiego ciężkiego dania. Czy majeranek dodany do barszczu białego też ma działanie takie prozdrowotne, ale i właśnie ułatwia nam trawienie takich ciężkich potraw.
1: I są takie zestawienia, zioło plus jakiś produkt, warzywo, czy mięso, czy coś innego, jakiś składnik, który mamy w lodówce, a potem ląduje w kuchni, że one do siebie bardzo pasują. Na przykład pomidor z oregano.
0: Tak, albo pomidor z bazylią, tak? To są takie chyba połączenia. Bardzo fajnym też wykorzystaniem ziół jest przygotowanie lemoniad ziołowych. Miętowa, bazyliowa. Wtedy też mamy takie orzeźwienie, ale i właśnie wprowadzamy ten element ziół do kuchni, tak? To myślę, takie połączenia są najczęściej. Czy też możemy używać kurkumy, czyli no właśnie tego, czy imbiru, do dań takich azjatyckich, no więc one też poprawiają trawienie, rozgrzewają nasz układ pokarmowy.
1: Są pewne zasady, które królują w kuchni, których warto się trzymać, ale są też takie zasady pod tytułem freestyle i można robić, co się chce. A jak takie zioła zbierać, czy samemu, czy raczej postawić na gotowce w sklepach? O tym porozmawiamy za chwilę.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Tymianek, oregano, bazylia, lubczyk. No jak mamy to w torebce podpisane, to wiemy, o co chodzi. Możemy też mieć wersję świeżą i też podpisaną. Mięta, bazylia, oregano, taką kupioną w markecie. W studiu pani Lawenda, czyli Dominika Dudek, która lubi zajmować się ziołami, prowadzi warsztaty zielarskie. No i bardzo bym chciała się Dominiko, od ciebie dowiedzieć, jak sobie właśnie poradzić z tymi gotowymi ziołami, które kupujemy w markecie. Bo te w torebce suszone, no to prosta sprawa. Otworzyć i zużyć w miarę szybko, żeby nie wywietrzały, tak, i nie straciły aromatu. Ale jak zadbać o tę bazylię, miętę, którą kupujemy w takiej doniczce, czy w takim osłonce? Piękna, zielona i w domu stoi dwa dni.
3: Soczysta właśnie, tak. Dokładnie tak jest z tymi ziołami marketowymi. Musimy mieć świadomość, kupując je, że one są hodowane w warunkach szklarniowych, tak, gdzie nie mają dostępu do światła takiego naturalnego, często są nawożone, zawierają dużo wody, dlatego na pewno nie nadają się do suszenia, ale możemy je wykorzystać tak natychmiast, jeżeli chcemy w kuchni, tak, taką bazylię dodać do zupy pomidorowej, czy
2: do sałatki kapreze.
3: Do sałatki kapreze właśnie, jakąś miętę do lemoniady, czy oregano dorzucić do dań włoskich, nie ma problemu.
2: Ale szkoda, bo jeszcze mogłoby chyba coś, tak, z tego być, gdybyśmy się odpowiednio zajęli.
3: Dokładnie, bo zazwyczaj używam tylko paru listków, reszta zostaje właśnie, tak jak wspomniałaś, no po dwóch dniach oklapnie. Dlatego tutaj bym polecała taką sadzonkę przesadzić do większej doniczki, rozdzielić, bo zazwyczaj są tam takie małe, mniejsze sadzoneczki, które są ściśnięte w tej jednej doniczce, to poprzesadzać to do większych doniczek i wówczas ta roślina, no, ma szansę się odrodzić i gdzieś tam dłużej zagościć na tym naszym parapecie. A jeżeli chcemy zioła utrzymać dłużej w domu, no to polecam zakupić je w jakichś szkółkach czy sklepach ogrodniczych, gdzie one są bardziej zahartowane, bo rosną, no po prostu w środowisku naturalnym, tak?
2: Mamy też taką tendencję, jeśli nie jesteśmy właścicielami ogrodu, tylko na przykład balkonu albo parapetu w kuchni, żeby gęsto to sadzić, no bo chcemy mieć potem duże plony, żeby tej bazylii wystarczyło na kilka dań. Tymczasem i albo kupujemy te gotowe i też tak, no, w jedną doniczkę z nadzieją, że to się wszystko rozrośnie. A to chyba trzeba miejsce zaplanować, bo to się rozrośnie naprawdę.
3: Trzeba miejsce, oczywiście. Warto się zaopatrzyć w takie doniczki typowo do ziół, które ułatwiają nam nawodnienie tych ziół, ale też znaleźć odpowiednie stanowisko słoneczne, też takie nieprzewiewne. Też nie możemy za bardzo podlewać ziół, gdyż one mają tendencję do gnicia, tak? Także no, tutaj trzeba po prostu zaobserwować też, jakie zioła, no, u nas w naszym, że tak powiem, otoczeniu, czy tam balkonie, czy na parapecie, no jak one nam tam rosną, tak? Czy nie atakują ich żadne szkodniki, bo to też czasem jest przyczyną, że gdzieś tam, no, one chorują, albo też, no, z marketu przyniesiemy już taką chorą sadzonkę, tak? Z jakimiś
2: lokatorami
3: albo brązowymi liśćmi zagrzebionymi, no także, no, tutaj trzeba poszukiwać tych sadzonek dosyć tak, no, rozważnie.
2: No i też pod kątem tego, co lubimy, no bo szkoda, oczywiście, trochę, żeby rosło i się zmarnowało. Jeżeli nie jesteśmy fanami na przykład tymianku, no to może niekoniecznie iść w tymianek. Mięta zawsze się przyda, czy do jedzenia, czy do lemoniady. Taka

0: mięta będzie się nadawała. No właśnie, jakie są takie najpopularniejsze zioła, które staramy się gdzieś u siebie wyhodować i nimi, takimi świeżymi, sobie się raczyć?
1: No to myślę, że taka pietruszka, koperek, to takie polskie.
0: Tak polsko idziemy.
1: Tak polskie, tak, to, bo lubimy, wiadomo, my Polacy polskie dania, także no tutaj warto mieć je świeże pod ręką, ale także bazylia, rozmaryn, kolendra do dań tam kuchni azjatyckiej bardziej. Następnie może być właśnie mięta. No także no coraz więcej jest tych ziół świeżych. Też liście laurowe, jeżeli poszukamy gdzieś w takich większych centrach ogrodniczych czy majeranek. Także warto no, poszukiwać, bo są różne odmiany. No, samej mięty czasem jest kilka odmian, jakaś czekoladowa, arbuzowa.
0: Cytrynowa,
1: pieprzowa. Także to nie, bazylia też jest...
0: Tajska.
1: Także no, fioletowa, w różnych odmianach można spotkać te zioła. No, może być to taka fajna przygoda poszukiwacza właśnie i sprawdzenia, który smak nam pasuje, też odpowiada na co dzień.
0: I którym jesteśmy w stanie się opiekować tak, żeby przetrwał, bo są też takie zioła, które jakoś nam się nie kojarzą jedzone na świeżo, czyli na przykład liść laurowy, raczej suszony do zupy, albo majeranek, też ten świeży, to tak rzadko, prędzej właśnie ten suszony.
1: Tak, dokładnie. No to są takie zioła rzadziej spotykane jako świeże, choć już coraz częściej można nawet w lokalnych warzywniach spotkać właśnie takie sadzonki i są to sadzonki, myślę, którymi warto się zainteresować, no bo jednak świeże zioło, no to świeże, tak? Ma więcej aromatu i jest, myślę, bardziej wartościowe pod wieloma względami.
0: No dobrze, sprawdziłyśmy, co możemy sobie wyhodować na parapecie, albo w ogródku, albo na balkonie, a co możemy znaleźć na przykład podczas spaceru, to też za chwilę Wam opowiemy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Są takie zioła, które łatwo rozpoznać. Każdy wie, jak wygląda koperek. Z pietruszką może być trudniej, bo czasami pomylimy ją z kolendrą. Bazylię chyba też byśmy ogarnęli. No ale już dalej tymianek, oregano, rozmaryn to trochę trudniejsze. W związku z tym dobrze, jak kupujemy, jest podpisane. No ale co zrobić, jak idziemy do lasu albo na spacer i tam nie jest podpisane, a mogą być jakieś smakołyki i wartościowe rzeczy. To teraz o tym z panią Lawendą porozmawiamy. No właśnie, taki spacer, a zwłaszcza jak tak pięknie, cieplutko, to aż się chce wyjść na łąkę do lasu. Czy warto wziąć ze sobą na przykład koszyk i coś upolować, co potem można wykorzystać?
2: Jeżeli jesteśmy początkowymi zbieraczami,
1: zielarkami
2: ziół, no to myślę, że na początek taki spacer mógłby odbywać się na zasadzie takiej obserwacji i próby rozpoznawania tych roślin, które nas otaczają, gdyż wiele z tych gatunków możemy rozpoznać nietrafnie, tak? Także na taki spacer warto zabrać ze sobą atlas do rozpoznawania roślin, gdzie mamy fajne ilustracje tych roślin.
1: Albo telefon z aplikacją, która mówi, co to za roślina.
2: Dokładnie, albo telefon z aplikacją. Jednak na tę aplikację też trzeba troszkę uważać, gdyż bywają mylne, bo nie rozpoznają na przykład mniejszych roślin takich, w sensie chodzi mi o rozwój tej rośliny, tak? Kiedy jest ta młoda roślina, to nie zawsze ta aplikacja gdzieś tam sobie radzi, bo te liście są podobne między roślinami. Także na to też trzeba troszkę uważać i zwracać uwagę.
1: Czyli jak z grzybami. Niekoniecznie pytamy czata, czy ten grzyb jest zdrowy, tak samo jak to, z ziołami, ostrożność.
2: Tak, bo może być to nasz ostatni spacer, chociaż nikomu tego oczywiście nie życzę. Dlatego najważniejsze jest przy zbieraniu takich dziko rosnących ziół, jak pokrzywy. No pokrzywy to myślę, że każdy by rozpoznał, czy mniszka.
1: Jak nie rozpozna, to wystarczy ręką dotknąć,
2: dokładnie,
1: a dobra pokrzywa.
2: To już będzie wiedział. Ale taka zasada złota zielarza, to na pewno zbieramy to, czego jesteśmy pewni na 100%. A jeżeli nie jesteśmy, no to po prostu dajmy sobie, że tak powiem, z tym spokój, tak? I wrócimy wtedy, gdy będziemy pewni. Żeby tak nabrać takiej pewności, to warto też na taki spacer wybrać się z zielarzem czy innym edukatorem, który zna się na tych ziołach i podpowie nam, co możemy zbierać, w jakich stanowiskach. Więc myślę, że to jest takie też na początek dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś jest początkujący. Oczywiście, jeżeli ktoś już jest bardziej zaprawiony w tym zielarstwie, no to fajnie jest wybrać się gdzieś właśnie do lasu, na łąkę czy polankę i tam poszukiwać tych najcenniejszych ziół. Ale musimy pamiętać, żeby to był dzień właśnie słoneczny, taki jak dziś, bez deszczu, żeby te zioła miały jak najwięcej tych substancji czynnych w sobie.
1: Czyli to też ma znaczenie, że w pewnym momencie i w zależności od pogody więcej z siebie dają.
2: Tak, więcej z siebie dają, choć nie może być to też pełne słońce, no ponieważ to słońce spowoduje, że olejki eteryczne, które są w ziołach, no nam po prostu się ulotnią, tak?
1: No dobrze, to mówimy o tym, że warto wiedzieć, co zbieramy i iść z fachowcem, ale co w ogóle możemy znaleźć? Bo pojawiła się pokrzywa, mniszek lekarski, czyli mlecz popularny, a co jeszcze w ogóle rośnie i jak już wejdziemy głębiej w te tajniki zielarstwa, to w ogóle możemy to zebrać?
2: Co możemy zebrać? Właśnie to jest też dobre pytanie, ponieważ część roślin też musimy mieć na uwadze, jest chronionych. Szczególnie jeśli to dotyczy rezerwatów czy parków narodowych. Ale z takich pospolitych ziół, które często nazywamy chwastami, no to możemy zbierać na przykład bluszczyk kurdybanek, takie malutkie roślinki z fioletowymi kwiatuszkami. Możemy zbierać glistnik, jaskółcze ziele, dziurawca,
1: babkę lancetowatą.
2: Podagrycznik, który jest takim chwastem, który ciężko jest wytępić, ale też ma dużo właściwości prozdrowotnych. Także jest tego masa. W lesie nawet liście borówki możemy zerwać.

0: używać. Mają też zastosowanie liście poziomek, same poziomki oczywiście też jako owoc, bo zioła to też właśnie nie tylko te rośliny zielne, ale surowce mogą być owoce czy kwiaty, na przykład kwiaty dzikiego bzu, również kora, na przykład kora dębu, tak? Tylko tutaj no też, jeżeli zrywamy w lasach państwowych tą korę, byśmy chcieli pozyskać, czy jakiś korzeń, no to musimy gdzieś tam mieć tą zgodę, tak? Bo też nie możemy sobie tak tego robić na
1: drzewa
0: własną rękę.
1: Oskubać,
0: tak.
1: Ale te zioła, o których mówimy, to raczej są takie zioła lecznicze, niż takie które dodajemy do potrawy, żeby był lepszy smak. Tutaj mówimy bardziej o tym działaniu prozdrowotnym.
0: Tak, tutaj bardziej o prozdrowotnym. Oczywiście mamy też takie zioło lebiotkę, które jest takim polskim oregano, ale no to też trzeba wiedzieć, gdzie zbierać, bo to na łąkach rośnie, ale no warto mieć ten atlas ze sobą, tak? Bo większość tych roślin ma działanie prozdrowotne, ale taki bluszczyk kurdybanek też śmiało można dodać do dań, czy takie liście mniszka, też można z nich zrobić pesto, czy sałatkę, czy nawet kwiaty możemy wykorzystać, mniszka do sałatki, także no też może nie mają te kwiaty, no liście akurat mają wyrazisty smak, ale kwiaty, no nie, ale dają fajne, mają działanie też, tak, prozdrowotne, tam przeciwzapalne. Także to łączymy, tak, smak z tym działaniem takim leczniczym, prozdrowotnym.
1: A jeszcze wizualna strona też ma znaczenie, taki żółty mniszek, który jest w sałatce, na pewno ładnie się prezentuje, bluszczyk kurdybanek również. Dominika Dudek, pani Lawenda jeszcze z nami zostaje.

0: Dance.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Dominika Dudek, czyli pani Lawenda, zakochała się w lawendowych polach i poczuła zew natury i zew ziół, którymi się otacza, które zbiera i robi warsztaty zielarskie. Uczy nas, jak rozpoznać zioła, jak je hodować, jak o nie dbać, wykorzystywać.

0: No właśnie, Dominiko, to jeszcze jak już znajdziemy coś, to jest takie ważne zadanie, czyli przechowywanie, czyli wykorzystanie tych ziół maksymalnie, jak tylko się da. W jaki sposób? Czy są zasady, że jedne mrozimy, drugie suszymy, trzecie chowamy do lodówki, a czwarte w ogóle tylko zjadamy na miejscu, bo zaraz zdechną?
1: Tak, to też jest bardzo ważny sposób konserwacji ziół, które zbierzemy czy też kupimy. Jeżeli mamy twarde zioła, znaczy takie zioła, które mają twarde liście, czyli typu rozmaryn, tymianek, oregano.
0: One już takie wyglądają jak suszone troszeczkę
1: one
0: od razu?
1: Właśnie, tak, wyglądają już jak suszone, ale właśnie je warto suszyć. Myślę, że takie suszenie to najlepiej zwinąć je w takie kępki, takie zawiesić w suchym, przewiewnym miejscu, ale zacienionym, żeby też słońce nie rozkładało tych substancji, które są w nich zawarte. I takie przechowywać i w miarę chęci ich używania wtedy po prostu sobie je kruszyć do potraw, tak? Niech one będą sobie w całości
0: w takich bukiecikach,
1: w takich bukiecikach, tak. Ładnie to też wygląda. Oczywiście musimy co
0: uważać,
1: jakiś czas,
0: żeby się nie kurzyły.
1: Tak, żeby się nie kurzyły, sprawdzać i też czy tam przypadkiem nam jakieś mole się nie zagnieżdżą, bo to też czasem się zdarza niestety. Ale suszenie, tak, to jest najlepsza metoda konserwacji ziół. Najwięcej wtedy substancji odżywczych w nich zostaje.
0: Ale chyba nie wszystkie da się suszyć, przynajmniej takie te, jak kupimy, no bo taka bazylia, ona
1: tak,
0: jest
1: właśnie
0: bardzo
1: delikatna.
0: Ale i mokra, taka jędrna, jeżeli ją podlewamy, jeżeli dobrze zadbaliśmy.
1: Tak.
0: To jest, suszenie tej bazylii chyba trudne.
1: Jest ususzenie trudne. Wtedy bazylię najlepiej jest zamrozić. Albo ją posiekać i zamrozić właśnie w jakimś pudełeczku takim, no najlepiej jakimś szklanym, albo też możemy sobie dać do, razem z olejem, zamrozić w takich, wiadomo, foremkach
0: do lodów.
1: No i wtedy, kiedy potrzebujemy, wrzucamy do potrawy. Lub też z wodą zamrozić i do lemoniady wrzucać w razie tam potrzeby. Także to też jest jakiś sposób na konserwację tych ziół.
0: Podobnie miętę możemy potraktować. Też ją zamrozić z wodą, bo ona też jest dosyć jędrna i bogata w wodę.
1: Tak, tak. Właśnie te zioła bardziej uwodnione lepiej jest mrozić, aniżeli suszyć, no bo taka jest ich anatomia, tak jakby. Więc tak jak wspomniałaś, no tutaj musimy na to zwrócić uwagę. Ale też jakąś konserwacją ziół jest ich maceracja, czyli zalewanie olejem. I wtedy też do tego oleju dostają się fajnie aromat tych ziół, ich substancje i możemy ich oczywiście używać do różnych potraw, tak? Także
0: do sałatki już od razu jest taka tymiankowa oliwa, olej.
1: Tak. Rozmarynowa, także to są takie sposoby konserwacji najczęściej ziół. Oczywiście, jak już wcześniej mówiliśmy, zioła też możemy po prostu zużyć od razu, tak? Bo się nie nadają, żeby
0: długo czekać.
1: Nie? Taki koperek czy pietruszka, no to lepiej zużyć od razu, no bo faktycznie jak je zamrozimy, to niejednokrotnie ten aromat gdzieś nam później ulatuje.
0: Otóż to, a z tym koperkiem to zawsze jest taki kłopot, bo kupujemy wielki pęczek, nie jesteśmy w stanie go w ciągu 2 dni zużyć, no i potem jest to siekanie koperku i mrożenie w pojemniku po lodach. Kto nie ma, no to chyba nie jest prawdziwym Polakiem.
1: Tak, niejednego zaskoczyło, że w tym pudełku nie ma lodów, a jest koperek.
0: Tak jest. Natomiast no właśnie, czy takie zioła, które używamy przez kilka dni, można chować do lodówki? No bo jeżeli nie zamierzamy ich suszyć, nie zamierzamy ich mrozić, to gdzie je trzymać? Czy one lepiej będą sobie radziły taki ścięty koperek, nawet czasami z korzonkami, na blacie kuchennym, czy schować go do lodówki, nie wiem, może wsadzić do wody, zawinąć, jak go tak trzymać w dobrej formie?
1: Dokładnie, tak jak wspomniałaś, najlepiej zawinąć w taki wilgotny papierowy ręcznik i przechowywać warzywniaków w lodówce i wtedy ta świeżość będzie dłużej zachowana.
0: Tak? Ważna jest świeżość, bo ten aromat jest wtedy lepszy, chociaż lodówka też chyba trochę zabija aromat delikatnie, ale przynajmniej przedłuża świeżość, więc
1: oczywiście
0: taki wybór,
1: tak,
0: co lepszy, co gorszy.
1: Dokładnie tak. Najlepiej zużyć od razu, ale jednak jeśli no, potrzebujemy, wiadomo, przechować, no to gdzieś musimy znaleźć ten złoty środek.
0: Ja mam taki patent jeszcze czasami, jak mi się uda oczywiście na bazarku, kupując koperek, który jest w wielkim pęczku i wiem, że nie zużyję, to nieraz się dogaduję z tym, kto stoi za mną albo przede mną. Może kupimy sobie na pół i wtedy nie ma marnowania tego jedzenia. Dominiko, a czego możemy się dowiedzieć na warsztatach zielarskich, które ty prowadzisz? To jest właśnie to, co nam zdradziłaś tutaj trochę w skrócie, czy jeszcze jakieś nowe skille możemy złapać?
1: Tak, głównie jest tutaj, uczymy się o ziołach, o częściach roślin, które możemy używać na co dzień właśnie.

0: jako przypraw, czy jako lecznicze działanie, które wykazują. Ale też oprócz takiej teorii mamy praktykę i to głównie gdzieś tam mnie po prostu zainspirowało, żeby te warsztaty prowadzić, żeby dorosłym czy dzieciom przekazać tą wiedzę w sposób taki kreatywny, sensoryczny, gdzie możemy dotknąć tych ziół, powąchać, bo no nie zawsze, nie każdy ma gdzieś tam możliwość czy dostęp do ziół, czy też go zainteresować w ogóle tematyką zielarstwa, bo jest to jakaś taka forma kontaktu z przyrodą. I zawsze na takich warsztatach wykonujemy też prace manualne. Mogą być to mydełka z dodatkiem ziół, sole do kąpieli, herbatki ziołowe, jakieś mieszanki przypraw, czy też masy sensoryczne dla dzieci z dodatkiem ziół. Także jest tego, tych inspiracji bardzo dużo i myślę, że w ten sposób gdzieś tam te zioła łatwiej jest nam poznać.
1: A lawenda też się pojawia, skoro jesteś pani lawenda?
0: Lawenda oczywiście też się pojawia, czy tworzymy woreczki zapachowe do szafy, czy różne zawieszki, czy też po prostu dodajemy do tych mas plastycznych, gdzie mamy cały czas, ktoś wchodzi na zajęcia i po prostu od razu czuje zapach lawendy i no i myślę, że to jest właśnie ta magia tych ziół, że oprócz smaku, to mają też piękny oczywiście zapach, tak, którym nas przyciągają.
1: I myślę, że też sprawiają, że potrafimy się wyciszyć, uspokoić, skupić na tej bliskości z naturą. Dominika Dudek, pani lawenda, farmaceutka, ale też zielarka była dzisiaj gościem Czwórki. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również i do usłyszenia.

0: push me up.
1: 9 minut pozostało do godziny 10, a to znak, że już za moment w naszym studiu pojawi się muzyka, przygotowana przez Harpera. Po 10 w porannej rezydencji zabrzmi sporo świeżego słonecznego groove'u, holenderska załoga też jakaś będzie, no sporo house'u, jak to u Harpera, zatem zostańcie koniecznie z czwórką, z jego muzyką i z jego gadaniem. A moje gadanie, no dobiega końca, ale spokojnie, słyszymy się jutro po godzinie 8. Marta Hoppe, miłego dnia, cześć, pa pa! Thank you.

0: Będą też goście, odsłuchy płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
10: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień mamy w Media

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świże. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

Ci dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: To jest Czwórka Polskie Radio. Właśnie minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogody, Marcin Hubert, Well Harper. Przed nami piękny, wiosenny, cieplutki dzień od 18 stopni w górach, 24 w centrum, do aż 27 stopni na zachodzie Polski. Bierzmy zatem i korzystajmy z niego wszyscy.
1: Autopromocja.
2: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
3: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
4: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
3: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
2: Zapraszają
4: Weronika Puszkar
2: i Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się.

0: się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Czwórka. Polskie Radio.

0: To jest poranna rezydencja Harpera.
1: Tak jest, to ja, Marcin Hubert Welharper, Wempra Kasa, zapraszam do mojego muzycznego domku, do rezydencji na najbliższe dwie

Nowy nabytek brytyjskiej firmy Mr. Bongo, bugi brazylijski duet Curio Curio w nagraniu Vempra Casa, Luisa Monteiro, Brazylijka mieszkająca w Austrii, plus niemiecki muzyk-producent Dustin Brown jako duet Curio Curio, duży album jeszcze w tym roku na singiel Na ciepłe dni, na wiosnę i lato już teraz, plus holenderska groovy formacja Another Taste w nagraniu Party Lights z już wydanej płyty Another Taste Volume 2. I przed nami kolejny fajny nowy album z bardziej klubowego już świata, ale na styku takiego organicznego, żywego, jazz, funkowego grania, soulu, boogie i disco.

plus muzyki klubowej, muzyki house i broken beat. Brytyjczyk Ben Jacobs jako kraka za at, autor świetnego krążka Evergreen sprzed lat 4. Muzyk, multiinstrumentalista, wokalista, producent kraka za at z nowiutkim albumem o jakże wymownym tytule Sun, akurat na wiosnę i ciepłe dni, jeszcze bardziej soulowym, jazz-funkowym niż jego poprzednie dzieło, no może nie aż tak dobrym jak Evergreen, ale to słoneczko naprawdę bardzo miło tu grzeje i dziś z tej płyty wybrałem utwory Grey, What You Say oraz Pick Me.

Brytyjczyk Krakazat i jego dźwiękowe słoneczko. No a skoro było już lekkie dyskotekowe bujanko, to rozpędzamy się, rozkręcamy poranną imprezę. Teraz będą dwa house'owe kawałki, które tydzień temu planowałem zagrać w ramach Nocy Muzeów, ale jakoś się nie złożyło. Teraz się poprawię. Utwory sprzed mniej więcej 3 tygodni, oba znakomite. Z Hiszpanii Kiko Navarro w znakomitym disco-house'owym nagraniu Jammin' All Night Long, na potem bardziej surowo, ale z gospelową energią i takimi wokalami, legenda gatunku, legenda muzyki acid house, słynny Amerykanin DJ Pierre i tytułowe nagranie z jego wybornej nowej epki Feel the Spirit Moving z logo wytwórni o nazwie Snatch, której szefem, założycielem jest znany włoski producent Riva Star. Tańczymy!

Było house'owo, było nawet gospel house'owo, no a teraz nadejszła już, jak to padło kiedyś w słynnym filmie, nadejszła wiekopomna chwila, gdy bitami, biodrami solidnie bujać, wyginać już będzie. Przed nami tym razem bardziej broken beatowe nowości, dwa kawałki, ale w nowych remiksach. Amerykanin DJ Scratch, jego Electric Steel We Can Get Down, nagranie z roku ubiegłego, ale w nowej świetnej wersji, której autorem jest Kenny Dope z Masters at Work, który bity programuje i składa, no jak zawsze, absolutnie po mistrzowsku. Tak właśnie wydarzy się za moment. No a potem będzie nagranie, które posiadam od już dobrych kilku miesięcy. Czekałem z nim jednak do premiery, dziś oficjalnie ten właśnie singiel odpalam. Ponad 20 lat temu Szwed Freddy Krueger jako Red Aster popełnił nagranie Follow Me, czyli znakomitą nieoficjalną przeróbkę kawałka D'Angelo pod tytułem Left and Right. Nie ma już z nami ani Reda Astera, ani D'Angelo i w hołdzie niejako obu tym nagraniom, szczególnie wersji Szweda, w roku 2003 wydanej przez oficynę GAM, nasz człowiek o pseudonimie Ukokos zaproponował własny broken beatowy, absolutnie wyborny remix tego utworu i ta właśnie świeżutka wersja pomknie do Was jako druga po DJ-u Scratchu w remiksie Kenny'ego Dope'a.

Z logo firmy GAM nasz człowiek u kokos, przerabiający Szweda Freddiego Krugera, czyli Reda Astera, który no ponad 20 lat temu zremiksował Left and Right, czyli utwór słynnego D'Angelo. Bo w muzyce no nic nie ginie za to dzieło naszego u kokosa. Absolutnie znakomite. No a teraz będą jeszcze bardziej dziarskie, zbasowane do tego bardzo brytyjskie, perkusyjne, klubowe bęgery. Przynajmniej tempo będzie na pewno szybsze. Brytyjczyk Sam Interface niegdyś tworzył muzykę drum and bass, od wielu już lat produkuje właśnie takie bardzo perkusyjne, UK funkowo gibnięte utwory, między innymi inspirowane karaibskimi rhythmami, muzyką afrykańską czy choćby muzyką brazylijską. Sam stoi na czele wytwórni o nazwie Mortime Records i to jej nakładem za kilka tygodni ukaże się nowa epka Sama Interface'a pod tytułem Core Blimey.

a że ja ten materiał już posiadam, no to dziś odpalam z niego tytułowy kawałek z udziałem Sirosiego, raga nawijacza Sirosiego plus nagranie 138 Perk. 138 to oczywiście tempo Perk od Percussion, kiedyś był utwór DJ-a Zinka 138 Track. Tu mamy 138 Perk, sam interfejs, no a ja, Harper, zapraszam Was ponownie zaraz po godzinie 11.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgiel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30

0: Studniczy do Bliszko 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert, Well Harper. W niedzielę możliwe przelotne deszcze i burze, szczególnie na zachodzie. Tu będzie najcieplej, 27 stopni, w centrum 26, a najchłodniej w górach na północy i na Podlasiu 21 stopni. No, czyli też cieplutko.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed

0: Przed koncertem w kasie studia.
1: Po reklamie. Czwórka. Polski.

0: To jest poranna rezydencja Harpera.
1: Tak, tak, poranna rezydencja, godzina już druga. Niezmiennie gram dla was ja, Marcin Hubert, czyli Harper. Gorąco was zapraszam, no i za dobre bity ani trochę nie przepraszam.

Tak jest, wrócili z nowym brzmieniem, nowym nagraniem, a może nawet i całą dużą płytą jeszcze w tym roku, zobaczymy. Moi faworyci, jedna z moich ukochanych formacji, słynna australijska ekipa The Avalanches w nowym singlu pod tytułem Together, bardziej elektronicznym, bardziej klubowym, no ale po słodkich wokalach słychać wyraźnie, że to ich właśnie dzieło. Z gościnnym udziałem Jesse Lanzy, młodziutkiego Prentisa, plus przy produkcji, przy ostatecznym brzmieniu pomagał Amerykanin Nicky Nair. No i przed chwilą jeszcze w tym samym tempie niestrudzony, niezawodny, zawsze w wysokiej formie Zed Bias we wspaniałym nowym nagraniu Keep On Living, nagranym w duecie z na razie mało jeszcze znanym, ale zdolnym twórcą o pseudonimie MJK, gdzieś pomiędzy

Między house'em, muzyką deep house i Detroit z takim rytmicznym, gospelowym drive'em i tym charakterystycznym brytyjskim, zbasowanym posmakiem na 2 tygodnie przed premierą. No, przed nami tym razem bardziej połamane już klubowe granie. Słynny amerykański raper Danny Brown w znanym już kawałku Lift You Up, ale w zupełnie nowej breakbeatowej wersji, której autorem jest Bauer, no, a potem portugalski duet Moreno Acido i Diogo z niewydanej jeszcze epki Junkeira i dziś w nagraniu WTF.

Jeszcze bardziej teraz podkręcamy tempo, rytmy łamiemy. Nowa muzyka cenionej londyńskiej wytwórni Rhythm Section International, której szefem, której założycielem jest Bradley Zero z tej oryginalnej ekipy Boiler Room. Duet z Waszyngtonu, Sir EU and Sammy, ten pierwszy rapuje, drugi produkuje i bity składa. Sir EU and Sammy z jeszcze niewydanej, bardzo dobrej, ciekawej epki pod tytułem Survival. Dziś

wybrałem utwór Wicked Ways, no a potem z bardziej two-stepowo garażowym bitem, choć z dużo mocniejszym już basem, niejaki Chango, szef wytwórni Dubbridge Garage.

what's in the name. I rose from the ashes, fucking the flame.

Połamanego, bardziej brytyjskiego, klubowego grania przed nami ciąg dalszy. No choć akurat ten pan jest Holendrem i od lat mieszka tam, gdzie duet Sir Iu and Samin, czyli w Stanach, dokładnie w Waszyngtonie. Dawno niesłyszany, a znany, szanowany Martin, znany z występów także w naszym kraju, z zupełnie nowym albumem Music for Existing, momentami mocno jazzowym, bardziej kameralnym i niespiesznym. Są to jednak i żwawsze momenty i właśnie takie dwa nagrania dziś specjalnie dla Was wybrałem. Klubowe, breakbeatowe, hipnotoxic laser i otwierające cały materiał klimatyczne, jazzowe, ale podbite mocnym basem heavy sound, choć akurat wbrew tytułowi wcale tak ciężko to nie będzie. Panie i panowie, Martin.

połowych klubowych nowościach pora na trochę już inne dźwięki i emocje. Urodzony w Ganie, a mieszkający w Australii, Genesis Owusu, jego nareszcie wydana, doskonała nowa płyta, Red Star Woo and the Worldwide Scourge, mocno osobisty, raczej bardzo mocno wkurzony komentarz do tego, co aktualnie dzieje się na świecie. Muzyka punk, muzyka post-punk, synth-punk, do tego soul, hip-hop, rap, elektronika, no i mnóstwo pysznych kawałków. A potem jeszcze słynna amerykańska formacja Primus już na finał z wymiatającym na basie wspaniałym Lesem Claypoolem. Primus, no niezmiennie w formie, niebawem nowa płyta, niebawem koncert w Warszawie. Na razie mamy ich nową epkę A Handful of Knucks. I tym bardziej warto jej i warto ich posłuchać w czasach, no w kontekście zachwytu nad twórczością kanadyjskiej formacji Engin de Poitrine. Po 12, jak zawsze w sobotę, Damian Sikorski, jego Soulful Vibes. Ja nazywam się Marcin Hubert Wellharper, życzę Wam fajowego, słonecznego weekendu. A dziś jeszcze wieczorową porą, no popołudniową porą, zapraszam Was do Katowic, do Walcowni Cynku, na bardzo ciekawy festiwal, właściwie finał festiwalu Elektronarracje. Ja będę jako ten DJ-ski host grał, miksował właśnie muzykę elektro, a oprócz mnie wystąpią na żywo także Rysy, Spięty, Fejka czy choćby Góral, no między innymi, bo atrakcji będzie naprawdę dużo, dużo więcej, plus jeszcze dwie inne sceny, w tym jedna filmowa. Ja już się kłaniam, zapraszam. Pa, pa, wszystkiego dobrego.

0: Furka, rádio i podcast. Autopromocja.
1: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
2: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
3: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
2: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
1: Zapraszają
3: Weronika Puszkar
1: i Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko...

0: Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: No ależ fantastycznie Primus doprowadził nas do godziny 12:00. Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Nad krajem dominuje umiarkowane ciepło, taka wiosenna aura. Na zachodzie i w centrum temperatury sięgają do 22 stopni Celsjusza, nieco chłodniej nad morzem i na północnym wschodzie, tam od 16 do 18 stopni. W wielu regionach pojawiają się też chmury, ale nie zabraknie również chwil ze słońcem. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, szczególnie na południu i wschodzie naszego kraju. Wiatr umiarkowany, nieco silniejszy, zwłaszcza nad morzem i w rejonach podgórskich. A synoptycy zapowiadają, że w kolejnych dniach temperatury będą rosnąć, a pod koniec weekendu miejscami możliwe są temperatury do 30 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
4: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Więcej informacji na

0: No proszę, jaki piękny poranek od Przemka Kazanieckiego na 6 minut po godzinie 12.
1: Na audycję Soulful Vibes zapraszam Damian Sikorski.
0: We własnej osobie witam i zapraszam do godziny 14. Tu Radiowa Czwórka. Dużo dobrego muzycznego będzie się działo na naszej antenie. Dużo soulu, dużo dobrej muzyki i gość, z którym spotkałem się kilka dni temu, by nagrać rozmowę. Złapałem go, jak był w Warszawie. Zresztą miał press tour dotyczący swojego najnowszego singla zatytułowanego Everybody and Soul. O kim mowa? O legendarnym Mietku Szcześniaku. Zapowiada nowy album, znakomity, nagrywany w Stanach Zjednoczonych z plejadą wyśmienitych muzyków i chórem gospel. O szczegółach nam opowie dziś, więc posłuchamy nie tylko najnowszej kompozycji, ale wybrałem piosenki, które może nie były aż tak popularne, ale mają w sobie taką energię i tyle dobrego soulu, a także R&B, więc to wszystko jeszcze w tej godzinie, a po 13 będę was bujał soulowo. Będzie trochę wiosennie, ale będzie też tak sentymentalnie, bo niektóre piosenki z wyraźnym przekazem społecznym, politycznym też, bo w latach 60. i 70., gdy soul w Ameryce budził się do życia, był właśnie językiem muzyków, żeby opowiadać o ważnych sprawach, by poruszać

poruszać ważne tematy. Więc to wszystko jeszcze dziś w audycji. A tymczasem sięgam po dobre soulowe granie i na naszej antenie utwór On The On od Eriki Badu.

0: Tu Radiowa Czwórka, audycja Soulful Vibes i jest z nami wcześniej zapowiadany gość Mietek Szcześniak. Witaj, cześć. Pierwszy raz w Radiowej Czwórce, na pewno od 10 lat, kiedy ja prowadzę tutaj audycję. Nie było takiej okazji, by się spotkać i tym bardziej cieszę się, że to pasmo soulowe powstało, że możemy porozmawiać. A jest świetna okazja, bo mamy nowy singiel zatytułowany Everybody and Soul. Gratuluję, bo super piosenka. Naprawdę jest bardzo muzyczna i ma w sobie to, co ja oczekuję od kompozycji, że jest żywe granie, że jest melodia, że ten utwór nas niesie i sprawdza się w wielu sytuacjach. Jazda samochodem, sprzątanie w domu i gotowanie.
1: Jeszcze tańczenie.
0: A tego jeszcze nie praktykowałem, ale widzisz, no tak. A ty lubisz tańczyć?
1: Każde ciało i każda dusza niech się rusza. Ja lubię, ale określoną muzykę, czarną.
0: Okej. A masz tak, jak słyszałem, Quincy Jones kiedyś opowiadał, że jak Michaela Jacksona nagrywał, to musiał mieć przystawione mikrofony do całego ciała.
1: O tak?
0: Tak, Quincy Jones kiedyś w takim wywiadzie powiedział, że on jak śpiewał, to jego całe ciało było muzyką i dlatego te mikrofony były w różnych miejscach rozstawione.
1: Ciekawe.
0: A jak wygląda twój proces śpiewania w studiu?
1: Mój proces śpiewania wygląda tak samo. Najpierw się przygotowuję, a później próbuję różne rozwiązania. Różnych rozwiązań próbuję i czekam, nagrywając na przykład kilka różnych, czy kilkanaście czasem wersji, aż samemu sobie uwierzę. Mam kłopot z realizatorem dźwięku, bo oni często mówią, no mnie tak, nagrałeś no już 10 wersji i każda jest dobra, o co chodzi? Mówię, no jeszcze sobie nie wierzę. Żeby mnie świnia powąchała, jak to powiedziałem, bo się później ze mnie śmiali, wiesz. Że o, masz swoje te. No ale każdy ma jakieś swoje. Ja pilnuję tego, żeby było naprawdę, na serio traktuję to.
0: No żeby było zgodne z tobą, skoro tyle razy lubisz podchodzić do tego, tak?
1: Żeby było zgodne ze mną, ale żeby było też zgodne z prawdą, którą w sobie noszę. Nie chcę ujmować rzeczy, które tej prawdziwej wibracji, która myślę, nawet jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawy, to przekonuje naszą podświadomość.
0: Ale to możemy wrócić nawet tutaj do Quincy'ego Jonesa, który zawsze powtarzał, że to najpierw artysta musi pokochać swoje piosenki, w niej uwierzyć i muszą być zgodne z nim i dopiero publiczność wtedy pójdzie za nim. Bo jeżeli artysta mówi, że no zaśpiewał, ale nie jest do końca dumny ze swojej piosenki, to publiczność mu nie uwierzy.
1: Ja jestem o tym przekonany na

0: lekkie. Ludzie czasem nie wiedzą, dlaczego czegoś nie lubią, czemuś nie ufają, ale myślę, że to jest właśnie to. Nigdy żadnej z piosenek nie zaśpiewałem przypadkiem. Każda ma swoją historię i jest świadomym wyborem. I nawet o mało na Eurowizję kiedyś bym nie pojechał, bo trochę się sprzeczałem z autorem tekstu, bo nie chciałem śpiewać rzeczy, które są defetystyczne, które są strasznie smutne i załamujące. Tłumaczyłem, że nie jestem aktorem do wynajęcia, tylko muszę identyfikować się z tym, co opowiadam. Słowa i przekaz są dla mnie tak samo ważne jak muzyka.
1: Czasem ludzie mówią, że muzyk to jest właśnie taki trochę aktor, ale czy to prawda?
0: Zależy, jaką wybierze drogę. Ja nie jestem.
1: Jesteś muzykiem.
0: Nie, jestem opowiadaczem historii.
1: O, pięknie.
0: Jestem śpiewakiem. Jestem kimś, kto chce poczęstować nadzieją i wzruszeniem.
1: Nadzieją dziś nas częstuje, ale też piękną muzyką. Mietek Szcześniak. Kilka dni temu spotkałem się z nim, by porozmawiać o najnowszym singlu, ale także o nadchodzącej płyty. Teraz w czwórce Everybody and Soul. Mietek Szcześniak.

0: połączenie gospel, bluesa, soulu, a także troszeczkę amerykańskiego country. Everybody and Soul, Mietek Szcześniak w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. Z Mietkiem spotkałem się kilka dni temu, by porozmawiać o najnowszym singlu i nadchodzącej płycie. O tym singlu między innymi opowiada nam artysta. To skoro o historiach, to nowy singiel Everybody and Soul mówi o zmianie, która zaczyna się w nas. Opowiadasz kolejną historię. Dlaczego akurat teraz taka treść potrzebna to jest nam? Żebyśmy trochę o tych zmianach porozmawiali. Może to ma też na celu, bo słuchając tej piosenki, tak jak powiedziałeś, warto przy niej potańczyć, no i w różnych warunkach się sprawdza, ale może też jest takim hamulcem dla nas w tym pędzącym świecie?
1: Hamulcem ma być powrót do źródełka. Prawdziwe brzmienie naprawdę jest i zajmujące jest, kiedy gra się z żywymi ludźmi i śpiewa się z żywymi ludźmi, bo chór robi niesamowitą wibrację.
0: No jest tak szeroko. No. Szerzej ramion nie mogłem rozstawić.
1: Dbałem o to. Dbałem i Wendy dbała, żeby było wystarczająco szeroko. Więc wiesz, w tym zalewie elektroniki przyda się trochę powrotu do źródła i że to naprawdę działa i że ci, którzy słuchają rock'n'rolla, mogą tego posłuchać i ci, którzy soulu słuchają też. I ci, którzy słuchają popu.
0: No, fani bluesa też tutaj znajdą coś dla siebie,
1: jasne,
0: prawda?
1: Jasne. Prawdziwy rock'n'roll się opiera na bluesie i to słychać w tej piosence. To słychać. A nieprzypadkowo soul uciekł jakby do świata z kościoła. Zresztą były takie akcje w kościołach amerykańskich, że mówili, że kradną muzykę z kościoła i sprzedają ją światu. No wiadomo, że były takie czasy. A poza tym, no, większość artystów amerykańskich zaczynała w kościołach, podobnie jak ja. Z tym, że u nas jest ta bogoojczyźniana tradycja i część ludzi postępowo myślących po prostu nie lubi tego zajścia. Dlatego też nie ma, no na przykład w Stanach jest Grammy dla soulu, czy Christian music z jakimkolwiek przesłaniem, to się wiąże, a u nas nie ma.
0: No u nas nie ma w ogóle, tak jak już poruszyłeś ten temat, a również jestem w kapitule Fryderyków i oddaję swoje głosy, to często zastanawia mnie to, co jest w danej kategorii. Do alternatywy już jest naprawdę wszystko wrzucane i w zasadzie jest mało piosenek alternatywnych w alternatywie. Pop jest już w ogóle szeroko pojęty. W bluesie znajdują się czasem zespoły, które trącają już bardziej o metal niż o bluesa. Więc no, trudno jest z tymi kategoriami, a mi osobiście w Polsce brakuje muzyki soul.
1: Wiesz, jest to gatunek, który jest od wielu dziesiątków lat już na całym świecie. Wielu artystów tworzy. Ja się uczyłem od Grażyny Łobaszewskiej na przykład śpiewania synkopowanej muzyki po polsku. Uważam, że ona to robiła najlepiej, bez transakcentów i dobrym polskim. To jest możliwe i ma to swoich fanów, więc nie rozumiem, dlaczego decydenci tego nie uwzględniają.
0: Prawda?
1: No jak jesteś w kapitule, to musisz coś zrobić.
0: Ojejku, ja już o różne rzeczy walczyłem. Agata Karczewska nawet taki apel głośno powiedziała, że dlaczego muzyki country nie ma? Przecież jest wielu artystów.
1: Oczywiście.
0: A Agata Karczewska jest znakomitym przykładem artystki młodego pokolenia, która gra genialnie muzykę country i zresztą znakomity album nagrała z Johnem Porterem, gdzie było takie połączenie właśnie Johnego, ale też Agaty, która ma w taki sobie sznyt country, no zjawiskowe, naprawdę zjawiskowe.
1: Tak,
0: i wielu jest młodych artystów, którzy grają country.
1: Tak, nawet Stanek ma takie w swoich aranżacjach.
0: No oczywiście.
1: Takie wajby i w ogóle w Stanach country to jest bardzo, bardzo szeroki rynek.
0: No.
1: Oprócz tego, że to się dobrze sprzedaje, choć lepiej sprzedaje się podobno ta contemporary Christian music, czyli po prostu ma nabywców, ma fanów. Taki gatunek to jest bardzo różnorodny. Ja dopiero tam poznałem artystów, którzy są wirtuozami swoich instrumentów i głosów naprawdę i świetnie w tym gatunku śpiewają. Szczególnie to podoba mi się to połączenie country i bluesa.
0: No, ja też uwielbiam połączenie country i bluesa. Jak sami słyszycie, z Mietkiem Szcześniakiem nie tylko o jego muzyce rozmawiamy, ale także o tym, co się dzieje w polskiej branży muzycznej. Teraz posłuchamy utworu Angela.

0: pewno znakomita kompozycja i myślę, że te głosy rozpoznaliście. Tam oczywiście Paulina i Natalia Przybysze z Mietkiem Szcześniakiem w utworu Angela. Będzie dobrze. Mietek Szcześniak kilka dni temu był w Warszawie. Spotkaliśmy się w studiu Polskiego Radia i rozmawialiśmy o najnowszym singlu, a także nadchodzącej płycie, która ukaże się na początku czerwca, więc już lada moment. No jest zdecydowanie to artysta, który nie podąża za trendami, że musi najpierw opublikować kilka singli, by wypuścić album. Jedna piosenka wystarcza, a później krążek, który będzie nasycony fantastycznymi dźwiękami, też chórem gospel. Mietek Szcześniak zawsze miał szczęście do znakomitych muzyków, zresztą sam należy do tego grona i o tym również rozmawialiśmy.
1: Ale ty nowy singiel też nagrałeś z wirtuozami, prawda?
2: No, fajnie grają. To są muzycy, z którymi Wendy pracuje ciągle. Chór Life Choir z Los Angeles to jest taki community choir. To są ludzie, którzy są różnych zawodów, ale kochają śpiewać. I to mi się najbardziej podoba, że to są prawdziwi ludzie.
1: Ale to słychać.
2: Że są prawdziwi ludzie. Nie trenowany, wiesz, profesjonalny chór, tylko prawdziwi ludzie. Wiesz, to jest nie poszmali karierkę, tylko po to, żeby przeżyć prawdziwą przygodę i żeby... No nie wiem, czy ktoś nagrywał z czarnym chórem z Polski? Tak naprawdę?
1: No, powiem ci, że raczej...
2: Ale żeby taką płytę, no to... No, ale
1: raczej nie.
2: To cieszę się, że się udało.
1: Ale jak
2: się udało
1: właśnie, Mietku, ta współpraca? Tam poleciałeś? To była praca zdalna? Jak to wygląda? Nie, jak backstage tej pracy wyglądał?
2: Ta płyta powstawała przez ładnych parę lat, ponieważ to się wiązało z tym, że pracowaliśmy, kiedy ja przylatywałem tam. Okay. A przylatuję tak do Stanów od kilkunastu lat. 2-3 razy w roku, no bo tutaj mam wiele obowiązków, więc tylko wtedy mogliśmy pracować tak naprawdę. I wtedy zwoływaliśmy chór przychodził, nagrywał w studiu Wendy, no i mieliśmy wiele frajdy. A oprócz tego mieliśmy próby w jakichś takich salkach, od salki po, graliśmy razem koncerty, graliśmy koncerty w Los Angeles, fajne, i nagrywaliśmy. Ale też chodziliśmy

0: do knajpy Dirty South, wiesz, gdzie chodzi dużo czarnych ludzi i lubią te wszystkie przysmaki kuchni południowych
1: stanów. A na dżemy chodziłeś jakieś?
0: Na dżemy nie chodziłem, bo zwykle nie miałem czasu,
1: no
0: wiesz.
1: Tak.
0: Jeździłem tam po to, żeby pracować, albo tworzyliśmy nowe piosenki.
1: Ale kultura dżemowania jest mocna w Stanach Zjednoczonych, prawda?
0: Tak, tam trochę to inaczej wygląda, wiesz, bo jeżeli po prostu chcesz mieć koncert na przykład w jakimś downtown, to musisz zapewnić raz publiczność, a dwa musisz zapłacić za to, jeżeli nie zapewnisz. No to by się troszkę polscy muzycy zdziwili. Bo oczekują zarabiania, a tu nie zawsze się to udaje. Dlatego jest, że tak powiem, większy szacunek dla wspólnej pracy i dla innych muzyków. Ja się cieszę, że połączyłem te dwa środowiska, czyli folk amerykański ze strony spod znaku Wendy Waldman i muzykę soul gospel ze strony H.B. Barnama i chóru Life Choir. Szczęściem nie wiedziałem, że H.B. Barnum po prostu pracował dla Motown i produkował takich ludzi od Jackson's Five przez Toma Jonesa, przez Gladys Knight, przez Franka Sinatra.
1: Boże, to
0: no bo on już ma parę lat. Toma Jonesa.
1: Czyli po prostu dotknąłeś historii.
0: I Phila Collinsa też. No,
1: i Phila Collinsa.
0: Więc po prostu wiele rzeczy robił, ma doświadczenie. Oprócz tego jest skromnym, fajnym człowiekiem. Mój pogląd na sprawę potwierdził się, że im większy format, tym łatwiejszy w obsłudze.
1: I prawda?
0: To jest wielkie wyróżnienie. Po pierwsze, że moja pasja jest moim zawodem, bo nie każdemu się przecież udaje. Jestem za to wdzięczny. Ale dwa, że spełniają się marzenia kilkunastoletniego chłopaka, który biegał po rodzinnym Kaliszu, wiesz, z walkmanem na uszach i słuchał czarnej muzyki. Wystarczy pilnować marzenia i się nie rozmieniać, a usłyszą ludzie, co robisz i zaproszą.
1: To jest jak z dbaniem o związek, prawda? Trzeba wieczna praca, żeby pielęgnować, żeby to miało ręce i nogi. Tak samo jest z pasją, jaką jest muzyka, która może być twoim zawodem.
0: No tak, widzę, że jesteś doświadczony.
1: Trochę tak.
0: No to witaj w klubie.
1: Powiedziałeś ważne słowo, nagrywaliśmy płytę, ważne słowa, bo miałem to na liście pytań, czy to jest jeden singiel będzie, czy może kilka, ale już powiedziałeś, że będzie płyta.
0: Tak, tak. Nagraliśmy całą płytę, nazwaliśmy ją Brothers, bo HB twierdzi, że jesteśmy braćmi, nie ma dwóch zdań, tylko z innych mamy. Ale że za dobrze się rozumiemy i za dużo patrzymy w tę samą stronę, żeby było inaczej. Warto pojechać na koniec świata, żeby usłyszeć, że interesuje go to, że śpiewam językiem duszy i że mam nagrywać po angielsku i że nie obchodzi go po prostu, jak wyglądam, jak śpiewam, jaką tam mam skalę, jaki angielski, tylko że mówię tym językiem, który każdy zrozumie, językiem duszy. I myślę, że tu nawet nie chodzi o ten gatunek soul, bo wiadomo, że inspiruję się nim, ale nie mam takich możliwości jak czarny człowiek. Inaczej zbudowana trzejoczaszka, gardło, inne brzmienie, inna swoboda w poczuciu rytmu. Poza tym ja po raz pierwszy usłyszałem Aretę Franklin, mając kilkanaście lat dopiero, więc nie rosłem z tym. To tak jak ludzie, którzy śpiewają w nieparzystych rytmach, na przykład na Bałkanach. No, oni nie uczą się tego w szkołach, tylko po prostu śpiewają od dziecka w takich rytmach i to jest dla nich naturalne.
1: Mają to w genach.
0: Tak, tak. Więc ja mam muzykalność, mam rodzaj talentu, za który wypada podziękować, bo jestem zdania, że nie ma co zadzierać nosa z jakiegokolwiek powodu, a szczególnie z powodu talentu, bo się to dostaje, więc trzeba dobrze wykorzystać, podziękować, wiesz, i zrobić swoje.
1: Same mądre słowa. Mietek Szcześniak wypowiedział i opowiadał o muzyce. Opowiada nam cały czas. Szczerze, delikatnie zazdroszczę, ale tak pozytywnie. Człowiek, który naprawdę w muzyce osiągnął wiele i teraz spełnia swoje marzenia w Stanach Zjednoczonych ze znakomitymi muzykami, którzy współpracowali z legendami świata muzyki, nagrał album. Album ukazuje się na początku czerwca, więc więcej piosenek na pewno wam zagram tuż po premierze. Sam przebieram nóżkami w miejscu, by posłuchać już tych kompozycji, a tymczasem sięgam po starsze kompozycje. Myślę, że tytuł może brzmieć znajomo. Can't Buy Me Love.
2: Can't buy me love.

0: No oczywiście, brawo, się należą. Can't Buy Me Love, piosenka z repertuaru formacji The Beatles, oczywiście napisana przez Paula McCartneya. No i Johna Lennona, to taki tradycyjny duet w Beatlesach, który większość kompozycji stworzył ponadczasowych. Utwór ukazał się dokładnie w 1964 roku. Ale takie piosenki nie posiadają PESEL-u i znakomicie wykonał tę kompozycję. Mietek Szcześniak, z którym spotkałem się kilka dni temu w polskim radiu, by nagrać rozmowę dla Radiowej Czwórki do audycji Soulful Vibes, bo właśnie soulową kolejną płytę Mietek Szcześniak zapowiada. Czyli ta materia już jest po miksie i po masterze, on sobie leży i czeka?
1: No już 9 czerwca wyjdzie. Dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia jest przygotowana płyta, będzie winyl też.
0: Taka muzyka lubi się pokręcić na czarnym wosku.
1: No, nie, no, czy będzie czarny, może będzie specjalna wersja przezroczysta, zobaczymy.
0: Albo kolorowa.
1: Albo kolorowa.
0: Ale ten analogowy sznyt.
1: Słyszałem, że podobno przezroczyste najlepiej brzmią.
0: Też tak słyszałem. W ogóle podobno właśnie czarne najlepiej brzmią, a najgorzej brzmią te ze skrawków ekologiczne.
1: No. Nie zabrzmiało to dobrze dla ekologów.
0: No niestety, ale no tak mi powiedziano w dużej firmie, która tłoczy.
1: No papier też nie za pięknie wygląda.
0: Ale wspieramy ekologię, żeby nie było, że to...
1: Jasne, że wspieramy. Ja jestem przyrodolubem, szczególnie ogrodnictwo mnie zajmuje, a najbardziej drzewa.
0: Singlowa piosenka, która zapowiada album, ona jest blisko natury. Ma coś takiego w sobie, że czujesz przestrzeń dzięki tym dźwiękom, jak jest zaśpiewana. To nie jest małe pomieszczenie, to jest właśnie, wiesz, muzyka do ogrodu. Dobrze trafiłeś z tym.
1: No jest, jest. Ja właśnie marzę, żeby w ogrodzie grać koncerty, bo myślę, że to jest najbardziej naturalne środowisko, żeby i człowiek się dobrze czuł i łatwo otwierał i ciało, i duszę. Bo jeżeli się składamy z tych dwóch części, no to trzeba karmić je obie. Takiego założenia wychodząc, dlatego every body and soul, każde ciało i dusza, niech się rusza. Nie chcesz źródełko naturalnego brzmienia i organicznego. Pije, tak jak mówiłem, w

0: ale w elektroniki to się przyda i jest przyrodolubne.
1: Jak z tym materiałem zagrać koncerty? Jak ta płyta dostanie drugiego życia w postaci właśnie wyjścia do publiczności?
0: No myślę, że trzeba dobrze zagrać. Największy problem jest chór, no bo po prostu trzeba przetransportować ludzi w dużej ilości, no to trzeba by znaleźć jakieś źródełko forsowe.
1: Jeśli ktoś ma fabrykę cementu i nie wie, do której kieszeni wrzucić,
0: to... Albo jest menedżerem lotu.
1: No na pewno samolot jest potrzebny.
0: Jest samolot potrzebny i myślę, że to się uda. Jeżeli nie, to mamy alternatywne wyjścia. Na pewno zadbamy o to, żeby to brzmiało dobrze.
1: No chór TGD pretenduje do takiego zastępcy tutaj.
0: No jest dużo chórów gospel też w Polsce, które sobie świetnie radzą.
1: Warszawska Sienna Gospel chyba.
0: Tak, więc może jakieś połączone siły dadzą radę. Ja się bardzo cieszę, że ciało i duszę będziemy karmić i że jest miejsce na to, żeby to dobre przesłanie, wiesz, i fajna, prawdziwa muza pojawiła się w przestrzeni. Myślę, że te opowieści też będą budujące. Mam taką piękną piosenkę, którą nie wyobrażałem sobie inaczej skończyć płyty niż nią właśnie. You heal me. Uzdrowiłeś mnie, czy uzdrowiłaś? No nie wiadomo. Uzdrowiliście? Zyskałem zdrowie w każdym razie. To jest taka opowieść, ale są takie opowieści na przykład jak Picture of the Future. Podobnie jak to Everybody and Soul, te piosenki są zadedykowane Obamie i tej radości, której miałem okazję być świadkiem. Byłem właśnie wtedy w Los Angeles, kiedy Obama został wybrany i widziałem, jak ludzie wlegli na ulicę i tańczyli. To było naprawdę, naprawdę coś.
1: Czyli ten album trochę powstawał.
0: Tak,
1: skoro
0: ładnych parę lat.
1: Byłeś w tamtych czasach, kiedy Barack Obama został wybrany na prezydenta, no
0: dokładnie.
1: To ładnych parę lat.
0: No, około 10.
1: Oj, to ty już naprawdę jesteś na takiej końcówce, że przebierasz nóżkami w miejscu, żeby ta płyta już wyszła do
0: ludzi. Trochę mnie zakorkowała, wiesz, bo myślałem, że szybciej wyjdzie i że to się uda, a tu była pandemia, a później przyszła moja praca w akademii, którą sam skończyłem, w Akademii Muzycznej w Katowicach. Trochę więcej byłem skupiony na studentach niż na własnej robocie i no przyszedł czas, że musiałem to dokończyć. Mam również w zanadrzu dokończoną już i czekającą na wydanie płytę dla dzieci. To moja odpowiedź na Disco Polo. Zamiast opowiadać brzydkie rzeczy o cudzych gustach, to po prostu postanowiłem zaoferować coś, co da możliwość przekazania tych pomników kultury muzycznej XX wieku, czyli standardów jazzowych, dzieciom. Więc nagrałem płytę.
1: Jako tata pięciolatka od razu z góry mówię dziękuję.
0: O, fajnie. Chciałem, żeby to, wiesz, po iluś latach dzieciaki powiedziały, co? To jest Coltrane? To jest Miles Davis? Przecież to są piosenki mojego dzieciństwa. I dlatego są napisane po polsku i jakby dla dzieciaków, również tych, którzy nas mieszkają.
1: Mój syn, gdy moja żona była w ciąży, moja żona wtedy słuchała dużo Marley Garda, bo akurat wyszła nowa płyta. On ewidentnie pokochał tę płytę, bo jak już był na świecie i takiego malutkiego kąpaliśmy w wanience, włączyliśmy sobie ten album Melody Gardo i tak krzywo zareagował, więc pamiętał tę płytę.
0: Co ty mówisz?
1: No tak, dzieci zapamiętują takie rzeczy. No i dzisiaj jest fanem bardzo dobrej muzyki, więc no uwierz mi, że ja przekopałem naprawdę cały internet, różne miejsca, żeby karmić go od dzieciaka takiego najmłodszego dobrą muzyką, fajnymi piosenkami dla dzieci. Natalia Grosiak też bardzo fajnie nagrała repertuar ze swoimi córkami dla dzieciaków, więc no tak, szczerze mówiąc w takim sznycie jazzowym to jeszcze nie słyszałem, więc fajnie.
0: Tak, z jazzowym zespołem prawdziwym.
1: Ekstra.
0: Teksty napisała i razem filmujemy tę płytę z jazzową naszą pianistką Joanną Gajdą i ona właśnie dla swoich dzieci napisała takie do jazzowych standardów, wiesz.
1: Wspaniale.
0: I pokazała mi to, namówiłem ją, żebyśmy nagrali.
1: No i zobaczcie,
0: płytę.
1: Tyle się dowiedzieliśmy w dzisiejszej audycji. Jest nowy singiel, za chwilę płyta, przecież to za chwilę. Czerwys tuż już puka do naszych drzwi.
0: O tak.
1: I będzie też fajna płyta dla dzieciaków. Mietek Szcześniak był z nami w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. Mówię do zobaczenia w takim razie.
0: Do zobaczenia. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. No i keep soul.
1: Tak jest.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematą.
2: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
1: Gitary i jazzowe improwizacje.
2: Elektronika i eksperymenty.
1: 2 wrażliwości, 2 punkty widzenia.
2: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
1: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20. Tylko w Czwórce.
2: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: This Will Be Natalii Cole, na zegarach godzina 13.
1: Pogoda.
0: Czy wy wiecie, że jutro może być nawet 30 stopni Celsjusza? Coraz cieplej. To nawet już nie wiosna, tylko lato. No ale dzisiaj dominuje właśnie takie umiarkowane ciepło i wiosenna typowa aura. Do 22 stopni w centrum, nieco chłodniej nad morzem i na północy. O 18, góra 19 stopni Celsjusza, ale miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, szczególnie na południu i wschodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, zwłaszcza nad morzem i w rejonach podgórskich.
1: Autopromocja.
2: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
3: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
4: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
3: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
2: Zapraszają
4: Weronika Puszkar
2: i Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
11: Czwórka, radio i podcast.

0: Nie było autotunów, nie było poprawek. Na taśmie się nagrywało. October London w radiowej czwórce, 6 minut po 13.
1: Na audycję Soulful Vibes zapraszam Damian Sikorski.
0: To radiowa czwórka, tak, Damian Sikorski to ja, z wami jestem do godziny 14 i z muzyką, którą no, na co dzień nie usłyszycie w radiowej czwórce, bo gramy zupełnie inaczej, choć wielu naprawdę mądrych głów tego świata, muzyków twierdzi, że gdyby nie właśnie soul, gdyby nie jazz, nie mielibyśmy hip-hopu czy też rapu. I jest w tym sporo prawdy. No, gdzieś jest ten grunt, gdzieś od czegoś się trzeba było odbić i zacząć. No a kiedyś przede wszystkim muzyka, która była nawet na tak zwanych potańcówkach, na imprezach, tańczono, bawiono się do jazzu, bawiono się do soulu. I faktycznie, gdy dziś słucham raperów, dużo zresztą sampli jest wykorzystywanych z lat 60. i 70. I może w dzisiejszej playliście znajdziemy takie odniesienia i może usłyszycie jakiś sample, który został wykorzystany w jakiejś piosence hip-hopowej. Sara Jaroszyk, artystka młodego pokolenia, z pewnością jest z tych, która wychowała się na muzyce lat 60. i 70. To słychać też w jej zespole, w którym na co dzień śpiewa w P-Unity. Tam jest mnóstwo dobrego, soulowego, ale nawet bardziej funkowego grania, co idzie ze sobą w parze. A teraz Sara postanowiła zapowiedzieć swój solowy album. Mamy singiel zatytułowany Spieszę się powoli. Bardzo podoba mi się ten tytuł. Bardzo subtelny, nasycony wiosenną energią. Sarka otwiera nowy rozdział, bardziej osobisty. Opowieść o powrocie do siebie, do wiary, którą często tracimy w natłoku oczekiwań, presji, też własnych wątpliwości. Premierowo w radiowej czwórce Sara Jaroszyk, Spieszę się powoli.

Charlene, Anthony Hamilton, aż to jest znakomita kompozycja. Wiecie, co ja uwielbiam w soulowym graniu i fajnie, że mamy audycję Soulful Vibes w radiowej czwórce, bo właśnie jej słuchacie. To granie do tyłu, muszę wam to trochę wytłumaczyć, że perkusista gra trochę nie w tempie, tak jakby nie słuchał zespołu, grał po swojemu, a cała reszta idzie do przodu. Więc perkusista chodzi do tyłu, a pozostali muzycy idą do przodu. I to jest ekstra, bo to się tak miksuje, jest to fantastyczne. No typowy, klasyczny utwór z pogranicza R&B i soulu, który no, trafia swoją emocjonalnością, ale też samą melodią. Ten utwór ukazał się, co ciekawe, w 2004 roku, a brzmi, prawda, jak lata 70. czy nawet 60. Bardzo szczera, życiowa ballada o mężczyźnie, który poświęcił się pracy, a także muzyce, zaniedbując swój związek. Anthony Hamilton pięknie opowiedział historię. Są tam oczywiście inni bohaterowie. Ja lubię wsłuchiwać się w piosenki też w treść, którą chce przekazać autor. Oczywiście ta muzyka w mojej głowie krąży i każdy instrument jest dla mnie bardzo ważny, dlatego słucham kilka razy różnych piosenek, by dowiedzieć się, jak gra perkusista, jak gra sobie człowiek na klawiszach, na instrumentach strunowych, ale ten tekst jest też niezwykle ważny. Więc ten ciepły, soulowy utwór ze spokojnym tempem, z charakterystycznym, chropowatym głosem Hamiltona, z bardzo emocjonalnym refrenem, warto posłuchać raz jeszcze. No może ja teraz kolejny raz nie zagram tego utworu, ale będzie Jenny Aiko z gościnnym udziałem Hair i to jest utwór BS. Tajemniczy tytuł, ale posłuchajcie, dużo jest tutaj też takiego neo-soulowego grania.

pięknie zaśpiewała nam Nektar Wood w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes i ona naprawdę ma ciekawy vibe. Jeden z ciekawszych, na pewno dojrzałych numerów w jej repertuarze. To, co w nim mi się naprawdę bardzo podoba i wyróżnia tę kompozycję, to balans między lekkością, a też emocjonalnym ciężarem. Tu wracamy do tych tekstów, które są bardzo ważne. Produkcja bardzo organiczna. Ciepły basik, miękka gitara, subtelna perkusja i ten neosoulowy groove, który trochę przypomina nam lata 60. i 70., choć utwór wyprodukowany kilka miesięcy temu. Bardzo liryczny kawałek o dojściu do miejsca, gdzie w końcu wokalistka siebie zaakceptowała. Coraz częściej ukazują się takie piosenki, gdzie artyści śpiewają i mówią o tym, że akceptują siebie. To znaczy, że wcześniej z tą akceptacją nie było wcale tak łatwo. No to pozostajemy w soulowym graniu, przede wszystkim soulowym, z odrobiną R&B, często gdzieś tam funk też nam się pojawia. Home to Matter, Stephen Chances i też Stephen Day jako duet, jako znakomity band, taka wersja romantyków duetu z lat 50. i 60. dużo ciepła, analogowego klimatu, takiego oldschoolowego zakochania bez cynizmu. Bardzo dobra kompozycja. Posłuchajcie, Home to Matter.

Republika Mimi Wydrzyńska i Mikołaj Trybulec, czyli Linia Nocna, Parostatek. Artyści, którzy w zasadzie mogą sobie wracać ze swoimi piosenkami, kiedy chcą, bo Linia Nocna tak naprawdę nie wiadomo, czy nadal funkcjonuje. Artyści są zajęci zupełnie innymi zadaniami muzycznymi. Mikołaj Trybulec mieszka obecnie w Londynie, tam tworzy z wieloma producentami muzycznymi dla artystów z całego świata. Większość piosenek, które słyszymy na Eurowizji, to są produkcje w zasadzie Mikołaja Trybulca, a Mimi Wydrzyńska jest songwriterką rozchwytywaną. W zasadzie z każdym dziś pracuje, pisze znakomite teksty, prowadzi warsztaty. Spełniona muzycznie jest na pewno. Całkiem niedawno z Mimi się widziałem i rozmawiałem o tym, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, i ona jest zachwycona, po prostu. Tworzy muzykę też do programów

telewizyjnych. I raz na jakiś czas z Mikołajem się spotykają i pach, mamy takie strzały. Parostatek z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, doskonale znacie ten refren w ich wersji. Świetnie zagranej. W ogóle to nie jest ta linia nocna, co kiedyś. Czuję, że się bawią muzyką w takim soulowym klimacie. Parostatek, no bardzo dobre. Życzyłbym sobie i wam również, żeby kiedyś pełnowymiarowym, takim długogrającym albumem wróciliby pokazać swój warsztat muzyczny i świetne pomysły, no i mimi teksty, które są naprawdę genialne. No to dalej gramy soulowa Any Old Fool.

Same Slack w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. Mamy 41 minut po godzinie 13. Coraz bliżej 14, ale mam jeszcze dla was kilka kompozycji soulowych. Jakież to jest piękne granie. Ja od razu przenoszę się zawsze do takich miejsc, gdzie artyści nagrywają te piosenki. W ogóle jestem poszukiwaczem takich skarbów w internecie, jak kiedyś nagrywano. Bardzo chcę zaglądać do Abbey Road Studio, do takich miejsc, gdzie nagrywano muzykę na żywo. Zresztą Hania Rani, gdy odwiedziła nas w audycji Soulful Vibes, opowiadała o spotkaniu z Paulem McCartneyem właśnie w Abbey Road Studio, gdy ona nagrywała z orkiestrą swoją płytę. No i była nakarmiona różnymi opowieściami z taką lekkością, gdy Paul McCartney przedstawiał historię The Beatles, jak oni nagrywali. Te studia są zachowane, no wiadomo, że już po remontach, ale ten duch tam cały czas jest. Gdy Hania pokazywała zdjęcia, to faktycznie wygląda cały czas tak jak kiedyś i myślę, że dla muzyka to jest niezwykłe przeżycie nagrać w Abbey Road Studio. Nie tylko dlatego, że nagrywali tam najwięksi tego świata, ale przede wszystkim no, tam jest taki sprzęt i tacy inżynierowie dźwięku, że te płyty brzmią naprawdę zjawiskowo i wyjątkowo. Michael Jackson teraz będzie w radiowej czwórce. No, król popu, ale dużo soulu również w sobie miał.

0: Good Street Park, Tell Me Why na antenie czwórki. 10 minut brakuje do godziny 14, a nawet już 9. Alicja Michalska podśpiewuje pod nosem. Jest już z nami za moment ferment kulturalny. Witaj!
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. I co tam dzisiaj u ciebie w programie?
1: O rany, no dzisiaj u mnie po godzinie 14 będzie człowiek, którego pomysły nie opuszczają nawet na chwilę, czyli Adam Wojtyszko, główny reżyser Teatru Polskiego Radia. Mm-hmm. Człowiek radia, człowiek teatru, no a teraz też człowiek literatury, bo wyobraź sobie, że książkę napisał.
0: No i brawo. Przychodzi taki moment, że chyba artyści potrzebują takiego spełnienia i piszą też książki.
1: Tak, szczególnie myślę sobie też o tym, że jako człowiek, w którym te pomysły i wyobraźnia buzuje, no bo na co dzień przekłada je właśnie na słuchowiska nasze radiowe,
0: tak.
1: No to ciekawe, jak teraz się sprawdzi jako właśnie pisarz. O to go zapytam.
0: No to już za moment, za 8 minut startuje ferment kulturalny. Alicja Michalska jest na miejscu, bądźcie spokojni. Ja nazywam się Damian Sikorski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w poniedziałek w audycji Będzie Głośno i będzie koncertowo. Na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno, Sienia. Będą rapsy z Dolnego Śląska. Cześć.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pingel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Wreszcie ciepła, słoneczna wiosna w całej Polsce, chociaż nie zabraknie też tych chłodniejszych momentów. To taki typowy okres, kiedy w słońcu nam ciepło, a w cieniu za zimno, więc najlepiej po prostu ubierać się na cebulkę. W pierwszy dzień weekendu czeka nas umiarkowane zachmurzenie, które okresowo może wzrastać do dużego, ale jednak słońca nikomu dzisiaj nie powinno zabraknąć. Termometry pokażą bardzo przyjemne wartości. Na północy kraju zobaczymy 21 stopni, w centrum około 24, najcieplej na zachodzie, tam nawet do 27 stopni. Chłodniejszy powiew poczują jedynie mieszkańcy Półwyspu Helskiego. Tam 18 stopni. Powieje nam lekko z kierunków północnych, a zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:40.
1: Autopromocja.
2: Klubotyka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco. A także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej zapraszam każdą sobotę o 20:00. Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
5: Cały rok, od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: told you. Honey Dijon w utworze Just Friends. Takim soulowym akcentem zaczynamy dzisiejsze spotkanie.
1: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Mamy 7 minut po godzinie 14. To jest kulturalne sobotnie popołudnie w czwórce. Mam nadzieję, że miniony tydzień nie zmęczył was za bardzo, nie zabrał ochoty do kulturalnego spędzania czasu w weekend, no bo wiadomo, z jednej strony sobota i niedziela to jest czas odpoczynku, no ale z drugiej strony wreszcie wolny czas, żeby po tym całym tygodniu pracy przyjrzeć się temu, co ciekawego dzieje się w kulturze, na mieście, na rynku wydawniczym, w teatrach czy w pobliskich księgarniach. W końcu to jest ten moment w roku, kiedy nawet na zwyczajnym spacerze w słońcu może nam wpaść w oko jakiś afisz z koncertem, rozpiska repertuaru w kinach, czy właśnie ciekawa książka w witrynie księgarni. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, jak często zaglądacie przez okna księgarni i czy w ogóle wchodzicie do nich, bo przyciągnął was na witrynie jakiś tytuł swoją tematyką, nazwiskiem autora, czy na przykład kolorem okładki. No różne są sytuacje. My dzisiaj w Fermencie zaczniemy od tej literatury. I to takiej dość zwariowanej, bo odwiedzi nas zaraz w studiu Adam Wojtyszko, reżyser, scenarzysta teatralny i główny reżyser Teatru Polskiego Radia, człowiek teatru, a teraz także człowiek literatury, bo 20 maja ukazała się jego debiutancka książka pod tytułem Frytki z cukrem. I nie, nie jest to książka kucharska, tylko zbiór opowiadań pełnych absurdu, ironii, groteski i czarnego humoru, ale też momentów pełnych poetyckości. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, o czym debiut literacki Adama Wojtyszko traktuje, więc pozwólcie, że zrobi to zaraz sam autor, którego no, wyobraźnia naprawdę nie zna granic. W końcu na co dzień wykorzystuje ją w myśleniu o słuchowiskach radiowych, a więc w takiej dziedzinie sztuki, która jest kwintesencją tak zwanego teatru wyobraźni. Na tej literacko-absurdalnej fali zostaniemy przez najbliższą godzinę, natomiast po godzinie 15 zajrzymy do Poznania, bo tam już za moment wielkie święto sztuki, teatru i literatury, czyli Malta Festival 2026. Takie atrakcje dzisiaj w Fermencie, a mówię do was ja, Alicja Michalska, pozostaniemy razem do godziny 16. A teraz gramy I Get Lost.

0: This Feeling, funkowy, soulowy numer od brytyjskiego duetu The Allergies, a ja wysyłam wyrazy współczucia dla wszystkich, którzy mają alergię teraz w tym sezonie, w maju.
1: Ferment kulturalny. Twórca.
0: A ze mną obiecywany i zapowiadany Adam Wojtyszko, reżyser, scenarzysta teatralny i główny reżyser Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Człowiek, którego niesztampowe pomysły nie opuszczają ani na chwilę, na co dzień wykorzystujesz je do tworzenia wspaniałych słuchowisk radiowych. Tym razem postanowiłeś przelać je na papier w postaci debiutanckiej książki pod tytułem Frytki z cukrem. Tytuł chwytliwy, no nie ma co ukrywać, ale też pasujący do całej narracji książki, no bo to takie nieoczywiste połączenie.
2: Nie wiem, co mam odpowiedzieć. Tak, tak i nie. To znaczy, rzeczywiście jest, może inaczej powiem, bardzo bym chciał, żeby moja praca dyrektora polegała na tym, że robię fajne słuchowiska. Ona zwykle polega na tym, żeby stwarzać kolegom, koleżankom warunki do tego, żeby jak najfajniejsze słuchowisko, najsensowniejsze powstawały. I myślę, że ta książka trochę się zrodziła z tego wszystkiego, co tam się z tyłu głowy uzbierało. Właśnie z rozmów, z jakichś pomysłów, napięć. To jest taki, no nie wiem jak to nazwać, nie recycling pomysłów, ale jakby ziszczenie tego, co nie do zrealizowania, chociaż być może w przyszłości to wszystko zekranizuje.
0: I ja wiesz, w ogóle czytając tę książkę, myślałam sobie, Jezus Maria, co ten człowiek ma w głowie, jakie tam muszą zachodzić procesy myślowe, bo opowiadania, które tworzą tę książkę, są nieźle odjechane i odnajdujesz się w takim absurdzie i ironii na co dzień, czy to towarzyszy ci tylko w procesie twórczym?
2: Nie, nie, nie, to w ogóle jest część tożsamości, zresztą tak jak z moją ukochaną, która zrobiła ilustrację do książki, na co dzień się porozumiewamy, to właściwie to jest główny nasz kod porozumienia. Ja mam taką jeszcze rodzącą się powoli teorię, mówiącą o tym, że poczucie humoru jest właściwie strasznie ważnym kodem porozumienia, ponieważ inaczej, żart polega na tym, że coś jest nie tak. Mhm. Tak, rozpoznajemy razem jakąś nieprawidłowość, bawią nas te same rzeczy. W związku z tym chyba mamy podobną wizję świata. Jeżeli potrafimy się obsmarkać ze śmiechu, widząc jakieś absurdy, to tak naprawdę gdzieś tam głęboko z tyłu głowy rozpoznajemy człowieka, który widzi rzeczywistość tak samo. Ja z Wandą mam niebywałą łatwość wchodzenia na te wszystkie szalone poziomy i dzięki temu też jakby ta praca nad książką była no, właściwie głównie przyjemnością.
0: Ale wiesz, też myślę sobie o tym, że kreatywność i pomysłowość to jedno, ale też jest coś takiego jak odwaga twórcza i ty ją masz, bo trzeba mieć odwagę, żeby tak polecieć po bandzie.
2: Nie, ja jestem raczej

0: raczej lękowy z natury i to jest tak, że muszę się bardzo nisko ukłonić wydawnictwu, to znaczy Czarna Owca, wydawnictwo, zaskoczyło mnie tym, jak to wygląda. Ja nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z rynkiem wydawniczym i jestem raczej przyzwyczajony do tego, że jako scenarzysta, nieważne czy tam serialowy, czy teatralny, czy nawet filmowy, dłubię sobie w głowie jakiś produkt, mam jakąś wizję projektu, a potem cała masa ludzi może go poprawić lub skiepścić. Bo tak jest. No, aktorzy mogą lepiej zagrać, zaskoczyć, muzyka może też jakoś... Wiadomo, wszystkie te elementy po drodze są ważne i potrafią pomóc albo bardzo zaszkodzić.
1: Tutaj jesteś sam.
0: Tak, to jest i to, w jaki sposób wydawnictwo wspiera, nie przeszkadza i jakby otacza opieką, było dla mnie szokujące, że nagle pstryk i z mojej głowy do innej głowy leci ten cały strumień absurdu.
1: Tak, no w ogóle chciałam cię o to zapytać, bo bycie reżyserem to jest wymyślanie historii, bycie pisarzem to w gruncie rzeczy to samo, wymyślanie, opowiadanie, z tym, że kiedy piszemy książkę, no to jesteśmy z tym wszystkim sami, nie mamy aktorów, nie mamy scenografii i to trochę taka samotnicza sztuka, bo w teatrze zawsze można zainspirować się tym, co wydarza się tu i teraz na scenie, prawda?
0: No, tak, a z drugiej strony nie trzeba się użerać z bęcwałami, także...
1: znaczy... Wreszcie spokój i tylko ty i twoja historia.
0: To jest, zawsze, to jest zawsze ten absurd, że się tęskni za tym drugim. To znaczy, jak robię coś teatralnego, to marzę o pracy z kamerą. Jak pracuję z kamerą, to chętnie bym sobie pisał. Bo zawsze się wydaje, że gdzie indziej jest bezpieczniej.
1: Tak, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie.
0: Nie rozmawiam o trawie, to jest nielegalne.
1: Adam Wojtyszko, no, pełen ironii, humoru, a teraz także pełen opowieści i tych literackich, ale też tych poetyckich. Ale jeszcze chciałam cię zapytać o to, jak to w ogóle kiełkowało w tobie ta literacka opowieść, bo mówisz o tym, że kiedy pracujesz w teatrze, to myślisz o czymś innym, no ale napisałeś debiut literacki dopiero teraz.
0: Tak, to znaczy część opowiadań miało już nawet, nie wiem, chyba parę lat, któreś miało, czy i poszedłem z częścią z nich do wydawnictwa i Kasia poprosiła, żebym napisał jeszcze drugie tyle i nagle się okazało, że muszę szybko napisać pół książki, więc po prostu chodząc po kawiarniach pisałem, dlatego że ja bardzo źle znoszę właśnie taką ciszę, to znaczy przyzwyczajony do pracy w ataku, no, no tak jak, nie wiem, no, plan zdjęciowy na przykład, dzieje się 600 rzeczy, 50 osób próbuje doprowadzić do tego, żeby powstało ujęcie i to jest zawsze kontrolowany chaos. Więc mi się najlepiej pisze w kawiarniach. Ja mam tak, że...
1: Rozumiem cię.
0: Ten hałas jest... Znaczy równomierny hałas jest ekwiwalentem ciszy. Jak mieszkanie przy wodospadzie.
1: Adam Wojtyszko, reżyser teatralny, a teraz także autor książki Frytki z cukrem. Dzisiaj jest z nami w Fermencie Kulturalnym. Nigdzie Adama nie wypuszczamy. Za moment wracamy do rozmowy, a teraz gramy jak na kobietę.
2: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

0: A to była Sienia, laureatka tegorocznej edycji Będzie Głośno, a w poniedziałek zdecydowanie będzie głośno, bo w czwórkowym studiu Sienia zagra swój koncert, więc zachęcamy o godzinie 18 do słuchania, a my wracamy do kultury.
1: Ferment kulturalny. Twórca.
0: A z nami cały czas Adam Wojtyszko, główny reżyser Teatru Polskiego Radia, człowiek teatru, człowiek radia, a teraz także człowiek literatury. Napisał książkę, 20 maja była premiera, a więc świeżutka książka pod tytułem Frytki z cukrem. I nie jest to książka kucharska, niech was po prostu ten tytuł tutaj nie zmyli. Chociaż muszę ci powiedzieć, że jak sobie wpisałam Frytki z cukrem na samym początku bez twojego imienia i nazwiska, to wyskoczyło mi, że jest coś takiego jak Frytki z cukrem,
2: tak, bo to chodzi o... Tak. Ludzie to robią.
0: Tak, bo to chodzi o to moczenie ziemniaków w wodzie z cukrem. Przeczytałam,
2: tak,
0: że to jest...
2: Nie doczytałem, ale...
0: Ja przeczytałam, że moczenie ziemniaków w wodzie z cukrem to popularny trik kulinarny, który pozwala pozbyć się nadmiaru skrobi z ziemniaków.
2: I wszystkich znajomych.
0: Ale nadaje im też bardzo chrupiącą panierkę i złocisty kolor.
2: Dobra.
0: Ale pewnie nie myślałeś o tym, jak nazywałeś swoją książkę
2: nie,
0: Frytki z cukrem.
2: Nie. Nie pamiętam, skąd to się wzięło. Nie, no trochę pamiętam. To jest tak, że... Ja mam dzikie pragnienie w sobie od zawsze, żeby ludziom jakąś formę radości nieść i rozrywki, i te frytki z cukrem mi się wydają takim jakby, może nie symbolem, ale nagromadzenia tego wszystkiego, że można człowieka też zadusić tym. Ja to trochę ku przestrodze samemu sobie wymyśliłem, żeby pamiętać, że właśnie jak się za dużo fajności naciśnie, to można zgłupieć, no.
0: No tak, no bo frytki z cukrem to trochę tak jak pizza z Nutellą, prawda? Za dużo tego dobrego wtedy się robi i jest przesada.
2: Trochę tak, tak.
0: W twojej książce, w twoich zbiorach opowiadań jest dużo takich paradoksalnie niepasujących do siebie rzeczy. Jest bardzo dużo ironii, bardzo dużo absurdu i takiego surrealizmu wręcz. I jestem bardzo ciekawa, jak to wyglądało od podszewki. Bo z tymi debiutami literackimi często jest tak, że są one efektem pewnych historii, które nas gdzieś tam w środku kłują, ekscytują, nie dają zasnąć, że aż po prostu musimy o tym napisać. Jestem ciekawa, co tam takiego kiełkowało w tobie.
2: Bardzo często to jest tak, że z Wandą sobie rozmawiamy o jakichś sytuacjach, ludziach, dziwnościach, coś nas rozbawi w samym języku, bo to też czasem się po prostu bierze z tej warstwy czysto słownej. No i wbija się w głowę jak gwóźdź jakiś pomysł, który potem kusi, żeby rozpisać. I to się dzieje nieustannie. To jest tak, że czy to może być sytuacja w tramwaju, albo właśnie jakiś nie wiem, odcinek serialu. Coś, co uruchamia.
0: Ja jestem ciekawa, jak wyglądają twoje notatki w telefonie. Czy masz coś takiego, że jedziesz sobie tramwajem
2: Jasne,
0: i wpada ci...
2: Że tak, nawet... No tak.
0: Bo to jest coś takiego, że pokaż mi swoje notatki w telefonie i powiem ci, jakim jesteś człowiekiem.
2: To jest tak intymne.
0: I masz na przykład coś takiego, że jedziesz sobie tramwajem albo budzisz się w nocy i myślisz... Kółkąt. Muszę o tym napisać. I to jest oczywiście nawiązanie do twojego rozdziału otwierającego. Człowieku, który wymyślił nową figurę geometryczną, stał się bogaty, sławny, bo wynalazek się przyjął, a chodzi o kółkąt.
2: Tak.
0: Zbitka słowna.
2: Tak jest. No, to jest, mówię, z różnych dziwnych rzeczy właśnie zobaczyłem teraz w swoich notatkach. Na przykład nie wiem, dlaczego mam zapisane jako pierwsze. Babcie to gatunek nieustannie wymierający. I teraz co z tego wystrugamy?
0: Ja jeszcze, czekaj, to ja teraz wejdę w swoje notatki. O, ja też, bo ja też sobie czasem jak mi coś wpadnie do głowy i ostatnio wymyśliłam taką zbitkę słowną. Jestem z niej bardzo dumna i wszystkim o niej mówię. Słuchaj tego. Jazzkapizm.
2: No, dobre. No,
0: rozumiesz,
2: tak,
0: że jazz i eskapizm.
2: Ale to wiesz co?
0: Jazzkapizm.
2: Tak, tak, no naprawdę, ja jestem, tylko wyglądam na głąba. Natomiast wiesz co ci od razu radzę? Wymyślić bohatera do tego. To znaczy człowieka, który byłby nośnikiem znaczenia. Bo to jest...
0: Czyli to tak działa, że wymyślasz jakieś słowo, haczyk i potem do tego...
2: Słowo, czy zdarzenie, czy sytuację, czy kontekst, ale dobrze jest potem znaleźć postać, którą to najbardziej połamie. To znaczy... Tak jak zawsze rozmawiam z aktorami i mówię, powtarzam, wielu aktorów cenionych, wybitnych mi opowiadało o tym, że u nich się ta najlepsza rola rodzi pomiędzy tym, czego bohater chce i co mu przeszkadza w tym. Mhm.

0: Jak mamy jakiś fajny rodzaj pomysłu, dobrze jest znaleźć bohatera, któremu to utrudni życie jak najbardziej. I to się wtedy jakoś tak zaczyna szybko kiełkować. Wtedy.
1: Czyli moja bohaterka, tudzież bohater opowiadania pod tytułem Jazzkapizm, by musiał na przykład uwielbiać jazz, ale by musiał mieć jakąś ciemną stronę z tym związaną.
0: No, oczywiście, cały mrok rytuałów.
1: No dobrze, to w takim razie ja sobie to zapisuję. Jeszcze mam coś takiego jak szpanele, szpanujące panele. Czyli panele, na których dużo osób szpanuje swoją wiedzą, szpanele.
0: A w tym sensie myślałem, że na przykład są szpanele, które sobie do mieszkania kupujesz w czasie remontu, że inni przychodzą i nawet nie stąpają po nich, bo są tak lansiarskie.
1: Nie, no ja akurat, wiesz, ja
0: rozumiem,
1: myślę
0: panele dyskusyjne,
1: dokładnie,
0: oczywiście.
1: Dokładnie, o rozmowie i o dyskusjach.
0: Wiesz,
1: no, ale dobrze.
0: Chyba 90% paneli to szpanele, nie chcę cię martwić.
1: Ale co opatentowałam, to moje. Dobra,
0: dobra,
1: wracamy do twojej książki. No właśnie, byle teraz ktoś mi tego nie zabrał. Może to nie był dobry pomysł. Ale ty napisałeś książkę o tym. No tylko tutaj się podpisałeś, więc to już jest też twoje. Kółkąt to jedno z tych właśnie gier słownych, które pojawiają się w twojej książce. Takich surrealistycznych historii jest sporo. Mamy też mężczyznę wymiotującego motylami, czy kobietę, którą pępowina w dorosłym życiu zrasta ponownie z rodzicami.
0: No tak.
1: Sporo tego. I takich właśnie surrealistycznych, ale bardzo ciekawych i metaforycznych opowieści.
0: Myślę, że tak. Znaczy, chciałbym w to wierzyć, że one są jakoś metaforyczne. Zawsze mam taką nadzieję, że właśnie to gdzieś uruchomi jakiś rodzaj bawiącego zastanowienia. I też mam takie poczucie, że ja nie chcę. Dlatego wziąłem się za krótkie formy, że łatwiej mi chyba w ten sposób wyobrazić sobie potencjalny dialog z odbiorcą. Mhm. Bo oczywiście tworzenie, nie wiem, no, wieloodcinkowych seriali albo pisanie scenariusza, który ma tą uwagę jakoś złapać na wiele godzin, to jest jedno. A te krótkie formy właśnie chciałbym, żeby ludzie mogli sobie tak dozować, żeby im to poprawiało humor, żeby lekkie zdziwienie też uruchamiało. Natomiast ważne, żeby to w tym, mówię, przebodźcowanym świecie były takie dawki, które można sobie nieśmiertelnie dozować.
1: Frytki z cukrem, debiutancki zbiór opowiadań Adama Wojtyszko, scenarzysty teatralnego i głównego reżysera Teatru Polskiego Radia, które mogą być właśnie taką idealną dawką na nasze przebodźcowane czasy. O tej książce dzisiaj cały czas rozmawiamy w Fermencie Kulturalnym, a za moment do was wracamy.

0: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. Twórca.
1: Wracamy do absurdalnych literackich historii z Adamem Wojtyszko, głównym reżyserem Teatru Polskiego Radia, a teraz także człowiekiem literatury, bo mówimy cały czas o jego debiucie literackim pod tytułem Frytki z cukrem. Wcześniej rozmawialiśmy o tej zabawie słownej, o notatkach w naszych telefonach, trochę się dzieliliśmy nimi nawzajem tutaj.
2: To jest bardzo wstydliwe, ale tak, to prawda.
1: No ale właśnie z takich szybkich notatek rodzą się czasem piękne pomysły, a nawet i książki. Tych zabaw słownych w twojej książce jest dużo. Powiedz proszę, kim są uwagerowie? Bo jest taki rozdział, uwagerowie.
2: Tak, ja nie wiem, czy ja chcę zdradzać, ale to...
1: A no dobrze.
2: Znaczy to się na przykład zrodziło z czystej frustracji bycia napastowanym w różnych kawiarniach, restauracjach, sklepach, tysiącem promocji, zniżek i programów lojalnościowych. Zamarzyło mi się, żeby powstał właśnie taki rodzaj trendu, czy ruchu społecznego ludzi, którzy chcą to zwalczać, którzy chcą, żeby ich uwaga była ich. I myślę, że coś w tym jakby jest takiego, że no, ile razy można odpowiadać na pytanie, czy właśnie dodatkowy powiększyć zestaw, czy ma pan kartę, tam, nie wiem, punkty na zbieranie punktów. Jest tego strasznie dużo. Jak się chodzi po mieście i jest się narażonym ciągle na to wbijanie w jakąś formę konsumencką, no to rodzi się sprzeciw, rodzi się jakaś potrzeba tego, żeby w ogóle powstał ruch społeczny. No i tak pomyślałem, że to mogłoby być fajne. A że to jest cyniczne i że to jest, powstaje z kłamstwa, takiego dziaderskiego kłamstwa, to jeszcze dodatkowo się z tym utożsamiam.
1: Bardzo mi się spodobało to, naprawdę. Jakoś tak sobie o tym potem myślałam i jak właśnie szłam sobie ulicą, to szukałam takich uwagerów na ulicy. No, twoja książka cała. Ale mamy też na przykład bohatera, który pracuje w Ministerstwie Słownictwa albo coś takiego jak akukupunktura. Ja nie za dużo zdradzam?
2: To dużo, oczywiście, że tak.
1: Ale to są takie smaczki.
2: No są.
1: Już ja nie opowiedziałam całego rozdziału, tylko
2: nie,
1: na przykład
2: jasne, rozumiem.
1: Akukupunktura.
2: Tak, to na przykład muszę lojalnie powiedzieć, że ten tytuł wymyśliła moja ukochana po którymś czytaniu, bo to wcześniej się chyba jakoś prościej nazywało mast czy coś takiego, ale właśnie to dźganie znienacka jest takie trochę akukupunkturowe.
1: Bardzo mi się podoba w twojej książce to, że tutaj te słowa są taką naprawdę silną wartością, że od słów tutaj się zaczyna i na słowach się kończy. I jestem ciekawa, czy pisząc te opowiadania myślałeś bardziej obrazem, sceną, dźwiękiem, no wiesz, jako główny reżyser.
2: To chyba jest w ogóle jakoś wszystko synestetyczne. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że w tym myśleniu literackim czy reżyserskim zawsze te zmysły się mieszają.
1: To znaczy, nie da się tego oddzielić.
2: No nie da się. Jeśli czytaliśmy Pachnidło, no to wiemy, że obraz może być zawłaszczony przez zmysł węchu, że dźwięk może uruchamiać smak. To jest wszystko pomieszane, a z drugiej strony taki nawyk reżyserski tego, żeby jak najwięcej mieć wcześniej namyślane po czytaniu scenariusza, działa też w drugą stronę. To znaczy, ja mówię, chyba najbardziej się czuję odpowiedzialny w wypadku właśnie prozy za to, co powstaje, bo tam już nie ma kto dalej tego przejąć. Już to nie jest tak, że scenograf wynajdzie, że kompozytorka, kompozytor coś pomoże, ubogaci, tylko jest bezpośrednio, więc wszystkie zmysły działają.
1: A gdyby wspomniałeś na początku o adaptacji tej książki, jakby wyglądała

0: Taka idealna adaptacja frytek z cukrem. Czy byłoby to właśnie słuchowisko, spektakl teatralny, a może wiesz, w ogóle coś innego, na przykład o, serial animowany, bo dużo pojawia się tutaj przed oczami takich aspektów wizualnych, takich surrealistycznych. No ciężko by było to bez green screena oddać.
1: No może być animowany, może być po prostu właśnie w sumie, ja zawsze cierpię na dość bolesny deficyt pieniędzy, więc jeżeli moglibyśmy pomyśleć o ekranizacji dla platform, to będę bardzo wdzięczny. Proszę o kontakt z wydawnictwem. Chodzi o to, że jakby ja bardzo lubię takie seriale, gdzie każdy odcinek właśnie jest osobną opowieścią, że jakiś jest wspólny mianownik, który je zbiera, jak Black Mirror. W ogóle wiesz w ogóle skąd jest tytuł Black Mirror?
0: Tego serialu?
1: No.
0: Nie.
1: To jest bardzo fajne, bo jak się patrzy w telefon i nagle ci się wyłącza i robi się czarny, to jest...
0: To widzisz siebie.
1: Czarne lusterko, tak? To jest po prostu ekran szeroko rozumiany, czy tabletu, czy telefonu. Mm-hmm. I to jest to takie przyjrzenie się sobie właśnie przez pryzmat przez tej technologii, która jest czarnym zwierciadłem. Natomiast jest bardzo dużo takich seriali, które może są trochę mniej popularne, ale właśnie są jakoś tak uporządkowane i dają dużą dowolność. One mają często taki, w najlepszym rozumieniu tego słowa, artystyczny rys i jakby jeśli ja powoli dorastam. Ja już jestem po 40 i zaczynam odkrywać, że trzeba odważnie marzyć. Więc jeśli ktoś teraz pomyśli, że co za niepokorny łoś.
0: No widzisz, czyli jest ta odwaga, bo na początku powiedziałeś, że jesteś bardziej lękliwą osobą, ale ja uważam, że pisząc taką książkę bardzo absurdalną, surrealistyczną, jakąś odwagę artystyczną trzeba mieć.
1: Tak, jestem odważny. Nie, no to jest tak, że to bardzo... Znaczy, często myli się gwałtowną potrzebę powiedzenia czegoś, czy wyrażenia siebie z odwagą, a to po prostu czasem jest sposób, żeby nie zwariować, albo żeby nie popaść w jakieś nowe nałogi. I miło, że tak myślisz, że to jest odwaga, natomiast to jest po prostu potrzeba.
0: Albo to po prostu wariactwo.
1: Po prostu, tak.
0: Artystyczne. Ale powiedzmy coś jeszcze o tych bohaterach. Wiem, że nie chcesz za bardzo zdradzać, no bo to też chodzi o to,
1: trudno,
0: żeby książkę przeczytać, ale tak, żeby zachęcić. No na przykład rozdział o człowieku, który przebiera się za piroga i to przebranie towarzyszy mu naprawdę bardzo często.
1: To jest, znaczy...
0: Z życia wzięte, z tego co wiem.
1: Tak, opowieść jest od drugiej strony, to znaczy o facecie, który... poznał osobę, która się przebiera za pieroga, no bo to jest rzeczywiście taka maskotka, chodzi po...
0: Znamy takie.
1: Tak, po Nowym Świecie i okolicach i zawsze mnie zastanawia, co się dzieje w środku, a że nie
0: tam
1: mogę...
0: jest bardzo gorąco.
1: Nie mogę podejść, jej, co tam u ciebie w środku, opowiedz kim jesteś, co się dzieje i tak, żeby nie wezwali ochrony. Więc narodziła mi się jakaś taka myśl tego, a co gdyby powstał flirt pomiędzy człowiekiem, który nie chce się rozpierożyć.
0: Tego flirtu jest dużo, Adam, w twojej książce. Frytki z cukrem.
1: Tak, to prawda. Nie wstydzę się tego. Perwersja, erotyka.
0: Gwarantowana.
1: Dużo się dzieje, dlatego że... Znaczy,
0: dużo też cielesności.
1: Tak, zmysłowość jest strasznie ważna. W ogóle przy myśleniu kluczem fabularnym wiadomo, że jest... najważniejsze jest to, żeby szukać jakiegoś rodzaju konfliktu. Przy scenariuszach jest tak samo. Szukamy tego, z czym się zmaga bohater, bohaterka. Z samą sobą, z innym człowiekiem, z materią szeroko rozumianą, bo to może być, nie wiem, zaplątana linka spadochronu, wybuchająca bomba albo po prostu wirus. No wiadomo, coś się nazywa. Ale druga rzecz jest strasznie ważna, czyli stawka. To, o co się walczy. I jakoś tak się dzieje w moim świecie, że zwykle te najważniejsze stawki oscylują wokół uczuciowości. Zmysłowości, która rodzi się tu i teraz. I która jest... znaczy, mówię, to się zawsze jakąś perwersję wszystko ociera. Ociera o perwersję, dobra. Przepraszam.
0: Zapisz sobie w notatkach.
1: Już to robię. Nie, ale że jakby to się... Jak, na, większość piosenek jest o miłości. No jakoś tak się dzieje, że zawłaszcza ta granica, to miejsce, gdzie się spotykają, gdzie się zderzają te wartości. Ta granica jakoś zawłaszcza opowieść.
0: Słuchaj, rozgadaliśmy się, ale zrobimy tutaj malutką przerwę i za moment wrócimy i powiesz jeszcze, co słychać w teatrze.
1: Jasne,
0: Polskiego Radia,
1: oczywiście.
0: Ale o tym za parę minut.

0: Dzisiaj rozmawiamy o frytkach cukrem, bo tak nazywa się debiutancka książka Adama Wojtyszko, reżysera, scenarzysty teatralnego i głównego reżysera Teatru Polskiego Radia. Książka, która naprawdę rozpala naszą wyobraźnię, bo Adam to człowiek, który na wyobraźni się bardzo dobrze zna, robi teraz wielkie oczy, ale w Teatrze Polskiego Radia przecież wyobraźnia jest kwintesencją i rozmawialiśmy już dużo o książce, ale jeszcze chciałam cię zapytać na koniec, co słychać w Teatrze Polskiego Radia?
1: Dużo się dzieje, u nas zawsze dużo się dzieje, bo poza tym, że cotygodniowe powieści radiowe Matysiakowie i w Jeziorach powstają, to jeszcze oczywiście premierowe
0: spektakle. Słuchowisk.
1: Jeszcze premierowe spektakle dla programu pierwszego, który jest naszym głównym zamawiającym, ale też dla drugiego, dla trójki. No i zbliża się festiwal Dwa Teatry wielkimi krokami, czyli
0: o to chciałam zahaczyć.
1: Wielkie
0: jeszcze.
1: Święto, tak, Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. To jest trzeci festiwal, którego mam zaszczyt niewątpliwy być dyrektorem artystycznym i w związku z powyższym, ucząc się na doświadczeniach poprzednich lat, jeszcze bardziej wychodzimy w stronę naszych widzów, widzosłuchaczy, bo te słuchowiska na żywo z publicznością zawsze cieszą się wielgachną popularnością i są też jakby takim zajrzeniem w kwintesencję tego naszego teatru wyobraźni.
0: Czyli czekamy na festiwal Dwa Teatry, którego data jest
1: między,
0: już znana.
1: Tak, 19 a 22 czerwca w Sopocie. Odsłuchy słuchowisk radiowych w Multikinie, a w Teatrze Atelier imprezy towarzyszące. Czyli no, przynajmniej 5 spektakli na żywo, jak zwykle w gwiazdorskiej obsadzie. I część z tekstów specjalnie pisanych na zamówienie.
0: Czyli wielkie święto Teatru Wyobraźni, czyli właśnie słuchowisk w czerwcu w Sopocie. Adam Wojtyszko, reżyser, scenarzysta teatralny i główny reżyser Teatru Polskiego Radia, był dzisiaj gościem w Fermencie Kulturalnym. Rozmawialiśmy o debiutanckiej książce Frytki z cukrem. Dla mnie to książka, która pięknie operuje wyobraźnią i jestem pewna, że rozpali także waszą. Dobrze to podsumowałam?
1: Nie wiem. Nie no, chciałbym w to wierzyć.

0: Wierzyć, ja mówię, mam jak każdy twórca nadzieję, że to co zrobiłem, zrobiliśmy się jakoś spodoba. Natomiast też jak każdy twórca jestem wyposażony we wszystkie niepokoje i może już czas się pakować i wyjeżdżać z Polski.
1: Jestem pewna, że po tej książce odpalicie swoje notatki w telefonie i będziecie zapisywać różne takie ciekawe słowa jak właśnie akupunktura, uwagerowie, czy mój jazzkapizm, czy kółkąt, który pojawia się w twojej książce już na samym początku. Adam Wojtyszko i książka Frytki z cukrem. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję, niewyobrażalnie.

0: czyścić piór.
1: Autopromocja.
2: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematą.
3: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
2: Gitary i jazzowe improwizacje.
3: Elektronika i eksperymenty.
2: 2 wrażliwości, 2 punkty widzenia.
3: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
2: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20. Tylko w czwórce.
3: Michał Daniluk
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi MEBEW.

0: Feedback Complex – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex – odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.

0: Dutcher Brown w utworze Down with the King na początek godziny 15 w czwórce.
1: Pogoda.
0: Pogoda. Ciepła, słoneczna wiosna wreszcie do nas przyszła, ale nie zabraknie też chłodniejszych momentów, bo to jest ten moment, kiedy w słońcu jest nam bardzo ciepło, a w cieniu zimno, więc po prostu ubierzcie się dzisiaj na cebulkę. Sobota umiarkowanie zachmurzona, okresowo może też zachmurzenie wzrastać do dużego, ale słońca dzisiaj nikomu nie zabraknie. Całkiem ciepło, termometry pokażą przyjemne wartości na północy kraju 21 stopni, w centrum około 24. Najcieplej na zachodzie, tam nawet 27 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, powieje nam lekko z kierunków północnych, a sobota potrwa dzisiaj 16 godzin i 6 minut. Dzień będzie krótszy od najdłuższego o 40 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 20 minut.
1: Autopromocja.
2: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
3: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach. O tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
4: O wszystko pytamy lokalców i podróżników.
3: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
2: Zapraszają
4: Weronika Puszkar
2: i Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
1: 6 minut po godzinie 15 to jest Ferment kulturalny w czwórce, a ja z wami jestem z ogromną przyjemnością jeszcze przez następną godzinę. W drugiej odsłonie naszego kulturalnego sobotniego spotkania przeniesiemy się na moment do Poznania po to, żeby w czerwcu zagościć w nim na dłużej, bo już 21 czerwca pod hasłem Za miłość odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Malta, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej, które no już od ponad 3 dekad kształtuje przestrzeń dialogu między różnymi dziedzinami sztuki. Festiwal Malta to wydarzenie, w którym spotykają się teatr, taniec, muzyka, sztuki wizualne, film, literatura i formy performatywne, a to wszystko na ulicach miasta, bo Malta Festiwal to impreza, która wychodzi z tą sztuką z budynków do tej przestrzeni miejskiej, po prostu do ludzi. My już za moment będziemy was zapraszać na to wydarzenie, ale też porozmawiamy o tym, jak tworzyć tak niesztampowe i inkluzywne wydarzenie kulturalne, którym naprawdę żyje całe miasto przez parę dni. O tym opowie nam już za moment Agata Kołacz, dyrektorka programowa, a mówię do was ja, Alicja Michalska. Będziemy razem jeszcze do godziny 16 w czwórce.

0: Utwór na dwa, w którym współczesna produkcja spotyka się z początkiem lat 2000, no i oczywiście z tym klimatycznym utworem Sisters.
1: Ferment kulturalny. W czwórce.
0: A my teraz porozmawiamy o Malta Festival, czyli taki moment, kiedy w Poznaniu tak naprawdę dzieje się bardzo dużo. Całe miasto żyje sztuką, kulturą i muzyką. A ze mną dzisiaj w studiu Agata Kołacz, dyrektorka programowa Festiwalu Malta. Cześć, Agato.
2: Cześć.

0: Dobry.
1: Myślę, że możemy powiedzieć na samym początku, że dosłownie przed chwilą, zanim weszłyśmy na antenę przy rozmowie o programie, powiedziałaś, no, trochę przeginamy powoli.
2: Tak, bo naprawdę tego jest bardzo dużo. Trudno jest się w tym odnaleźć. Wiemy, że można to wszystko zaplanować i tak to planujemy, żeby odpowiedzieć na potrzeby każdego, bo no, od tych kilku lat, od trzech, próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest być festiwalem dla wszystkich. I wiemy, że nie mamy czegoś dla wszystkich naraz, ale że mamy coś dla każdego, więc połączenie tych żywiołów to jest nie lada programowa sztuka, ale no myślę, że wychodzimy z niej cało, ale zdaję sobie sprawę, że ktoś, kto ma zadać to pierwsze pytanie, no ma troszeczkę tutaj punktów programu do przejrzenia.
1: Bo prawda jest taka, że po prostu słuchajcie, w tym festiwalu trzeba chociaż raz uczestniczyć, żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy, no ale musimy jakoś zachęcić, musimy o czymś porozmawiać, musimy przynajmniej takie, wiesz, highlighty programowe dać, ale zanim to chciałam porozmawiać w ogóle o tym, jak to jest organizować tak wielki, kulturalny, interdyscyplinarny festiwal, którym naprawdę żyje całe miasto, bo my tutaj mówimy nie o dwóch dniach festiwalu, tylko w tym roku aż o 8.
2: Tak, to jest 8-dniowy
1: festiwal. Chociaż zazwyczaj było jeszcze dłużej.
2: Myślę, że już trudno mówić o zazwyczaj, bo ten festiwal ma 36 lat. To będzie 36. edycja Malty, która rozpoczynała się nad Jeziorem Maltańskim w 1991 roku i to było kilka dni spotkań z teatrem plenerowym. Malta miała kilka dużych zmian. Zaczęło się bardzo mocno od teatru. Mhm. Zaczęło się od teatru jako miejsca spotkania. Zaczęło się od teatru, który wychodzi na ulicę i tym korzeniom jesteśmy bardzo, ale to bardzo wierni. Zresztą gdybyśmy właśnie teraz rozmawiali z kimkolwiek z Poznania, no to właśnie to pierwsze wspomnienie to jest teatr w przestrzeni publicznej. I oczywiście bardzo mocno nawiązujemy w naszym programie do tej tradycji i zapraszamy do Poznania ze spektakle z całego świata, które wzmacniają nasze myślenie o sobie i o relacyjności, wzmacniają nasze myślenie o naturze, bo to jest zadanie, które rzuciła nam Dominika Kulczyk, przejmując opiekę nad festiwalem. Więc spektakle, które zapraszamy na ulicę Poznania, to są spektakle, które celebrują naturę, siostrzeństwo, myślenie o równowadze, myślenie o nas nawzajem, jako o wspólnocie. I z takimi spektaklami spotykać się będziemy już od pierwszego dnia festiwalu. To będą epifity, belgijski spektakl, który inspiruje się właśnie epifitami, czyli roślinami, które rosną ku słońcu, wspierając się nawzajem, nie wyjadając sobie nawzajem składników odżywczych. Ale to jest ta tradycja, to jest ten korzeń, ale mamy też oczywiście bardzo dużo nowych zainteresowań. Staramy się być festiwalem, który jak najbardziej nadąża, a właściwie zaprasza do poznawania nowych gatunków sztuki i poszukuje tego, co jest pomiędzy. I takim przykładem jest chociażby Opera Cocorozzi, zespołu, który znamy z koncertowych scen przede wszystkim. Cocorozzi od lat współpracowało z teatrem, przede wszystkim z Robertem Wilsonem, który w spektaklu La Mort de la Mer był też konsultantem artystycznym. No i to, co zobaczymy w Poznaniu, to jest pełnoprawna opera, napisana na kameralny skład, ale jednak napisana na arię, napisana wierszami Bianki Kazeidi. W tym momencie Justyna Wasilewska jest w Montpellier na próbach do polskiej odsłony tego projektu, bo jest to właściwie spektakl, który adaptowany jest i rodzi się na nowo na potrzeby Malty i zobaczymy go dwukrotnie na początku festiwalu.
1: Tak jak powiedziałaś, Malta Festiwal to jest wydarzenie, impreza, która wychodzi z tą sztuką z budynków na ulicę, do przestrzeni miejskiej. Dlaczego to jest ważne, żeby wychodzić ze sztuką do ludzi, a nie tylko zamykać ją w budynkach?
2: Dlatego, żeby zapraszać. Dlatego, żeby pokazać, że właśnie to życie może być inne, ale też pokazać, że sztuka jest jak najbardziej bliska życiu i naturze. Myślę, że takie rozjaśnienie ulicy, którą zazwyczaj ze ściśniętą szczęką idziemy do pracy, czy też spóźnieni odprowadzamy dziecko do przedszkola, daje możliwość innego spojrzenia na tę rzeczywistość i czasami wydaje się, że na udział w kulturze nie mamy czasu, czy nie mamy przestrzeni, więc to, że możemy zaskoczyć za rogiem i jednak zatrzymać się na tym skrzyżowaniu, a świat się nie zawali, jest zaproszeniem do tego, żeby może w kolejnym tygodniu zaplanować wyjście do teatru czy na koncert.
1: Malta Festiwal trochę robi coś takiego, że kiedy mówimy, nie mamy czasu na kulturę, to Malta Festiwal mówi, ale to ta kultura przyjdzie do ciebie w takim razie.
2: Tak, absolutnie w ten sposób myślimy. Sztuka chce być wszędzie. My z Maltą zapraszamy do tego, żeby dołączyć do nas w swoim rytmie, bo program planujemy od samego rana do późnych godzin nocnych, jeżeli nie do kolejnego świtu, albo przez całą dobę, bo myślę, że jeżeli pytasz o highlighty, to takim najgłośniejszym elementem tegorocznego programu jest The Second Woman i 24-godzinny spektakl z Magdaleną Cielecką w roli głównej, która przez

0: całą dobę nie zejdzie ze sceny i grać będzie z setką mężczyzn jedną scenę rozstania.
1: To w takim razie tutaj postawimy przecinek i za moment rozwiniemy ten temat, porozmawiamy też o programie, a z nami dzisiaj jest cały czas Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu Malta. Za moment wracamy, a teraz zagramy utwór pod tytułem Boss.

0: Baby, I like it. To był utwór pod tytułem Boss, a z nami w studiu Girlboss, można powiedzieć, Agata Kowacz, dyrektorka programowa Festiwalu Malta, który już 21 czerwca zagości aż na 8 dni w Poznaniu. To jest ten moment, w którym kultura, sztuka, muzyka, literatura wychodzą na ulicę, ale takim kulminacyjnym wydarzeniem programu teatralnego, przynajmniej Malta Festiwal, jest The Second Woman. Powiedziałaś o tym przed chwilą. Polska odsłona jednego, no chyba z najgłośniejszych projektów współczesnego teatru tych ostatnich lat.
1: Myślę, że tak, to jest dekada tego spektaklu, The Second Woman, czyli spektaklu realizowanego przez Nat Randall i Anne Bracon od 10 lat w różnych miejscach na świecie. Pierwsze kilka lat to była Australia i w tej oto Australii to Nat Randall jako współreżyserka i aktorka była tą kobietą, która decydowała się na ten wyczyn. Mówię to z ogromną świadomością powagi tej sytuacji, bo myślę, że nie decydowalibyśmy się na to przedsięwzięcie, wiedząc, że stoi za tym ktoś, kto tego nie przeżył, wiedząc, że jest to czyjaś projekcja i że jest to próba sił projektowana na kogoś, ale w momencie, jeżeli z tym zaproszeniem wychodzi artystka, która sama wymyśliła to na siebie, sama przez to przeszła, a rezygnuje z tego doświadczenia spotkania 100 mężczyzn w jedną dobę, tylko dlatego, że po prostu nie mówi po polsku, nie mówi po włosku, hiszpańsku, tak jak to właśnie miało już miejsce w kolejnych odsłonach, jest absolutnie zapraszająca i Nat Randall będzie z Magdą Cielecką bardzo blisko pracowała nad tym, w jaki sposób przetańczyć

0: tę całą noc.
1: 24-godzinny spektakl na jedną aktorkę Magdalenę Cielecką i 100 mężczyzn wyłonionych w drodze otwartego naboru. Ja jestem ciekawa, da się nie spać 24 godziny?
2: Da się, bo to już się kilkanaście razy wydarzyło, dlatego mamy na to dowody. Są też takie momenty, no, super krótkich powernapów, ponieważ

0: naszych oczach i będzie spała niczym Marina Abramović, czy będzie trzymała siebie w ryzach gotowości. To będą już jej personalne, fizyczne decyzje. Czego się nie robi dla sztuki. Publiczność jest w o wiele bardziej komfortowej sytuacji, ponieważ a. można przysnąć, b. nawet jeżeli nie chcecie przysypiać, jako osoba, która zrobiła ten spektakl dwukrotnie jako widzka, bardzo polecam poduszki samolotowe, bo to po prostu odciąża kręgosłup, więc bardzo, bardzo zapraszam, bo mamy wygodne przestrzenie w sali ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ale szyja to szyja, jak chcemy tutaj dać jej, wystawić ją na próbę, to warto o siebie zadbać, żeby nam nie przeszkadzały nasze ludzkie ograniczenia, którym podczas tego spektaklu możemy stawić czoło. Ze spektaklu można korzystać tak, jak się żywnie nam podoba, ponieważ można chcieć towarzyszyć Magdzie Cieleckiej przez całą dobę. Ja bardzo to polecam. Kiedy widziałam to pierwszy raz w Holandii, zrobiłam 21 godzin i tylko dlatego, że po prostu nie mieściło mi się w głowie, że mogłabym nie skorzystać z prysznica w hotelu, za który zapłaciłam, bo jakoś nie pomyślałam o tym, że jak jadę na spektakl na dobę, to po prostu nie potrzebuję hotelu. Było to dość absurdalne, więc z moją poznańską oszczędnością absolutnie się to nie zgadzało. Prysznic musiał być, więc żałuję tych 3 godzin, których nie widziałam. Ale można też traktować ten spektakl ułamkowo i wyrywkowo. Można pojawić się na nim o 3 nad ranem i bardzo polecam taką możliwość. Z Seksu w Wielkim Mieście wiemy, że może to być randka i wyzwanie dla osoby, z którą akurat się spotykamy. Można na ten spektakl przyjść rano i zacząć tak dzień o godzinie 9:00. Można wybrać sobie dowolny moment w ciągu tej doby i zostać na spektaklu tak długo, jak tylko się chce, pod warunkiem, że z sali nie wychodzi się na więcej niż 30 minut, no bo wtedy nasz bilet traci ważność.
1: Co jeszcze znajdzie się w teatralnym programie tegorocznej edycji Malta Festival?
0: Bardzo, bardzo, bardzo zachęcam, żeby zwrócić uwagę na spektakl The Resting Patience Ewy Dziarnowskiej, fenomenalnej artystki polskiej, która karierę realizuje i spełnia się bardzo za granicą. W tym momencie myślę, że jest najbardziej hot nazwiskiem polskim za granicą na wszystkich europejskich scenach. Zrobiła właśnie furorę w Brukseli na Kingston Festival des Arts, wcześniej w Wenecji, gdzie widział ją Tomasz Plata i wystawił fenomenalną recenzję po pokazach właśnie tam. Występowała w Madrycie, występowała z tym spektaklem w krajach skandynawskich. Ja bardzo zabiegam o to, żeby wystąpiła też w Japonii, bo absolutnie wiem, że jej cudowny format spektaklu na dwie cudowne tancerki, światło na żywo i dźwięk Krzysztofa Balińskiego, który zapuszcza w pętli między innymi What the World Needs Now is Love. Po prostu poderwie wszystkie serca. To jest absolutnie taniec, który ogląda się tak jakby pierwszy raz. To jest zachwyt, który wchodzi nam pod skórę, jakby był już, no nie chcę mówić szczepionką, ale wspaniałym elektrolitem. To jest coś, co nas unosi i zostaje bardzo długo. No i fenomenalny spektakl napisany tak, że nie ma innego takiego teatru niż ten, czyli Tiago Rodriguez. Dystans, spektakl bardzo prosty w swoim założeniu, bo to o ojcu i córce, o córce w takim wieku 20+, która w momencie, w którym może zdobyć się na życiową niezależność, postanawia uciec z ziemi, która się kończy i dać sobie nowe życie na Marsie, ale kosztem tego, że relacje, życie, które miała na Ziemi, zapomni. Więc jest to też spektakl o tym, ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby zyskać coś nowego, ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby ocaleć. Ale jednocześnie jest to spektakl, który, no nie boję się tego powiedzieć, działa jak terapia, wypłakuje wszystkie łzy i pozwala nam poczuć rzeczy, których nie umieliśmy wypowiedzieć bez niego. Przepięknie literacki, przepięknie inscenizacyjny, wspaniały aktorsko, światowa klasa, prosto z festiwalu w Awinionie, największy hit zeszłego roku. Bardzo się cieszę, że mogliśmy go koprodukować.
1: To są spektakle, które będziemy mogli obejrzeć podczas tegorocznej edycji Festiwalu Malta. Powiedziałyśmy na razie o tej teatralnej części. Jeszcze przed nami muzyka i literatura między innymi, ale o tym za moment. Teraz zagramy No Confusion i za moment wrócimy z Agatą Kołacz do Was.

0: My w Fermencie Kulturalnym jesteśmy cały czas w Poznaniu, bo już niedługo to miasto zamieni się w ośrodek sztuki, teatru, muzyki, literatury i tańca. To wszystko dlatego, że wielkimi krokami, naprawdę już wielkimi, zbliża się Malta Festival. Z nami cały czas Agata Koła, czy dyrektorka programowa. Mówiłyśmy bardzo dużo o teatrze, o tym elemencie teatralnym festiwalu, a ja bym też bardzo chciała wspomnieć o literaturze.
1: Ja też.
0: Bo takim sercem wydarzeń literackich będzie oczywiście cykl Głosy Kobiet i w tym roku przyjedzie moja ukochana pisarka właśnie na Festiwal Malta, Samantha Schweblin, argentyńska pisarka, której książka, zbiór opowiadań Ptaki zrobiły na mnie niesamowite wrażenie, więc naprawdę szapobarzu udało wam się ją załatwić i no ja mogę już po prostu tutaj kupować bilet, jechać do Poznania po to, żeby z nią porozmawiać albo posłuchać jej chociaż.
1: Absolutnie, zapraszamy te godziny spotkań literackich, dobraliśmy też pod rozkład jazdy PKP, gdyby ktoś chciał przyjechać i zdążyć wrócić do innego miasta wcześniej. To jest 17.30 i cykl Głosy Kobiet, który odbywa się od poniedziałku do czwartku w Poznaniu, w naszym centrum festiwalowym z Michałem Nogasiem. Bardzo, bardzo się cieszymy i chyba wciąż nie wierzymy, że Samantha przyjedzie wreszcie do Poznania, bo staraliśmy się o nią od 3 lat i ja wielkie podziękowania dla Ani Tymusioł, że wreszcie uda się nam ją sprowadzić i ściągnąć i porozmawiać o tej prozie tak po prostu tętniącej życiem. Myślę, że każdy, kto spotkał się z jej zbiorami opowiadań, ma swoje ukochane i bardzo chętnie dowiem się, które jest twoje. I myślę, że o tym też będziemy rozmawiać, w jaki sposób właśnie dzięki też sztuce opowiadania i sztuce krótkiej formy możemy trafić jeszcze bardziej w sedno naszych emocji i jakiegoś rodzaju
0: przeżycia. Tak, ona potrafi wycisnąć tak po prostu całe życie w takiej jednej krótkiej formie.
1: Jak cytrynę.
0: I tyle surrealizmu, tyle takiej dzikości w tych opowiadań, no naprawdę.
1: No już mam dreszcze, po prostu wspominając sobie każde. Więc nie mogę się tego doczekać, gdyż dzięki pauzie mamy też premierę jej najnowszej książki, tej, za którą dostała 1 000 000 euro, czyli El Buen Mal, Dobre Zło. Bardzo, bardzo czekam na to, aż zostanie ukazane właśnie specjalnie na czas Malty po polsku i będziemy mogli się po raz kolejny zanurzyć w tej magii realizmu magicznego, ale przede wszystkim właśnie Samantha jest dla mnie taką prawdziwą wiedźmą, tą, która wie, która po prostu niby opisuje coś bardzo bliskiego życiu, ale jest to tak przekonujące.

0: kręcone, że czujemy, że za tym wszystkim stoi coś jeszcze i ta jej intuicja ma niesamowitą siłę przewodzenia i przewodniczenia, więc czekam bardzo, bardzo mocno na Dobre Zło, nagrodzony premio ENA, ale bardzo, bardzo na Samantę w Poznaniu nareszcie, bo myślę, że nie ma silniejszego głosu kobiet. Chciałabym też tutaj dodać, że w tym roku próbujemy się też z własnymi głosami i z własnym myśleniem też o czytaniu i organizujemy book rave wokół Bilansu Snów. Kiedy mówimy o ukochanych pisarkach, to dla mnie naprawdę i na pewno jest to Kiaman Mandan, Gozi Adichie. Ja w tym roku z przyczyn prywatnych, o których usłyszeliśmy pod koniec roku, odwoła wszystkie swoje obecności, ale nie możemy sobie pozwolić, żeby nie było jej z nami, kiedy wraca po latach do swojej literackiej formy i jej książka wreszcie dzięki Fili doczekała się polskiego tłumaczenia i możemy się już w Bilansie Snów odnaleźć, co bardzo, bardzo polecam. Spotkamy się też z Anną Jadowską. To jest dla mnie niesamowicie ciekawe spotkanie znowu z tego pogranicza. Mówiliśmy o Kokorozji, które zrobiło opera. Jadowska, która jest znakomitą reżyserką filmową, po raz pierwszy dała nam swoją prozę bez tego wizualnego naddatku, a jednocześnie czytając Nadzieję, miałam przekonanie, że cały czas widzę jakiś rodzaj wyobrażenia. Bardzo mnie cieszy to, że będziemy o tym porozmawiać, a sama doczytuję teraz najnowszą, a właściwie pierwszą książkę Tary K. Menon, Pod wodą, która też bardzo bliska jest ideom i ideałom tej Nowej Malty, które mówią o siostrzeństwie, naturze, sile kobiecości. Jest to książka o dwóch dziewczynach, które żyły bardzo blisko, które były ze sobą niezwykle zaprzyjaźnione, a ich przyjaźń, ich życie przerwała natura, którą tak bardzo kochały, z którą tak blisko żyły. Niezwykle wzruszająca, porywająca powieść debiutantki, na czym bardzo nam też zależy, żeby obok Samanty Szweblin pokazywać Tarę Menon, która wydała właśnie swoją pierwszą powieść.
1: Wspomniałaś o tych ideach i hasłach. Ja chciałam cię podpytać o idee towarzyszące tegorocznej edycji Malta, bo mówimy tutaj o naprawdę bardzo bogatym programie. Są i spektakle, są premiery książek, są i koncerty, ale czy jest coś takiego, co łączy te wszystkie wydarzenia? Właśnie na przykład jedna idea, czy to siostrzeństwo, czy to miłość? Czy jest jakiś wspólny mianownik?
0: Wołamy za miłość. Dominika Kulczyk dała nam właśnie takie klucze do swojego świata i to, w jaki sposób konstruujemy program Malty, ma dawać nam kolejne klucze dostępu do siebie nawzajem, ale przede wszystkim do takiego skrótu między sercem a głową, żeby mądrzej czuć i żeby swoją mądrość również okazywać sercem, więc bardzo, bardzo jest to dla nas ważne, żeby szukać rzeczy, które uruchamiają w nas emocje.
1: W ogóle bardzo dużo miłości zawsze w waszym festiwalu było i jest.
0: Tak. Tak, ponieważ kochamy sztukę, kochamy kulturę, kochamy spotkanie. Za miłość będzie też koncertem otwarcia festiwalu. Jest to koncert, który Natalia Kukulska wzięła pod swoje artystyczne i muzyczne skrzydła i buduje dla nas wspaniałą opowieść poprzez trzy wielkie, półgodzinne medleje o różnych etapach miłości. Od zakochania przez komplikacje po wiwat, słodka miłość i wielki triumf. Tak zaczniemy festiwal z fenomenalnymi artystami i z Natalią Przybysz i z Zalią, ale z Grzegorzem Turnałem i z Jakubem Józefem Orlińskim i z Natalią Kukulską. Oczywiście to nie wszystkie nazwiska, które na tej scenie się pojawią, ale sam ten melanż jest już dla mnie wyjątkowym zaproszeniem do takiego ponadpokoleniowego, ponadpodziałowego spotkania wokół najpiękniejszego dziedzictwa polskiej piosenki.
1: Ja mam nadzieję, że zachęciliśmy was, żebyście też sami weszli na stronę i sprawdzili program. Jest takie sformułowanie, które ja nie do końca lubię. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo to trochę czasem znaczy, że mamy wszystko i nic, ale naprawdę jeśli chodzi o sztukę, jeśli chodzi o konkretne wyrazy czy formy, to Malta Festival naprawdę jest w stanie dać nam tę sztukę na najwyższym poziomie i właśnie dla fanów teatru, i dla fanów muzyki, piosenki polskiej, ale też właśnie dla fanów tańca czy literatury. Ciężko objąć jednym zdaniem ten cały program, ale gdybyś miała nam wskazać jakąś taką jedną rzecz, na którą ty bardzo czekasz, to co to by było?
0: Ja czekam absolutnie na wszystko, ale oczywiście, ponieważ to Magda Cielecka wspina się po prostu na wyżyny wytrzymałości człowieka, no to wszyscy trzymamy za nią kciuki, żeby te 24 godziny były najbardziej i najlepiej zapamiętaną dobą w jej życiu. Czyli The Second Woman, które 26 czerwca rozpocznie, a 27 czerwca o godzinie 18 zakończy na scenie Sali Ziemi wraz z setką uczestników, którzy rozegrają z nią tą samą scenę rozstania. No i z publicznością, która będzie mogła uczestniczyć w tym jedynym swoim rodzaju zdarzeniu w wybrany, dowolny przez siebie sposób.
1: To wszystko w Poznaniu już 21 czerwca. Jeśli czekaliście na jakiś dobry powód, żeby pojechać

0: jechać do Poznania, to myślę, że Malta Festival naprawdę może być bardzo dobrym tropem. Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu, była dzisiaj razem z nami i pięknie opowiadała o programie, ale też o ideach tego wyjątkowego wydarzenia. Bardzo Ci dziękuję, Agato, za spotkanie w czwórce.
1: Dziękuję bardzo i w imieniu nas wszystkich organizatorów bardzo, bardzo zapraszam. Wkładamy w to całe serce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Will I ever be loved? Is love real?

questioning.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: 13 minut pozostało do godziny 16. My wracamy już z Poznania, gdzie niedługo odbędzie się Malta Festiwal i obieramy bardziej europejskie kierunki, bo z nami w studiu Weronika Puszkar. Cześć.
2: Cześć.
1: Co po godzinie 16 w czwórce?
2: Dzisiaj wybieramy się na Zakynthos, grecka wyspa, ale oczywiście jeżeli chodzi o audycję City Break Europa, to my zawsze obieramy jedno konkretne miasto, no i tam znajduje się miasto o tej samej nazwie, Zakynthos. Niektórzy mówią też na to miasto Zante, więc właśnie tam się pojawimy. Grecja raczej mi się kojarzy z wakacjami, więc wydaje mi się, że to też ciekawe będzie dla tych osób, które zdecydują się tam wybrać na krótszy wypad o tej porze roku. Może jeszcze nie będzie aż takich upałów, aż takich tłumów i wydaje mi się, że to może sprawić, że będzie się nam przyjemniej zwiedzać to miasto.
1: Ja wpisałam sobie oczywiście w internet, wygląda to naprawdę pięknie, no i ten błękit niebieski, te po prostu kolory Grecji, no aż mi się od razu zachciało jechać, tak odpocząć, ale też pozwiedzać, tak. Bo tutaj widzę, że nie tylko plaże, ale też bardzo piękne budynki.
2: Tak, budynki, bo kiedyś to wszystko należało do Wenecjan, więc trochę też tamte wpływy weneckie widoczne są w architekturze. Też to miasto uległo zniszczeniu, więc trochę będziemy o tym rozmawiać, co jeszcze można zobaczyć, ile tych ruin się zachowało, a co zostało odnowione. Trochę będziemy tak zwalniać, no bo wiadomo, że Grecy to wszystko powoli, tak funkcjonują, więc sprawdzimy, czy jeszcze tam ta siesta obowiązuje, bo czasami słyszy się o tym, że już niektórzy chcą się trochę z tego wycofać, że to wpływa też na gospodarkę, ale z drugiej strony tam już naprawdę są takie temperatury, szczególnie latem, że właściwie ciężko byłoby funkcjonować o tych konkretnych godzinach w ciągu dnia.
1: Greckie wakacje z Weroniką Puszkar w czwórce po godzinie 16. Ja was bardzo do tego zachęcam, a ja dziękuję za dziś. To był Ferment Kulturalny. Mówiłam do was ja, Alicja Michalska, ze mną dzisiaj Alicja Mucha, Kuba Szczepaniak. Kłaniamy się nisko. Pięknej soboty i do usłyszenia.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
7: Cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert.

0: Telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Czwórka. Czwórka. Rap gra.
4: Rap gra. Rap gra.
3: Rap gra.

Minęła godzina 16. Pogoda. Sobotnie popołudnie upłynie bez deszczu i raczej bez chmur. Termometry pokazują od 18 stopni Celsjusza na wybrzeżu i na Podhalu do nawet 27 stopni na zachodzie Polski, głównie w województwie lubuskim. W centrum około 22-23 stopni. A jak ciepło, to pojawia się też problem z kleszczami. Te pajęczaki coraz częściej spotykane są nie tylko w lasach, ale też na łąkach czy w parkach.

0: Kierowniczka Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, doktor habilitowana Angelina Wójcik-Fatla, podkreśla, że w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie istnieje możliwość przebadania przyniesionych kleszczy.
1: Kleszcze same jako takie nie chorują, więc stwierdzamy tylko obecność DNA tych bakterii i średnio mamy zakażeń kleszczy od 18 do 22%. Ponieważ głównie przynoszą to osoby z województwa lubelskiego, więc mogę tu powiedzieć, że w tej wschodniej części kraju taki odsetek kleszczy jest zakażonych. Trzeba pamiętać, że nie każde pokłucie kleszcza kończy się zachorowaniem, nawet jeżeli kleszcz był zakażony. Wszystko zależy od tego, jak długo kleszcz żeruje na naszym ciele. Im dłużej, tym większa szansa, że możemy zachorować. Natomiast szybkie usunięcie kleszcza warunkuje to, że nie zachorujemy.
0: Jak podkreślają eksperci, kontakt z takim zakażonym kleszczem może skutkować zachorowaniem od razu, także warto też się dokładnie sobie przyglądać. Kolejna prognoza pogody za godzinę.
2: Autopromocja.
3: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
4: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
5: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
3: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.

0: When I get my check na początek, 6 minut po godzinie 16, a my wybieramy się dzisiaj do Grecji.
1: City Break Europa. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: I tak sobie myślę, że Grecja to jest państwo, które upodobaliśmy sobie raczej na wakacje, ale umówmy się, z roku na rok coraz trudniej spędza się tam lipiec czy sierpień, bo termometry wskazują nawet po 40 kilka stopni. No i też wydaje mi się, że to żadna przyjemność zwiedzanie przy takim upale. Dlatego my dzisiaj proponujemy Grecję właśnie na koniec maja. Może jeszcze uda nam się uniknąć tłumów. Zawsze w audycji City Break Europa też wybieramy jedno konkretne miasto i dzisiaj wybieramy się, no właśnie, na wyspę Zakynthos i tam też jedziemy do miasta o takiej samej nazwie. Niektórzy też nazywają to miasto Zante. Jeżeli macie jakieś polecajki, bo wydaje mi się, że Zakynthos to też jest często wybierana wyspa przez Polaków, to koniecznie dajcie znać. 22 645 2100 to jest numer do naszego studia, a ja zapraszam na City Break Europa do godziny 18 w czwórce.

0: Espresso Tonic, nie ma Stacha, Vini Satus to jest nowość na naszej playliście, a my dzisiaj espresso będziemy pić na greckiej wyspie Zakynthos.
1: City Break Europa w czwórce.
0: Konkretnie lądujemy też w mieście Zakynthos, też nazywane często Zante. Razem z nami jest Agnieszka Pentidis, którą znajdziecie na Instagramie pod hasłem Elino Poloneza. Cześć Agnieszko.
2: Cześć, cześć, witam, kalispera, bo u nas już jest po 17, więc się tutaj w Grecji mówi kalispera już o tej porze. Witam wszystkich.
0: To jeszcze cię poproszę o wyjaśnienie od razu twojej nazwy na Instagramie.
2: Elino Poloneza to po grecku znaczy Greczynko Polka, ponieważ ja mam więcej genów greckich niż polskich, chociaż jestem Polką, ponieważ urodziłam i wychowałam się w Polsce.
0: To wszystko jasne, ale to w takim razie, skoro mówisz, że kalimera dopiero po godzinie 17, to wcześniej jakich zwrotów używamy?
2: Nie, kalimera jest wcześniej. Kalimera jest do godziny 12.

0: a później już się mówi właśnie kalispera, czyli no dobry wieczór, tak można powiedzieć, no to tak znaczy dobry wieczór, ale to jest bardziej tak jak troszeczkę z angielska jest good morning, później jest good evening, good afternoon chyba.
1: Chociaż bardziej podobnie
0: się mówi. Tak. To tak się we współczesnej Grecji przyjęło, bo mój nauczyciel języka greckiego mi tłumaczył, że kiedyś to było kalimera, dopóki słońce nie zaszło.
1: Czyli kalimera.
0: Czyli tak jak w Polsce dzień dobry.
1: Kalimera i kalispera. No, u nas to jakoś tak się łatwiej rozróżnia. Agnieszko, tak. Jaka atmosfera teraz panuje w Grecji tak w ogóle? Bo my sobie upodobaliśmy Grecję na wakacje. No, wydaje mi się, że teraz już naprawdę latem jest tam tak gorąco, że ciężko cokolwiek zwiedza się na miejscu. I zastanawiam się, czy już Polacy trochę zaczynają podróżować tam właśnie w maju, gdzie pewnie jest ciepło, ale może aż takich upałów nie ma. No i nie jest aż tak tłoczno.
0: Tak. Właśnie w tym momencie w maju na wyspie jest najwięcej Anglików i Polaków. Ja tutaj przyjechałam w połowie kwietnia i już pod koniec kwietnia widziałam turystów z Polski. Teraz jest bardzo, bardzo dużo polskich turystów w tym momencie na wyspie. Pogoda też już jest bardzo fajna, bo też płatała figle w tym roku dużo chłodniej niż w poprzednich latach. Też zima była bardzo deszczowa, ale jest tak, jest bardzo dużo turystów. Już generalnie ten sezon, można powiedzieć, ruszył już tak konkretnie, już jest coraz więcej wycieczek organizowanych przez różne biura, także już jest taka atmosfera typowo turystyczna, już sezonowa.
1: Ale to jaką mamy temperaturę właśnie tak w maju, jeszcze na początku czerwca?
0: W tym momencie mamy 26-27 stopni, w tym momencie mi pokazuje tak termometr.
1: Idealnie.
0: Ale tak na samym początku maja, no to tak było 22-23. Jeżeli było słońce, to odczuwalna była dużo wyższa, zwłaszcza na plaży, jak się siedziało w słońcu. Ale jak powiał wiaterek, było troszeczkę chłodno, no i wieczory jeszcze były chłodne. Od dwóch dni mamy wieczory już takie dosyć ciepłe. Natomiast wcześniej była bardzo duża różnica między dniem a wieczorem. Wieczorami spadało nawet do 12 stopni.
1: No ale wydaje mi się, że to jest i tak dużo lepsza temperatura niż to, co się dzieje w sierpniu na przykład, albo w lipcu, kiedy
0: no tak,
1: nawet
0: tak,
1: tam 45 stopni. Prawda? Można zobaczyć.
0: Ja akurat tak lubię.
1: Agnieszko, jeszcze wspomniałaś wcześniej o tym, że no Polacy i Anglicy to są te nacje, które najczęściej wybierają Grecję. Czy w jakiś sposób też do Polaków konkretnie mieszkańcy Grecji się dostosowują? No bo wiadomo, że tam się żyje głównie z turystyki.
0: Tak. Przede wszystkim większość usługodawców turystycznych, czyli lokalnych biur turystycznych, czy wypożyczalni ma polską obsługę, czy też restauracje. Jeżeli tej polskiej obsługi nie ma, to nawet Grecy potrafią te podstawowe zwroty grzecznościowe powiedzieć po polsku. Oni uczą się od turystów tego języka, nawet odwiedzają nasz kraj zimą. My jesteśmy tutaj bardzo doceniani. Ja jeszcze pamiętam z lat 90., jak ja podróżowałam jako nastolatka do Grecji, Polak się kojarzył ze złodziejem i alkoholikiem. Teraz jesteśmy przynajmniej tutaj na wyspie Zakynthos, co zauważyłam, takim klientem premium, ponieważ Grecy mówią, że oni są bardzo zadowoleni z polskich turystów, ponieważ my mamy coś takiego, że wejdziemy do greckiej restauracji, tawerny i zapytamy się o lokalne produkty, a Anglicy czy inni, oni chcą pizzę, oni chcą się napić, to co mają u siebie, a Polacy są tacy ciekawi kultury, smaków greckich.
1: No to my dzisiaj o tym wszystkim też na pewno będziemy mówić w audycji City Break Europa, ale zacznijmy od takich logistycznych jeszcze podpowiedzi. Jak dostać się do Zante, bo my właśnie konkretnie po tym mieście będziemy podróżować.
0: Do miasta, konkretnie do miasta, tak?
1: Tak.
0: No generalnie tak, do miasta Zakynthos, jeżeli ktoś przylatuje samolotem, no to z Kalamaki jest 10 minut taksówką, autem, czy też około 20 minut autobusem, bo autobusy wiadomo zatrzymują się na przystankach. Jeżeli ktoś wybiera inną drogę na wyspę, na przykład leci na kontynent, czy przyjeżdża nawet autem i później z portu Kilini na Peloponezie jest prom, który półtora godziny płynie i on przypływa do miasta Zakynthos.
1: Ale to jestem ciekawa tego autobusu, bo no

0: Jeżeli podróżujemy po takich południowych krajach, no to czasami one jeżdżą różnie, nie zawsze zgodnie z rozkładem jazdy. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, ale może teraz coś się już zmienia.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o wyspę Zakynthos, tutaj w ogóle komunikacja miejska, tutaj jeżeli ktoś by chciał zwiedzić wyspę komunikacją tą KTEL, to nie ma szans, po prostu te autobusy jeżdżą tylko do takich głównych resortów z miasta Zakynthos i one są zazwyczaj punktualnie, chociaż w sezonie, w tym wysokim sezonie, no bywa, że są opóźnione, ale to jest Grecja i tutaj wiadomo wszystko, siga.
0: Mhm. Czyli powoli, powoli. No to za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co robić już na miejscu, ale też jak się poruszać tak w ogóle poza tą komunikacją miejską. Dzisiaj z nami jest Agnieszka Pentidis na Instagramie Elino Poloneza.

0: City Break Europa. Europa.
1: City Break Europa. Dzisiaj podróżujemy po Zakynthos i to jest stolica całej wyspy Zakynthos. Razem z nami jest Agnieszka Pentidis, która tam mieszka. Na Instagramie też znajdziecie ją jako Elino Poloneza. Agnieszko, jak się poruszać po Zakynthos, jeżeli nie komunikacją miejską? Bo czasami, kiedy podróżujemy po takich wyspach, to chcemy zobaczyć coś więcej niż samo miasto.
2: Jeżeli ktoś się zatrzyma stricte w mieście Zakynthos, no to wiadomo, wystarczą nogi, naprawdę na pieszo można wszystko zobaczyć. Natomiast zazwyczaj no, turyści zatrzymują się w resortach nieopodal miasta Zakynthos i wtedy dobrze jest wynająć quada bądź auto, bo komunikacja miejska oczywiście dojeżdża do Zakynthos, ale wtedy też no nie ma tej swobody, bo trzeba pilnować czasu. Autobusy w sezonie jeżdżą zazwyczaj co 2 godziny, ale są naprawdę przepełnione. One nie są drogie, bo to jest chyba 2-2,5 euro.

ale są przepełnione, no i tak jak wcześniej mówiłam, różnie z punktualnością. Mhm. Natomiast wynajęcie auta jeszcze teraz przed wysokim sezonem to są granice 40-45 euro za dzień. Więc można wynająć auto, dojechać do miasta, z tym, że w mieście bardzo trudno jest o parkowanie.

0: na płatnym parkingu, też są płatne parkingi. One nawet nie są drogie, bo chyba 2 godziny 5 euro kosztuje. I już eksplorować to miasto na pieszo.
1: Ale jeszcze powiedziałeś, że możemy wynająć quada, tak? Że quadem możemy
0: Tak, to jest
1: podróżować.
0: podobna cena do wynajmu auta, też jest w granicach 40-45 euro na ten moment, bo wiadomo, lipiec, sierpień, te ceny poszybują troszeczkę.
1: Ale to chyba w ogóle podróż takim quadem już jest jakąś przygodą, bo ja na przykład nigdy nie jeździłam quadem.
0: Pewnie tak, ja też osobiście nie jeździłam nigdy quadem, ja muszę mieć auto, ja muszę mieć nawigację, bo ja mam taką orientację w terenie, że ja bez nawigacji, no to, no, znaczy przynajmniej odwiedzam różne ciekawe miejsca, bo ja się zawsze zgubię, ale po miesiącu mieszkania w mieście za Quintus potrafię bez nawigacji wrócić do domu z miasta.
1: Ale jestem ciekawa, jak my tam będziemy jechać tym quadem, no bo chyba też trochę inaczej Grecy w ogóle prowadzą samochód. Czy my w ogóle wszędzie tam wjedziemy tym quadem? Jak to wygląda?
0: Tak, tylko quad to jest bardziej na eksplorowanie wyspy,
1: No
0: bardziej
1: właśnie.
0: gdzieś jakieś takie trudniejsze miejsca, bo jeżeli chodzi o stolicę, to już chyba lepiej to auto sobie wziąć i zaparkować je gdzieś bezpiecznie i sobie już zwiedzać tą wyspę. Natomiast tak, no ten quad, słyszałam od osób, które jeżdżą quadami, że no na te drogi on jest taki fajniejszy, chociaż te drogi to też nie są jakieś takie tragiczne. A co do jazdy Greków, no generalnie mówi się, że Grecy jeżdżą źle. Nie wiem skąd to się wzięło, bo to turyści tak naprawdę nie potrafią się dostosować do tego, jak się tutaj jeździ. Generalnie jeździ się jak w każdej części Europy. Oni mają chyba tylko przy parkowaniu trochę inaczej, bo oni włączają od razu te światła awaryjne takie.
1: I klakson chyba, często klaksona używają,
0: Nie,
1: nie?
0: klakson to tam. Nie, to klakson to chyba jak się pozdrawiają raczej tak
1: No to
0: bardziej.
1: widzisz, u nas
0: No
1: się
0: i
1: po
0: mają
1: prostu.
0: też coś takiego, że potrafią się zatrzymać w jakiejś wąskiej drodze, bo sobie muszą porozmawiać i mają w głębokim poważaniu, że tam gdzieś się zaraz stworzy koreczek. No, taki temperament, ale Grecy są naprawdę bardzo dobrymi kierowcami. Ja zresztą miałam okazję to zauważyć, jak prowadziłam wycieczki, bo ja też prowadzę wycieczki po wyspie Zakynthos i po wyspie Kefalonii i nieraz są takie momenty, że aż turyści klaszczą temu kierowcy, bo są takie momenty, że jest taka adrenalina, są takie drogi, że ten autokar musi gdzieś przejechać. No i
1: Że jest tak
0: Grecy są
1: stromo.
0: naprawdę opanowanymi kierowcami.
1: Że jest tak stromo, tak? Że czasami gdzieś trzeba
0: Tak, tak
1: przejechać.
0: stromo i tak wąsko, że normalnie 2 budynki są przy drodze i ten autobus tak praktycznie lusterkami prawie dotyka.
1: No właśnie, nie, no masz rację. My powinniśmy jednak trochę zmienić ten stereotyp o kierowcach w Grecji, bo
0: Tam się na pewno
1: naprawdę.
0: jeździ wolniej. Oni mają troszeczkę inny styl jazdy, ale oni są ostrożni. Oni
1: No muszą
0: potrafią
1: być ostrożni.
0: zrobić coś takiego, że nawet jeżeli ten kierowca ma pierwszeństwo, ale widzi, że ta droga jest jakaś trudna, to on się zatrzyma i pokaże innemu kierowcy przejedź, nawet tak jakby pod prąd, on go tam asekuruje, ale żeby się 2 auta zmieściły.
1: No właśnie, tam jest tak stromo, że właściwie trzeba jakoś tam się przepuszczać, nawet jeżeli to my mamy
0: Tak, i bardziej
1: pierwszeństwo.
0: w głąb wyspy, w góry, tak. Ja generalnie też jako kierowca tam jeżdżę, bo sobie zwiedzam, to czasami jeżdżę po prostu na głoda, bo nie wiem, czy po jedzeniu bym dała radę.
1: A Agnieszko, gdzie spędzają młodzi Grecy czas na Zakynthos? Czy jest jakaś taka
0: Młodzi.
1: miejscówka?
0: To znaczy młodzi Grecy, taką głównym miejscem spotkań to jest dla wszystkich tak naprawdę ten plac Solomosa, to jest serce miasta Zakynthos. Natomiast jeżeli chodzi o rozrywkę, muzykę, no to w każdą niedzielę, myślę, że przed sezonem też, bo ja byłam tu przed sezonem i też w niedzielę jest klub Senso, taki klub Senso w mieście Zakynthos i tam bardzo dużo młodych ludzi spędza czas, bo tam jest grana muzyka na żywo, ale to jest ta muzyka grecka, ale ta nowsza, to tak zwane laiki pop, nie ta tradycyjna, gdzie słychać ją w tawernach gdzieś tam podczas sezonu.
1: A powiedz, czy nadal jest tak? To znaczy, ja na Zakynthos akurat nie byłam, byłam tylko na Krecie i pamiętam, że tam jeszcze nawet jak się zbliżała północ, to wszystko tak normalnie funkcjonowało. Co prawda to było kilka lat temu, to znaczy były otwarte sklepy, oczywiście restauracje i tak dalej. I nawet chyba można było do fryzjera jeszcze pójść.
0: Tak, znaczy może do fryzjera to może o tej porze tutaj nie, natomiast tak do pierwszej w nocy, później to będzie dłużej, sezon głębiej wejdzie, to będzie dłużej, ale teraz tak do pierwszej w nocy.

0: nocy jest jeszcze wszystko pootwierane.
1: No to trzeba
0: koniecznie skorzystać. Bo tutaj życie się toczy, życie towarzyskie toczy się wieczorem, nawet wśród Greków. No oni w sezonie pracują bardzo dużo, więc to pojęcie też leniwy Grek, nie wiem skąd się wzięło, bo oni pracują po 12-14 godzin. I mimo to mają czas jeszcze po tej pracy spotkać się z przyjaciółmi w tawernie i posiedzieć jeszcze godzinę, dwie.
1: No właśnie, a przecież jeszcze mają wyrwane te kilka godzin w ciągu dnia na siestę. Tak, muszą sobie jakoś odrobić.
0: Tak, tutaj później. Właśnie na Zakynthos, bo ja też zwiedziłam kilka wysp greckich i nie zawsze jest to przestrzegane. Jak są turyści, to ta siesta jest tak pomijana. A tutaj na Zakynthos, zwłaszcza w mieście Zakynthos, nawet w wysokim sezonie, podczas siesty prawie wszystko jest zamknięte.
1: Agnieszka Pentidis, mieszkanka Zakynthos, była razem z nami. Dzięki wielkie, Agnieszko, za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. I was feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a

0: Słuchasz audycji City Break Europa.
1: W audycji City Break Europa podróżujemy dzisiaj po greckiej wyspie Zakynthos. Jesteśmy konkretnie w stolicy, w mieście Zante. Zante też tak mówi się na samo Zakynthos. My też zawsze przy okazji sprawdzamy to, co dzieje się w okolicy. Razem z nami dzisiaj jest Bożena Bielesz, mieszkanka Zakynthos.
2: Kalimera, dzień dobry, Zakynthos.
1: Zakynthos poprawnie się powinno powiedzieć.
2: Tak, tak.
1: A poza hasłem Kalimera przydadzą się jeszcze jakieś inne zwroty?
2: Tak, Tikanis, jak się masz?
1: A na pożegnanie?
2: Adio.
1: Wydają się proste, bardzo przyjemny język. Kiedy jesteśmy na Zante i chcemy zobaczyć, jak żyją prawdziwi Grecy, to gdzie powinniśmy pójść? Jak trochę zboczyć z tych takich turystycznych szlaków?
2: Powinniście, kiedy jesteście w stolicy, jedyne miasto, które mamy, Zakynthos, powinniście się nie kierować na główny plac Solomos czy plac Świętego Marka, gdzie wszyscy turyści idą i są te restauracje, kawiarenki, tylko zawsze pamiętajcie, wchodzimy w wąskie uliczki, tam gdzie i obserwujecie, gdzie siedzą Grecy i Greczynki. Tam odczujecie klimat grecki.
1: A co się dzieje w tych wąskich uliczkach? Bo czasami mamy wrażenie, że może tam za bardzo nie będzie tych kafejek, że nie będzie tak to życie tętniło.
2: No właśnie, że są, wiesz, tutaj w Grecji, nie tylko na wyspie Zakynthos, na przykład Cafe Nio. To jest grecka męska kawiarenka, gdzie Grecy siedzą. Sobie piją kawusie, mają koboloi, to jest ich gra, takie koraliki, które trzymają w prawej dłoni i sobie rozmawiają. Są również kawiarenki, gdzie siedzą i Greczynki, i Grecy, tak? I jak najbardziej, kiedy wy właśnie sobie usiądziecie, nie rozumiejąc tego języka, tylko obserwując ich, naprawdę dużo możecie zrozumieć.
1: Ta kafejka, o której wspomniałaś, to jakieś kultowe miejsce?
2: To jest Cafe Nio. Cafe Nio jest w każdej wiosce i w każdym dużym mieście, gdzie siedzą Grecy.
1: A dlaczego nie tak spędzają czas?
2: No to jest ich mentalność. Słuchaj, mężczyzna to jest osoba szanowana tutaj. Im troszeczkę inaczej się żyje, nam kobietom troszeczkę inaczej. To znaczy, obowiązek kobiety jest, wychodzisz za mąż i jesteś świadoma tego, cię uczy mama Greczynka, czyli teściowa, że ty jako kobieta powinnaś urodzić dzieci, powinnaś się zajmować domem, gospodarstwem i dbać o swojego męża. Masz być zawsze uśmiechnięta, miła i pomocna. Natomiast obowiązkiem męża Greka jest, on musi iść do pracy, on ma zarobić na rodzinę, on tą wypłatę tobie oddaje, a ty o niego dbasz. Czyli nie zobaczysz Greka, który będzie wieszał ci pranie, wynosił śmieci, czy będzie szedł na zakupy. Grek, kiedy jest po sieście,

0: ty zajmujesz się gospodarstwem, czy jesteś w ogrodzie, albo sobie szydełkujesz, albo nie wiem, tkasz ręcznie dywany czy tam materiał, a Greg sobie pójdzie do Caffè Nio.
1: Kobiety też mają czas, żeby sobie kawę wypić w ciągu dnia w Caffè Nio?
0: Tak. Tak, w Caffè Nio, no wiesz, do Caffè Nio za bardzo, ja mieszkam w wiosce, Majerado to jest druga największa wioska tutaj na wyspie Zakynthos, za bardzo do Caffè Nio my się nie wybieramy, bardziej wybieramy się do domów, w domach się spotykamy, rzadko się spotykamy w stolicy na kawę, powiedzmy w dobrej kawiarence.
1: Jaką kawę można wypić w Grecji, jaką najczęściej piją Grecy?
0: Kiedy ja przybyłam tutaj te 36 lat wcześniej, to wtedy oczywiście piło się, wszyscy pili, i Grecy, i my, obcokrajowcy, tylko i wyłącznie frappé. Frappé to jest kawa, którą wymyślił Grek. To jest grecka kawa. Często turyści proszą o Greek coffee w kawiarenkach i oni, jak wy mówicie Greek coffee, to robią wam taką malutką kawusię z fuskami. I tak naprawdę to nie jest grecka kawa, to jest turecka kawa. Oni ją zadotowali od Turków, oczywiście się nie przyznają, tak? Grek, który wymyślił kawę, jest to frappé. To jest tradycyjna zimna kawa, rozpuszczalna, mocna, silna. Teraz od kilku lat frappé już nie jest tak bardzo popularna dla Greków i Greczynek. W nasze życie tutaj weszło, wiesz, Freddo Espresso, Freddo Cappuccino. Na pewno znacie te kawy. To są zimne kawy, tak jak espresso, tylko zimne, dlatego dodaje się Freddo albo Cappuccino. Mówisz Freddo Cappuccino i to będzie zimna kawa.
1: Jaki klimat panuje w tych Caffè Nio? Czy tam jest głośno? Czy tam...
0: Bardzo. Bardzo, bardzo głośno. Europejczyków to przeraża. Jak idą nawet do, wiesz, do tawerny sobie zjeść obiadek i tam siedzą rodziny greckie i jest bardzo głośno, bardzo głośno. To oni są w szoku.
1: Są jakieś tematy, które łączą Greków?
0: Słuchaj, najważniejsze tematy w Caffè Nio dla Greków jest oczywiście piłka nożna, oczywiście polityka. Oczywiście tutaj oni chodzą na polowanie, oni polują na przelotne ptaszki, na zające, bo tylko takie dzikie zwierzątka mamy na wyspie Zakynthos. Co trzeba zrobić, żeby mało robić, a dużo zarabiać? O, to jest temat.
1: I udaje im się to?
0: No tak. Wyobraź sobie, że Grecy potrafią pić kawę 3 godziny, jedną malutką kawę potrafią pić 3 godziny i rozmawiać.
1: Ale często też, kiedy rozmawiamy o zadłużeniu Grecji, to też podsuwa się też ten fakt, że może Grecy właśnie tyle czasu spędzają na byciu na przerwie.
0: No wiesz, ja coś ci powiem, bo żyję tutaj tyle lat i ja wiem, bo ja tutaj byłam, tak jestem, wiem co się stało. Często słyszę od turystów, no bo lenie, bo nie pracują, bo siedzą w tych Caffè Nio. To jest nieprawda, oni wszyscy pracują na swój sposób, siga-siga, powoli-powoli.
1: Czy my, jeżeli pojawimy się w takiej kawiarni, zostaniemy jakoś miło przyjęci, zaczepieni przez Greków, no bo będzie widać, że nie jesteśmy stąd.
0: Pamiętajcie, że gdziekolwiek będziecie w Grecji, tylko na wyspie Zakynthos, oni są bardzo mili, pomocni, uśmiechnięci i oczywiście, że zapytają się was, skąd jesteście. I oczywiście bardzo się ucieszą.
1: Można zapytać ewentualnie, gdzie pójść, zapytać o drogę.
0: Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Jeśli Grek będzie miał coś, albo Greczynka, to was poczęstują tym, co będą mieli i nie oczekiwują nic od was.
1: Dzisiaj z nami jest Bożena Bielesz, mieszkanka Zakynthos. Jeez, I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character, so please don't make a scene.

0: Break Europa w czwórce.
1: W audycji City Break Europa co tydzień podróżujemy po innym europejskim mieście. Dzisiaj jesteśmy na wyspie Zakynthos, ale odwiedzamy też stolicę, też Zakynthos, albo też mówi się Zante. Dzisiaj Bożena Bielesz, która mieszka na tej wyspie, jest razem z nami.
2: Zante to jest skrót stolicy. Używają go tutaj mieszkańcy. Nie mówimy jedziemy do Zakynthos, tylko do Zante.
1: Znalazłam takie hasło na jednym z blogów podróżniczych, że Grecja i w ogóle Zakynthos to jest takie miejsce, do którego się przyjeżdża nie po to, by oglądać zabytki, ale po to, żeby zostać oszołomionym naturalnym pięknem. Czy według ciebie to piękno, to są krajobrazy, to są plaże, a może gaje oliwne?
2: Wiesz co, ty to mówisz i uwierz mi, aż mi ciarki przechodzą, bo ja tutaj troszkę lat mieszkam i prowadzę wycieczki z moimi gośćmi i powiem tobie, często mi mówią, na przykład jesteśmy na rejsie, tak, na łódce i mówią do mnie, oj Bożenko, ty już to tyle razy widziałaś, na pewno już się nudzi. A ja zawsze mówię wszystkim, wyspa Zakynthos jest tak piękną wyspą, ma tak krystalicznie czyste wody, które nieustannie zmieniają kolor, te skały wapienne. W porze zimowej olbrzymia fala uderza te skały wapienne i każdego roku, kiedy rozpoczyna się sezon, coś innego widzę, zauważam. No wyspa jest piękna, bo jest zielona, od tego zacznijmy, i jest zielona przez cały rok. Wyspa ma piękne plaże, kamieniste i piaszczyste. No i kolory wody, wszystkie odcienie koloru turkusowego, niebieskiego, naprawdę wow.
1: To ja chciałam dopytać o te gaje oliwne.
2: W Polsce każdy gospodarz swoje gospodarstwo ma ogrodzone i to jest prywatny teren i mamy zakaz wejścia. Tutaj, jak będziecie jeździć sobie po wyspie Zakynthos, gdzie chcesz, zatrzymujesz samochód, alarm, światło alarmowe, wychodzisz i wchodzisz sobie do gaja oliwnego pospacerować. Jeśli zobaczysz Greczynkę lub Greka, nie bójcie się ich. Podejdźcie sobie do nich, powiedzcie im kalimera. Oni wam odpowiedzą. W większości Greczynek i Greków nie mówią w języku angielskim, mówią tylko po grecku. Ja kiedyś też nie mówiłam po angielsku ani po grecku, po polsku tylko i z nimi mogłam się dogadać rączkami, na migi dawałam sobie radę, więc wy też sobie dacie radę. Czy ona będzie na was krzyczeć, co wy tutaj robicie? Nie, nie. Na pewno nie. Będzie uśmiechnięta, zapyta się skąd jesteście, popowiada wam po grecku o oliwkach, o drzewach oliwnych, zrobi wam zdjęcie, a później wam jeszcze podpowie, gdzie ewentualnie możecie jechać.
1: I jak takie gaje oliwne wyglądają?
2: Wiesz co, każdy gaj oliwny ma kilka drzew i to może być na przykład od 20 drzew wzwyż. Czyli wiesz, możesz wejść do takiego gaja oliwnego, który ma ponad 600 drzew, tak? Na Zakynthos mamy dwa gatunki, jest to koronejka i dopia. To są bardzo malutkie oliwki. Koronejka i dopia to jest dobrej jakości oliwa z oliwek. No i teraz zależy, gdzie gospodarz oczywiście zawozi swoje oliwki, do jakiej fabryki, gdzie jest produkowana ta oliwa. Bo wiesz, turyści kiedy jeżdżą po wyspie Zakynthos, w każdej wiosce mamy fabryki, gdzie w porze zimowej oczywiście jest produkowana oliwa z oliwek. I nie są świadomi do końca, bo widzą fabrykę, mówią, zatrzymują się i kupują u nich oliwę, ale nie są świadomi, że trzeba sprawdzać, jak wchodzimy do fabryki. My to widzimy, nie musisz być znawcą, to widzisz. Widzisz maszyny, że te maszyny są z 1980 roku, tak? A to znaczy automatycznie, że w tej fabryce tłok oliwy będzie na gorąco, nie na zimno. Tutaj na wyspie Zakynthos mamy tylko jedną fabrykę z najnowszymi maszynami do produkcji, najnowszej technologii do produkcji oliwy z oliwek i tłok jest na zimno, a pozostałe fabryki jest tłok na gorąco. Ogólnie wyspa Zakynthos, każdy kawałek ziemi, który widzicie, pomimo że nie jest ogrodzone, to ma swojego właściciela, jest prywatną wyspą, można śmiało powiedzieć, w większości terenu oczywiście. No i jesteście miło widziani. Wiesz, ile razy do mnie, do domu przyjeżdżają, zatrzymują się samochody, wychodzą turyści, bo na przykład zabłądzili, bo wiesz, internet.

0: internet dobrze nie działa na wyspie, więc często GPS im ucieka i proszą o pomoc. Ja zawsze zapraszam ludzi, którzy się zatrzymują u mnie, jak jestem w domu, to zapraszam ich, poczęstuję ich kawą, wodą. Tak się zachowuje każda Greczynka i Grek. I to jest normalne tutaj.
1: Dzisiaj z nami była Bożena Bielesz, mieszkanka Zakynthos. Dzięki wielkie, Bożeno, za spotkanie.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam, życząc wam wspaniałego dnia. Hieretyzmata, pozdrawiam.
1: Hieretyzmata?
0: Tak, hieretyzmata.
1: Super, udało się, bardzo ci dziękuję.
0: Ja również.

0: Mačka, sí.
1: Autopromocja.
2: Klubotyka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco. A także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej, zapraszam każdą sobotę o 20. Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 30...

0: 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.

0: Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Noc z soboty na niedzielę raczej bezchmurna. Więcej chmur pojawi się jedynie na wybrzeżu w rejonie Pomorza. Tam po północy może też przelotnie padać. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podhalu przez około 12-13 stopni w centrum do 15-16 na zachodzie Polski. Natomiast jeżeli ktoś wybiera się na City Break'a na przykład do Francji, to liczcie się z tym, że będzie tam bardzo ciepło. Rozpoczęła się nietypowa majowa fala upałów. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni Celsjusza i będzie o 15-10 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Tam termometry miejscami wskażą nawet 35 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematom.
3: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia

0: i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
1: Gitary i jazzowe improwizacje.
2: Elektronika i eksperymenty.
1: Dwie wrażliwości, dwa punkty widzenia.
2: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
1: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20. Tylko w czwórce.
2: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Na termometrach w ostatnich dniach widzimy coraz więcej stopni i bardzo dobrze. Nastał weekend, nastała druga połowa maja, tak powinno być, prawda? Zbliża się do nas długi weekend czerwcowy, tym bardziej powinniśmy cieszyć się z upałów. W ostatnich dniach sporo padało, ale mimo tego, z tego co widzę po mapie Polski, w wielu miejscach panuje susza hydrologiczna, także wcale nie popadało tak dużo, jak byśmy chyba chcieli. W najbliższe dni zapowiadają się bardzo podobnie, ciepło, przyjemnie, sympatycznie. W nocy może być miejscami nawet 15 stopni, także całkiem ciepło. Przeważnie jednak od 7 do 10. W ciągu dnia za to temperatury dojdą do 26, 25, 24 stopni. Tak będzie w najbliższych dniach.
1: Autopromocja.
2: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych.

0: złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: odwzorowania grupa Niechęć. Cały czas dzisiaj audycja Sprzężenie Zwrotne poświęcona płycie 2025, ale po części też Reckless Things, o której rozmawialiśmy w ubiegłym roku. I właśnie do tego chciałbym się też odwołać, dlatego że w ubiegłym roku, Rafał, gdy byłeś u nas, rozmawialiśmy o klimacie, który Reckless Things towarzyszył, tym szaleństwie, temu poczuciu trochę kończącego się świata, tym chocholim tańcu. Jesteśmy rok później, mamy album Live, który interpretuje ten materiał. W którą stronę ten chocholi taniec przeszedł? Jest jeszcze bardziej szalony, jest tak samo szalony, czy może się troszkę uspokoił? Bo abstrahując od dźwięków, jak czujecie się? Czy się czujesz?
1: Pytasz o zespół, czy o świat, czy o...
0: W sumie wszystko chyba, ale o to poczucie, bo wtedy rozmawialiśmy o takiej warstwie, powiedzmy, trochę filozoficzno-ideologicznej idącej z tym albumem.
2: Patrząc się na okładkę też.
0: Też. Mhm. A no wiesz, jesteśmy rok później.
1: No nie wydaje mi się, żeby świat się uspokoił, tak? Macie takie wrażenie, odpalacie internet, czy bierzecie do ręki gazetę symbolicznie, bo to wszystkim nam zdarza się coraz rzadziej, żeby cokolwiek się uspokoiło. No nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. No raczej wydaje mi się, że tego Reckless jest coraz więcej. I jakby ja mam nadzieję, że no historia przeważnie jest kołem, ale tym razem nim nie będzie, no bo jeśli my, wydając tą płytę, trochę żartobliwie sobie nawiązywaliśmy do tych lat 20. i tego, co się w tych latach wydarzyło, w sztuce akurat bardzo in plus, ale poza sztuką no nie, bo wiemy, do czego to doszło, no to faktycznie wydaje się, że nie, no nie da się powiedzieć, że ten świat zmierza w rozsądną stronę, jakby, no. Pozostaje jakby mieć nadzieję, że będziemy sobie mogli żyć w realiach, wiesz, no, niewojennych, pokojowych, takich, których wy będziecie mogli robić fajne radio, my fajną muzykę i też wydaje mi się, że jeszcze kilka takich lat przed nami na pewno jest, natomiast nie, no, żeby świat jakoś tam w przeciągu tego roku zmądrzał, no to nie wydaje mi się, no, absolutnie, niestety, niczego takiego nie odnotowałem, no. Myślę, że wy też niekoniecznie, no.
0: Wręcz przeciwnie.

0: Czyli wydaje się, że ta diagnoza, ta dyskusja, która nam się wewnątrz zespołu wokół tych dźwięków krążyła, była dość trafiona, no. Też oczywiście, no, nie była prorocza, tak, to nie my jedyni.
1: No wiem, nie patrzycie w szklaną kulę, tylko no, wystarczy się rozejrzeć trochę,
0: wystarczy
1: tak?
0: Się rozejrzeć,
1: to brzmi tak trochę na chłopski rozum w tym momencie,
0: no,
1: ale
0: dokładnie.
1: Myślę, że na tym etapie akurat o tym możemy się wypowiedzieć, rozglądając się po klimacie, po inflacji, po wojnach, po Eurowizji, nie wiem, nie? Że jednak nie jest najlepiej.
0: No dokładnie, no.
2: Ja jeszcze może wrócę do samej płyty 2025 i tutaj do tych kwestii technicznych, bo jednak krążek winylowy ma swoje zasady, są reguły. Jak tutaj zmieścić na nim takie długie utwory? Jak wyglądała selekcja? To musiało być wbrew pozorom naprawdę trudne zadanie.
0: I to jest bardzo trafne pytanie, tak jakby trafiłeś. Rzeczywiście z jednej strony żyjemy w epoce renesansu winyla i ja to rozumiem, bo i tak wszyscy, umówmy się, wszyscy słuchają muzyki w oparciu o zera i jedynki. No takie są czasy i tak to po prostu jakby wygląda, a to, że ktoś sobie chce kupić nośnik fizyczny, no to jest jakby bardzo szlachetny odruch, któremu trzeba przyklasnąć. Bo nie jest on konieczny, żeby słuchać muzyki, no, czy jest jakiegoś rodzaju fajną, wiesz, formą czynienia dobra i wchodzenia w głębszy dialog. I ja nie dziwię się, że to się dzieje z tym winylem, bo winyl jest duży, bo jest ładny, bo możesz go sobie postawić na półce wręcz jako jakąś grafikę, jakiś plakat bez mała, więc to jakby działa. Natomiast tak, no, winyl ma jedną wielką wadę i to są te 22 minuty na stronę i trafiłeś w sedno tym pytaniem. Nie no, ja szczerze mówiąc, jakoś, wiesz, kartka, długopis, kalkulator i tak naprawdę, no...
2: Siadamy i liczymy, tak?
0: Tak, no głównie ja się tym zajmowałem, no i to tak naprawdę to nawet nie o to chodzi, o czas, bo ja to chyba tam z tego, co pamiętam, zrobiłem w jeden dzień, ale wiele bólu, wiesz, wiele jęku, wiele jakichś tam łez, bo te 22 minuty w przypadku takiej muzyki jak nasza, oparta na takich nieco dłuższych narracjach, to jest rzeczywiście ograniczenie, a kiedy ta
1: jak
0: muzyka...
1: Dzisiaj usłyszeć niektóre utwory 16 minut.
0: No
1: prawda?
0: Właśnie,
1: tak.
0: Słuchaliśmy dziś wraz ze słuchaczami, no bo takie rzeczy dzieją się na koncertach, więc w ogóle podchodząc do tej materii, wiedzieliśmy, że ponad połowę tego koncertu jakby zostanie w szufladzie, no bo nie da się inaczej. No. W momencie, w którym siadłem z tym kalkulatorem, kartką i długopisem, no od razu zrozumiałem, że naturalna chronologia tego koncertu jest niemożliwa do oddania na winylu. No także jakby to się wszystko zgadza, to jest w 100% prawda, myśmy tam niczego nie dogrywali, niczego nie poprawiali, zadbaliśmy o przestrzenny, fajny sound, ale żadne fałszerstwa się tam nie odbywały, no ale w innej kolejności były te utwory na żywo grane, no bo nie dało się, no nie dało się tego po prostu skleić, więc pod tym kątem rzeczywiście winyl jest sporym wyzwaniem i no cóż, no wiesz, no nie można się ograniczać, no doprowadza do tego, że coraz więcej i więcej i więcej płyt winylowych jest albumami podwójnymi, no. Tak jak Reckless Sphinx na winylu było podwójne, 2025 jest podwójne, no i teraz powoli zaczynamy pracować nad nowym materiałem i ja już widzę, że to się na jeden winyl nie zmieści, no po prostu. No, tak to działa, to wiesz, to w słuchaniu jest fajnie, ty musisz podejść, podnieść to ramię, zmienić tę stronę, w tym momencie widzisz poligrafię, to wytwarza taki jakby kontakt, to jest intymne, to jest urocze, to jest fajne. Natomiast no jest te 22 minuty na stronę jest kłopotliwe. Zgadzam się, w pełni tu trafiłeś. No.
1: No też w przypadku waszych live'ów, prawda? No bo jednak byliśmy na kilku z nich, no i one mają tendencję do trwania mimo wszystko troszkę dłużej niż nawet ten podwójny winyl.
0: Tak. Tak,
1: to nie jest godzina 10, nie? Tylko jednak jeszcze dłużej.
0: No, to jakby pewną taką formułą, której my się teraz już śmiejemy, że trochę staliśmy się jej zakładnikami, ale śmiejemy się i to jest żartobliwe, bo my to bardzo lubimy, ale jak dobrze wiecie, standardowy czas trwania koncertu niechęci to jest 2,5 godziny. No. I nigdy nie powstała taka teza, taka koncepcja. To wydarzało się same. No. Pojawiały się kolejne płyty, mieliśmy coraz więcej tych utworów. No, kiedy poznajesz tych ludzi, pracujesz z nimi, to też ta improwizacja, to wiesz, frunięcie w nieznane gdzieś nagle w środku utworu, tego się dzieje coraz więcej. No i te koncerty nasze na przestrzeni lat stawały się coraz dłuższe, no a my obserwowaliśmy, że nasza publiczność bardzo entuzjastycznie to odbiera, że to się podoba. To jest, rzeczywiście dotarliśmy do takiego śmiesznego momentu, że gdybyśmy po godzinie 15 czy godzinie 30 zeszli ze sceny, to ja wiem, że byłaby awantura.

0: Wiem, że po prostu ludzie wyraziliby swoją złość, no bo przyzwyczaili się do tego, że to trwa minimum 2,5 godziny, a też nic takiego się nie zapowiada, no bo powstaje też cały czas nowa muzyka i raczej, nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale pewnym wyzwaniem jest zmieścić się w te 2,5 godziny, no.
1: A w takim razie jak poradzicie sobie z tym występem na przykład na Off Festiwalu, kiedy jednak ten slot czasowy jest ograniczony i w pewien sposób trzeba się jakoś zamykać na to, jak wygląda line-up. Byłem bardzo ciekawy już od jakiegoś czasu, wiedząc, jak wyglądają wasze koncerty, tego zderzenia się ze światem festiwalowym, gdzie często wszystko jest trochę od linijki. Gdzie tutaj niechęć? Jak oni się zmieszczą w te ramy czasu?
2: Ja może tylko jedną rzecz powiem, że gdy widzieliśmy raz zespół Dłonie, który rozpoczynał zwykłą scenę, ale pierwszy koncert, co był tam o 16:30 czy o którejś, to były inne warunki niż będziecie mieć. Oni mieli pół godziny chyba slotu i zdążyli zagrać trzy utwory.
1: Tak.
0: No, no bo myśmy trzech utworów pół godziny nie zagrali. No,
2: właśnie o to chodzi, nie? Myśmy zagrali dwa. No,
1: trudne wyzwanie też.
0: Słuchaj, tutaj jakby, wiesz, może powinienem mieć kartkę i notować, żeby nie zapomnieć, bo pojawiło się kilka tematów jednocześnie. Raz, że wiesz, każde wyzwanie jest ciekawe i nie chodzi o to, żeby się chwalić, jak gdybym miał wymienić ilość festiwali, na których niechęć grała, to nie mamy na to czasu, bo grała i na Openerze, i na Tauronie, i na Warsaw Summer Jazz Days, i na Copenhagen Jazz Festival, i tak, ja mógłbym bardzo, bardzo długo wymienić, bo kilka lat już ze sobą gramy, no i jakoś sobie z tym radzimy, wiesz, tak naprawdę. Ale nie przez jakieś radykalne, wiesz, zmienianie koncepcji, czy skracanie tych utworów, po prostu gramy ich najwyżej mniej. Rzeczywiście potrafi się to wywalić aż śmiesznie, no kilka dni temu graliśmy koncert na małym, ale bardzo ciekawym, lokalnym festiwalu w Płocku, gdzie poproszono nas właśnie o zagranie 70 minut i ja tam, wiesz, no zanotowałem 6 tytułów, ale udało się zagrać tylko 4, no, bo po prostu jakby potem grzeczność nakazywała już wypuścić kolejnego wykonawcę. Jak to się stanie na tym offie? No tego tak naprawdę do końca nie wiem. To jest ciekawa, wiesz, uwaga na temat samych festiwali, bo ja też jako meloman, jako słuchacz, ale też osoba występująca na tych festiwalach, ty to wspomniałeś, no 30 minut, okej, no ale to może dla początkującego artystę, ale jednak długo takim typowym slotem dla nie-headlinera było 40-45 minut, co mnie jako słuchacza trochę odpychało od festiwali, bo to było dla mnie nie dość. I widzicie, no nie byłem jedyny, bo to się zmieniło, tak? W tej chwili jakby godzina to jest jednak minimum, no, na festiwalach, a z tego, co ja tam pamiętam z tej wymiany maili z Offem, to oni nam tam zaproponowali godzinę 20. Nie wiem, czy każdy wykonawca na tej scenie gra godzinę 20, my gramy no najpóźniej. Więc może dlatego, ale to będzie jakby godzina 20. No i wiesz, godzina 20, no to już jakoś się pomieścimy. No.
1: Nikt po was nie gra, także.
2: To pytanie, zdarzyło wam się przegiąć w taki czas, że mieliście ten czas i nie utrzymaliście się w tych ramach?
0: Ale pytasz o awanturę z organizatorami,
2: na
0: czy
2: przykład
0: o poczucie niesmaku, czy...
2: Na przykład, tak.
0: Awanturę z organizatorami, znaczy, no wiesz, no taką radykalną z wyłączaniem prądu i tak, to nie, no to nie, natomiast nie, no ogólnie festiwale kojarzą mi się rzeczywiście, że ci przemili ludzie, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie tego timingu, wiesz, biegają i pokazują trochę przerażeni tę literę T, wiesz, stworzoną z dwóch dłoni, to się dzieje. Staramy się do tego dopasować, bo to też trzeba cały czas pamiętać, że często jeszcze po tobie występuje jakiś artysta i trzeba mu też okazać szacunek, nie można mu tego czasu zabrać. Jeżeli grasz jako ostatni na danej scenie, no to można to w jakimś tam sensie olać i sobie trochę przeciągnąć, ale wtedy organizator zwykle też nie ma z tym żadnego problemu. Zobaczymy, aczkolwiek widzicie, no to jest ciekawe i to wyniknęło dzisiaj, bo ja wszystkich tych zjawisk i kontekstów byłem świadomy, ale może nie składałem ich do kupy, to zauważycie, że ten czas nam się dziś przewija, że te sceny festiwalowe i sloty, te 22 minuty i tak dalej, no rzeczywiście jest to wyzwaniem, więc ja słuchaczy, którzy nam się przysłuchują, a może niekoniecznie znają naszą muzykę, jeszcze pozwolę sobie na taką małą konkluzję, że pomimo tego wszystkiego, o czym z chłopakami gadamy, my bardzo staramy się, żeby ta muzyka nie była przegadana i nudna, nie, no absolutnie staramy się trzymać pewną zwięzłość narracji, dlatego też, no wiesz, no w tej muzyce jest od groma improwizacji, ale mimo wszystko ona mieści się w jakichś zamkniętych formach, co też jest dla nas bardzo

0: bardzo ważne. Staramy się, żeby to nie było przegadane, no to na pewno.
1: Wybiegliśmy już nieco w przyszłość, zahaczyliśmy o sezon wakacyjny, festiwalowy, ale może pomyślmy o tym jeszcze co dalej. Jakie są plany niechęci na ten rok, a może już nawet na przyszły?
0: Zapraszam waszych słuchaczy na nasze Instagramy, Facebooki, bo tam już no, kilkanaście dat na wakacje i jesień jest ogłoszonych, no więc jakby będzie trasa jesienna, co ja już się bardzo cieszę, bo kocham grać, kochamy grać z chłopakami w każdych warunkach, ale te jesienne i wiosenne trasy klubowe są naszemu muzycznemu DNA jednak najbliższe, no bo tu właśnie nie cyka żaden zegar, bo tutaj, wiesz, no nie przeszkodzi ci urwanie chmury, bo po prostu te trasy są dla nas bardzo ważne i to już mówię, nawet z pamięci może wszystkiego nie wymienię, ale odsyłam na Insta, na Facebooka, tam już no ładnych kilkanaście dat jest ogłoszonych, no. Na pewno naszą ambicją jest, żeby latem to, wiesz, to są takie różne wymogi, o których rozmawialiśmy przed chwilą, więc ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, natomiast jesienią zdecydowanie mamy ambicję pokazać już taką naprawdę bardzo dużą porcję nowego materiału. I sobie nad tym materiałem zaczęliśmy już w tej chwili pracować. Ja tu się trochę wystawiam na strzał, bo nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na pytanie, w jaką stronę to idzie. Natomiast rzeczywiście mam nadzieję, że ta jesienna trasa już będzie się odbywała w ramach takiego trochę naszego cyklu, który nazywamy na chwilę przed wejściem do studia. To oczywiście nie oznacza, że my po skończeniu trasy musimy natychmiast wejść do studia, chociaż często się tak działo, tylko chodzi o to, że chcemy zagrać bardzo dużo nowej muzyki, no pokazać to, co w tej chwili w głowach nam szumi i to, czym się w tym momencie zajmujemy, a też uspokajamy, bo te koncerty, jak też dziś gadaliśmy, trwają 2,5 godziny, więc jeśli ktoś lubi repertuar z Reckless Things i wcześniejszych albumów, to na pewno też go w jakiejś tam zmienionej, pokręconej formie usłyszy. Dużo dat już jest w naszych socialach. Teraz na dniach będziemy ogłaszali sprzedaż biletów już na jesienne koncerty w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Więc ja może po prostu zainteresowanych zaproszę na te sociale, bo ja oczywiście mam jakoś tam w miarę niezłą pamięć, więc mogę wyrecytować te kilkanaście miast, ale po co? Zapraszamy, kliknijcie w te nasze media i tam będą daty, będą miejsca, a będą pojawiały się kolejne.
1: Czyli jesienią będą się kształtować te nowe kompozycje, będziecie mogli tego doświadczyć na żywo, ale termin wejścia do studia jeszcze nie jest znany?
0: Nie jest jeszcze znany. Wiesz, to też jest odrobinkę za wcześnie, żeby się takim terminem ograniczać. No my w tym momencie zaczęliśmy pracę nad nową muzyką. No ciekawie się dzieje, ale jeszcze chcemy mieć taki moment, żebyśmy nie do końca wiedzieli, gdzie nas to zaprowadzi. Ale na pewno jesienią pokażemy dużo nowej muzyki, to na pewno.
2: Dokąd ta przygoda poprowadzi, dowiemy się tego za kilka miesięcy, a za kilkanaście, gdy ukaże się następny album, no bo zakładam, że mowa nie o 10 latach, tylko na przykład dwóch.
0: Tak czy inaczej. Ale zauważyłeś, jak przyspieszyliśmy?
2: Zauważyłem, to prawda, no.
0: I to też nie było żadne założenie, ale faktycznie, że jakby tak jeden z niewielu zarzutów, które przed pandemią nam się zdarzało, to dlaczego każecie czekać 4 lata na płytę? Zobacz, no po pandemii tak naprawdę te płyty wyskakują błyskawicznie jedna za drugą. Ani jedno, ani drugie nie było wynikiem jakiegoś planu. No to jest naturalne, tak się po prostu dzieje.
1: Jesteście na fali, ewidentnie, i tego my sobie życzymy jako słuchacze i tego wam życzymy, wam artystom, a z nami dzisiaj był Rafał Błaszczak z zespołu Niechęć. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę.
0: Ja dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz pozdrawiam słuchaczy czwórki.
1: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Za tydzień Adam będzie prowadzić dla was audycję z wyjątkowego festiwalu.
2: Tak, z WROF-u, na którym byliśmy w ubiegłym roku razem. W tym roku będę w pojedynkę, ale tak, słuchajcie na żywo, co też dzieje się na Showcase Dolnośląskim już za tydzień, a za dwa prawdopodobnie nas nie ma, bo będzie długi weekend czerwcowy. No nic, słyszymy się oczywiście na antenie czwórki. Dzięki!
1: Wracamy do was w czerwcu. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Dziś bardzo ciepło, w Warszawie 24 stopnie, a jutro jeszcze będzie cieplej, bo jutro 27 stopni, choć ma być zachmurzenie, tego słońca aż tak dużo nie będzie, zaledwie przez pół dnia. A jeśli chodzi o noc, to dziś w Warszawie 13 stopni, no to jest dobry, taka pogoda powiedzmy umiarkowana na imprezowanie, ale za to w Madrycie będzie dzisiaj 21 w nocy, no to jest chyba idealna pogoda, żeby wyjść gdzieś tam na jakieś pląsanie w terenie.
1: Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
4: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.
6: Kluboteka.

0: Kluboteka.
1: Kluboteka.
0: To jest Kluboteka.
1: W czwórce.
2: To był Cody Carey i nagranie Midnight Love, brytyjski producent, który nagrywa m.in. dla wytwórni Toy Tonics. Dziś w Klubotece, jak zawsze, same nowości płytowe, i to nowości płytowe w pierwszej i drugiej godzinie audycji. Dużo nowych płyt George Moroder i Fred Falk, remix Freda Falka, już teraz w tle. Daddy Squad, pojawi się Massiliman Pagliara, pojawi się Sinti, Dam Swindle z kompilacji House of House i dużo, dużo więcej utworów. Między innymi nowy Spiller, nowa wersja Spillera i Groove Jet. A teraz klasyk. Klasyk wydany w roku 78. To Giorgio Moroder i The Chase. Nagranie, które znalazło się w filmie Midnight Express Alana Parkera. Alan Parker, reżyser tego doskonałego filmu, usłyszał I Feel Love, to nagranie, które się ukazało rok wcześniej, w 77 roku dokładnie, i stwierdził, że Giorgio Moroder to jest ten artysta, który powinien nagrać ścieżkę dźwiękową do tego filmu, i tak też się stało. Tu słyszymy jego asystenta, który także współpracował przy tym nagraniu, asystenta Giorgio Morodera, Harolda Faltermeyera, który stworzył muzykę do Gliniarza.

Nasza z Beverly Hills, a dokładnie motyw de Axela F. Teraz słyszymy remix Freda Falk, Chase, Giorgio Moroder, a potem Daddy Squad i Double Love Attack w wersji Daddy Squad. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert, zapraszam na Klubotekę w czwórce.

Dobre týček, Daddy Squad, na hranie Double Laugh Attack v versii Daddy Squad OL Remix, tak się nazywa dokładnie ta wersja. Nagranie wydane przez belgijską wytwórnię Eskimo, a teraz Jotto i Talak, Chemtrail Surfers, tak nazywa się to nagranie, które oficjalnie ukazało się w roku 2025 nakładem znanej wytwórni Bordello a Parigi, ale teraz dostajemy nową wersję, którą stworzył Jotto, nowy remix wydany przez wytwórnię Odd One Out, to szef też tej wytwórni. A później, już teraz, już w tej chwili słyszymy Massimiliano Paliare, włoskiego producenta, który mieszka w Berlinie. To nagranie nazywa się Waves of Desire, jest pod tytułem Sunset Mix. Massimiliano Paliara właśnie wydaje album 20 Years of Massimiliano Paliara i ukazywało się już kilka utworów. To chyba ostatnia propozycja promująca to wydawnictwo i sam Massimiliano Paliara tak powiedział o tym nagraniu. To najbardziej osobista muzyka, jaką kiedykolwiek wydałem. To nie jest po prostu album, to część mnie. Wszystko, co inspiruje mnie w studiu i porusza na parkiecie, żyje w tych utworach. Przelałem w ten projekt każde doświadczenie, każdą wątpliwość i każdy przełom. Energia tego materiału idealnie pasuje do nadchodzącego lata, ale kryje się w tym coś znacznie głębszego. Mam nadzieję, że bez względu na to, gdzie wciśniecie play,

klubie, na festiwalu, czy oglądając wschód słońca, pozwolicie sobie w tym całkowicie się rozpłynąć. Doskonały opis i jak się posłucha tych nagrań, to rzeczywiście to idealnie do tego pasuje, ten opis pasuje idealnie. Ways of Desire, Sunset Mix, no to jest właśnie doskonały utwór, który chyba mój ulubiony z tego wydawnictwa.

You Gotta Believe i Cindy, niemiecka berlińska producentka i DJ-ka, właścicielka sklepu płytowego w Berlinie. To nagranie znalazło się na kompilacji House of House, wydanej przez wytwórnię Heist. To wytwórnia należąca do projektu Damn Swindle. Chyba, moim zdaniem, najciekawszego projektu, house'owego projektu działającego w Amsterdamie, w Holandii. Damn Swindle i DJ Minx już teraz, zapowiedziałem to. Back to the Old School to jest nagranie, które otwiera tę doskonałą kompilację złożoną z 19 utworów, jak dobrze pamiętam. W zasadzie każdy z tych utworów jest bardzo dobry. Ja bardzo lubię Damn Swindle. Zresztą Damn Swindle i Cindy występowali na festiwalu Carbon Silesia w Zabrzu i ten festiwal też odbędzie się w tym roku i nad tym festiwalem mamy patronat. I o tym festiwalu też będę mówił, będę miał też wejściówki, nie dzisiaj, ale w kolejnych audycjach będę miał wejściówki na to wydarzenie. A potem pojawi się Spiller i Groove Jet w nowej wersji.

Tom Swindle i Back to the Old School z kompilacji House of House. Jeszcze pojawi się kilka nagrań z tej kompilacji nieco później. A teraz klasyk. Klasyk z końcówki lat 90. w wersji wokalnej wydany w roku 2000. Groove Jet i Sophie Ellis Bextor, tu na wokalu, i Spiller, włoski producent, który, pamiętam, wystąpił chyba w roku 2000 w klubie H2O, bardzo wysoki DJ, chyba z 2 m 10 cm miał, chyba najwyższy DJ, jakiego kiedykolwiek widziałem, bardzo dobry house'owy producent. Jego sława trochę przygasła, ale to nagranie przyniosło mu wielką sławę, nagranie oparte na samplu z klasyka disco z roku 77. Love Is You, Carol Williams. Wersja oryginalna też jest bardzo, bardzo ciekawa. Ja najbardziej lubiłem wersję pierwszą. Pierwszą wersję demo i zazwyczaj grywałem wersję instrumentalną, która była bardzo surowa. Później pojawiła się wersja wokalna. Tu zresztą w tym utworze, w zremiksowanym utworze, to jest remiks projektu Not Without Friends, tak się nazywa ten projekt, w skład którego wchodzi m.in. Luca Lessi, William Keys, dwóch australijskich producentów i DJ-ów, oraz Jordan Brando. Bardzo ciekawy remix. I jeśli chodzi jeszcze o kilka takich ciekawostek związanych z tym wydawnictwem, jest to pierwszy utwór w historii, jaki nadano na antenie radia Beats One. To takie radio, które się pojawiło w Apple Music, w audycji Zayna Lowe. A za wokal, w zasadzie za tekst tego wokalu, odpowiada Rob Davis, który napisał słynny hit Kylie Minogue, Can't Get Out You Out Of My Head. Już teraz Groove Jet w nowej wersji Not Without Friends, czyli Australijczyków Luca Lessiego i Williama Kiss.

0: Kluboteka.
1: Niemiecki projekt Digitalizm i nagranie zatytułowane Achtung Optimizm. Bardzo groźnie brzmi ten tytuł. Nagranie to jest nowy singiel, który promuje album. Album ukaże się 29 maja, czyli za tydzień, w piątek za tydzień. Nazywa się Optimizm. Kilka singli już słyszeliśmy. Space Invaders, Golden Sirens. No i właśnie to jest ostatni. Bardzo ciekawa płyta. Ja bardzo lubię ten projekt. Między innymi występował na festiwalu Snowfest. Miałem okazję też go słyszeć na festiwalu Melt i też mi się podobał. Set DJ-ski. Nina Simone i Moczak, brazylijski, house'owy, super producent, super DJ, jedna z największych gwiazd sceny house, przerobił utwór Nina Simone, Z-Line Woman, a nagranie w wersji oryginalnej to jest piosenka folkowa, która została zarejestrowana w roku 1939. Tradycyjna afroamerykańska pieśń folkowa. Ale później Nina Simone w roku 64 stworzyła własny utwór oparty właśnie na tym folkowym utworze. Moczak i jego remix, a później pojawi się Audio Jack i Kevin Knapp i nagranie Get It.

Odjeżdżaki, Kevin Knapp i nagranie Get It, nowa propozycja z brytyjskiej wytwórni Crosstown Rebels. Wytwórnia to wytwórnia Damiana Lazarusa. W Klubotece gram w pierwszej godzinie były nowości płytowe i w drugiej godzinie nowości płytowe. Dziś bez miksu nadrabiamy zaległości. To nagranie, o tym nagraniu duet Odjeżdżak pochodzący z Leeds powiedział tak. W Get It chodzi przede wszystkim o pęd. To napędzający klubowy track z mantrowym wokalem, który macie podnieść na duchu i zmotywować do dawania z siebie wszystkiego, czymkolwiek akurat zajmujesz się w życiu. Kevin Knapp to z kolei amerykański reprezentant muzyki house, a teraz Ida Engberg i nagranie oryginalnie wydane w roku 2007, tu w nowym remiksie Denisa Queena. Utwór grywają tacy artyści jak Marsolo, Jambek czy Sydney Charles.

Ta perkusja w tym nagraniu przypomina mi klasyk polskiej muzyki house, utwór No Problem, duetu Wawa. To także duet Folkness, duet nie z Warszawy, a z Poznania. Nagranie nazywa się Tong, duet Folkness, z którym rozmawiałem w zeznaniach świadka klubowego jeszcze w tym roku, także zachęcam do odsłuchania tej rozmowy. Rozmawiamy o polskiej muzyce house, nie tylko, i o tym, jak zrobić, odnieść sukces za granicą, zrobić karierę. A duet Folkness pojawi się na festiwalu Carbon Silesia. Nad imprezą mamy patronat jako czwórka. Ta impreza będzie miała miejsce dokładnie 19 i 20 czerwca. A teraz kolejny utwór, który też bardzo lubię. Wersja dubowa utworu Can't Fake the Feeling. To jest nagranie duetu Kama i Masalo. Holenderski duet,

który bardzo lubię, przy którym przetańczyłem ostatni festiwal Deckmantel i nawet myślę sobie, że wybiorę się na imprezę pod koniec sierpnia do Amsterdamu, bo mam ochotę zabawić się przy tym duecie, bo uwielbiam ich muzykę, uwielbiam ich brzmienie, a dodatkowo jeszcze na tej imprezie pod koniec sierpnia wystąpi inny mój ulubiony DJ Palms, Trax. Can't Fake the Feeling i K&M Unity Dub, Kama i Masalo.

Storken in Farfetched i nagranie Buffy Disco, tu w remiksie Crystal Clear. To bardzo dobry Crystal Clear, to bardzo dobry DJ. Wielokrotnie miałem okazję go słyszeć, a także nawet grać z nim na jakiejś imprezie. To irlandzki producent i DJ i polecam jego produkcję. To bardzo dobry remix, ale też bardzo dobra jest wersja oryginalna tego utworu Buffy Disco w wykonaniu z Storkena. Michael Beebe i Bad Wolf. Już teraz kolejna z nowości, a potem X and Ivy i Special Temp. To będzie z kolei propozycja z wytwórni Life and Death należącej do DJ-a Tenisa.

To nagranie przypomina mi kompozycję klasyczną, kompozycję Louisa French Kiss, jeśli chodzi o ten groove, ten hipnotyczny groove, trochę monotonny, ale budujący, cały czas budujący i energetyczny bardzo. Blondish in the Jungle, a później pojawi się Irvin Welsh i Orchestra Dreams w remiksie Hayley Collette. Irvin Welsh to jest człowiek, który napisał m.in. Trainspotting. Pisarz, który zajął się też tworzeniem muzyki. A na koniec pojawi się Be Visible i Tropics 9500. To wszystko do godziny 22. Po 22 zapraszam na zeznania świadka klubowego. Jędrzej Dądziło, czyli Ditek, jest moim gościem. Rozmawiamy m.in. o festiwalu Up to Date, ale także poruszamy kilka tematów dotyczących DJ-owania, m.in. tego, jak się miksuje, czy zdarzają się wpadki DJ-skie, jak miksuje, czy używa odsłuchu, czy używa słuchawek. Te wszystkie ciekawe kwestie dotyczące DJ-owania już po godzinie 22 w zeznaniach świadka klubowego. Nazywam się Norbert Bożyn, DJ Bear. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Kluboteka.
1: Kluboteka.
0: To jest Kluboteka.
2: W czwórce. Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość.
1: Osobowość.
2: Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury.
1: Natury.
2: To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać.
1: Chcę dbać.
2: A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Tu czwórka. Polskie Radio.
0: To są zeznania świadka klubowego w czwórce.
3: Jędrzej Dądziło, Ditek, DJ, ale przede wszystkim twórca festiwalu Up to Date jest dziś ze mną w zeznaniach świadka klubowego.
4: Cześć.
3: Festiwal Up to Date już wkrótce, przed nami kolejna odsłona, ale zanim dojdziemy do tej odsłony, jak to się wszystko zaczęło? Od początku, od dnia pierwszego.
4: Festiwalu
3: zero.
4: Czy mojego?
3: Dnia zero. No, o tobie też się pogadamy.
4: Dzień zero festiwalowy?
3: No. Kiedy ta myśl się narodziła?
4: Ta myśl mi się narodziła, zanim jeszcze zacząłem grać. Bo jak chciałem grać, to chciałem też organizować imprezy. Stałem przed telewizorem, oglądając relacje na żywo z Love Parade i z Mayday. I myślałem sobie o tym, że chciałbym doświadczyć takiej energii, a najlepiej u siebie w mieście. Potem zacząłem grać muzykę jako DJ. To szybko bardzo poszło, bo już występowałem w klubach, jak nie miałem jeszcze 18 lat. Zacząłem organizować mniejsze imprezy z przyjaciółmi, zresztą z przyjaciółmi, którzy też dalej są trzonem festiwalu Up to Date dzisiaj, czyli Czarkiem Chwicewskim, Karoliną Maksimowicz, był jeszcze z nami Michał Kowalczuk, który gdzieś tam po drodze się rozstał z przygodą pod tytułem Muzyka Klubowa. I w momencie, kiedy byliśmy już rozwiniętymi organizatorami, dowiedzieliśmy się o tym, że będąc organizacją pozarządową, można występować po pieniądze publiczne w konkursach grantów. Nasi znajomi, którzy nam pomagali przy tych imprezach, mieli taką organizację pozarządową i wprowadzili mnie w ten świat pisania wniosków, właśnie szukania wsparcia. No i Czarek opowiedział mi wielokrotnie historię, której nie pamiętam, kiedy odbieram telefon i dostaję jakąś wiadomość, rozłączam się i mówię do Czarka: stary, dostaliśmy 30 tysięcy na techno. I to było dla nas niebywałe, bo do tamtego momentu wszystkie nasze wydarzenia musiały finansować się z biletów, a robienie festiwalu w ten sposób jest niemożliwe. W dzisiejszych czasach jeszcze bardziej niemożliwe. Więc wtedy rozpoczęła się przygoda z myśleniem o tym, jak zrobić coś większego w Białymstoku.
3: Nie jest tak dzisiaj, że żeby cokolwiek zrobić, to trzeba mieć sponsorów. Wszystkie te strefy, te namiociki. Dla mnie przykładem jest festiwal Dekmantel, gdzie nie ma ani jednej strefy.
4: Dekmantel jest wspaniałym benchmarkiem pod wieloma względami, ale używając go jako benchmark również do takiego rozwiązania, trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest zupełnie inny rynek, tam ludzie płacą za bilety. Tam festiwal jest kalkulowany na sold out, ponieważ prawie każdy festiwal może liczyć na sold out i słyszałem historie gdzieś tam backstage'owe, że na przykład jeżeli festiwal w Holandii wyprzeda sobotę, ale piątek tylko do połowy, to się okazuje, że ten festiwal przestaje być rentowny. Więc to są zupełnie inne mechanizmy niż u nas. Ja uważałbym się za absolutnego szaleńca, gdybym kalkulował bycie albo nie bycie festiwalu Up to Date od tego, czy się wyprzeda, czy się nie wyprzeda, bo ten festiwal owszem ma historię wyprzedawania się albo wyprzedawania pewnych sal, ale myślenie takimi kategoriami jest szalenie ryzykowne.
3: A gdybyś miał porównać Up to Date do jakiegoś festiwalu zagranicznego, to co to by było?
4: Nie ma porównania. Ponieważ wszystkie festiwale zagraniczne, które obserwujemy, które do nas docierają przez tego Instagrama, media i tak dalej, to są festiwale, które są typowymi, to zabrzmi źle, ale ja nie mam tego na myśli w pejoratywnym sensie, produktami muzycznymi. Tak, to są rzeczy, które na przykład mnie interesują muzycznie, ja to widzę, a festiwal Up to Date ma tak duży komponent lokalny pod kątem klimatu i podejścia i także taki społeczny, że to nie jest tylko festiwal muzyki elektronicznej, więc ciężko jest mi porównać to do jakiegoś innego festiwalu, bo...

te festiwale, które mają tak mocno lokalne rzeczy, są często za granicą nierozumiane i też myślę, że up to date po części jest nierozumiany przez zagraniczną publiczność muzyczną. Mhm.

0: To się świetnie sprawdziło, ale właśnie, skąd ten pomysł na połączenie tych dwóch, no trochę różnorodnych gatunków na jednym festiwalu?
1: Z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się to niemożliwe, to co robiliśmy wcześniej. Dzisiaj już na UpToDate jest bardzo mało hip-hopu, kultury hip-hopowej. W zasadzie śladowe ilości pozostały i to był świadomy wybór, do którego musieliśmy podejść. Już był taki czas, bo jak zaczynaliśmy, rap i elektronika pod kątem środowisk i ich wymieszania mocno szły w parze. W sensie, że wiele osób, które były zaangażowane w kulturę alternatywną, liznęły obu światów. I w momencie, kiedy kończyły się na UpToDate koncerty rapowe, ludzie przychodzili dalej na scenę z muzyką elektroniczną i się bawili do rana. Zaszły takie zmiany w naszym społeczeństwie, w szczególności pod kątem rozwoju sceny hip-hopowej, że zaczęliśmy być świadkami takich sytuacji, że kończy się koncert rapowy i ludzie wychodzą, a festiwal trwa jeszcze przez 7 godzin. A oni wychodzą. Nie są zainteresowani w ogóle tym, co jest na innej scenie. Poza tym nasze przeczucia, doświadczenia, ale też badania socjologiczne robione na publiczności UpToDate'owej pokazały, że wiele osób nie chce przyjeżdżać na UpToDate'a, bo tam jest polski rap. Ludzie, którzy lubią elektronikę. Tak jakby te środowiska zaczęły się wykluczać.
0: A samo hasło Pozdro Techno, które stało się ikoną. Kto to wymyślił? I czy to hasło dziś nie trąci myszką, może tak powiem?
1: Oczywiście, że trąci myszką. Dzisiaj my traktujemy to raczej z nostalgią, aniżeli jako slogan, który dalej nam przyświeca. Pozdro Techno powstało, myślę, na takim gruncie, w którym my chcieliśmy popularyzować muzykę techno. I ówcześnie istniało jeszcze Techno Soul, pierwszy większy taki kolektyw techno, który też otworzył label i robiliśmy imprezy z dzisiejszego punktu widzenia wręcz taśmowo. Byłoby go bardzo dużo. I wtedy był ten czas, kiedy my chcieliśmy pokazać, czym jest to, znowu się to zabrzmi, prawdziwe techno. Tak jakby wtedy ludzie nie mieli takiej świadomości, czym jest techno, i to było kilkanaście lat temu. Dzisiaj techno jest absolutnie dominującym gatunkiem w klubach Europy, nie tylko Europy, w Polsce również. Więc mówienie o tym, próbowanie popularyzacji tego zjawiska jest niepotrzebne. Raczej potrzebna jest edukacja, a przez pryzmat Pozdro Techno zaczęliśmy edukować, kiedy skupiliśmy się nie na produkcji merchandise'u, a na zrobieniu własnego sound systemu, który jako symbol miał przywoływać wartości peace, love, unity, respect i tych wartości, wokół których ta kultura została zbudowana.
0: Bo UpToDate przeszedł od działania lokalnego, białostockiego, czy też podlaskiego, stał się już pewną europejską marką. Jaki był tak najtrudniejszy moment właśnie w tworzeniu festiwalu UpToDate? Co jest w ogóle najtrudniejsze w tworzeniu festiwalu?
1: Najtrudniejsze w tworzeniu festiwalu jest to, że im dłużej to robisz, im dłużej próbujesz doprowadzić do przetrwania tego projektu, tym bardziej przez pracę tracisz grunt, kontakt z kulturą, z muzyką, bo zakopujesz się w pracy codziennej, zakopujesz się w formalnościach, a co w przypadku takich inicjatyw jak nasza, które są tak mocno uzależnione od środków zewnętrznych, nie sprzedaży biletów, jest fundraising. My co roku nie wiemy, na czym stoimy pod koniec roku. Zaraz będzie kolejna edycja festiwalu i ja od razu muszę zacząć myśleć, skąd wziąć pieniądze na następny rok. I oczywiście prezydent miasta Białegostoku i marszałek województwa nas regularnie wspierają. Jednak to nie są pieniądze, które pozwalają na istnienie festiwalu w takim kształcie, finansując się tylko z tych źródeł. My musimy szukać sponsorów, musimy szukać innych grantów, musimy szukać też partnerstw barterowych i to jest taki patchwork, że wątków jest kilkadziesiąt, o które trzeba zadbać, więc pracy jest tak dużo, że ciężko jest być w tym cały czas pod kątem merytorycznym, pod kątem artystycznym, klimatu. My tak jakby wiele rozumiemy, wiele już nosimy w sobie, rozumiemy dogłębnie tą kulturę, więc trudno jest to takie, powiedzmy, popełnienie błędów, które publiczność by odczuła i pomyślała, coś tu nie gra, tak? Ten festiwal jest już skonstruowany tak, że ludzie wiedzą, że dla kogo jest ten festiwal, jaki on będzie miał vibe, czego się spodziewać, ale

0: Ja bym chciał być bardziej w tym, chciałbym być bliżej tego, chciałbym mieć przestrzeń na przemyślenia, co to zrobić, żeby, nie wiem, ludzie, zrobić coś dla ludzi, żeby czuli się jeszcze lepiej. A tak naprawdę muszę dbać o to całe zaplecze techniczne i finansowe, mm-hmm. które jest przytłaczające.
1: Macie jakiś podział obowiązków w swoim teamie? Że ty robisz coś, kolega Cezary robi coś zupełnie innego?
0: Jak w każdej organizacji, nasze zarządzanie jest taką, powiedziałbym, trochę amebą i też od zależności od roku, jak to się poukłada, różnie wygląda i szukamy optymalnej formuły, ale zespół festiwalu, który pracuje większość roku, to jest blisko 10 osób. Są potrzebne 3 osoby do tego, żeby zarządzać dokumentami, rozliczeniami, księgowością, rozliczeniami projektów publicznych. To są bardzo wyspecjalizowane obowiązki i dużo tej pracy jest. Mm-hmm. I też nasza organizacja robi dużo innych projektów związanych z muzyką i kulturą i społecznymi też rzeczami. Więc tam się cały czas mieli. Jest Szymon Baczyński, który jest naszym bookerem. Ja figuruję jako dyrektor programowy i razem robimy ten program, ale lwią część pracy, ogromną część pracy wykonuje Szymon. Jest też Czarek, który odpowiada za kreatywne rzeczy, który też prowadzi naszą taką akcję Don't Worry, Be Yourself, która dotyczy zdrowia psychicznego, różnych rzeczy, które też się z tym wiążą. Jest Karolina, która w dużej mierze odpowiada za design festiwalu, za rozwiązania kreatywne i za nasze ubrania, które tworzymy z ciuchów z drugiej ręki, ten słynny merch up-to-date'owy.
1: Gra na przykład powstała.
0: Tak, powstała gra planszowa Business Techno The Game kilka lat temu, którą zbudował też zespół, w którego składzie był Tomek Hawks i Michał Wolski, Jan Rogus, osoby, które z nami też współpracowały przed laty. Zachęcam oczywiście do zapoznania się z tym produktem. Jest to niezły odjazd dla ludzi, którzy siedzą w kulturze. Jest to duży ubaw. I jeszcze jest wiele osób, które pracują też przy fundraisingu, przy koordynacji wolontariatu, przy produkcji. I to są osoby, które pracują z nami większość roku, bo UpToDate jest na tyle autorskim festiwalem, że no nie ma mowy o tym, że zbliża się festiwal, przekazujemy stery agencji eventowej i budujcie. Bo to tak nie działa. My po prostu wszystko chcemy zrobić w sposób taki nasz. Białostocko-Podlaski i też taki sposób, żeby ludzie właśnie jak najbardziej czuli się, że to jest zrobione od ludzi takich samych jak oni.
1: A kto wybiera artystów? Jak wygląda ten proces selekcji? Bo rozumiem, że jedna osoba zajmuje się bookingiem, czyli kontaktami z agencjami zagranicznymi i ogarnianiem tych wszystkich rzeczy związanych z kontraktami, ale ktoś musi wymyślić cały program. Jak to wygląda u was? Jaka jest ta droga kreatywna wyboru artystów?
0: Festiwal ma już takie ugruntowane odnogi stylistyczne. Mamy, wiadomo, dużą część ambientową, mamy współpracę z projektem FOMO, mamy muzykę basową, muzykę techno, bardzo dużo różnych gatunków, które jednak w ramach UpToDate'a tworzą pewną spójność, bo tu chodzi raczej o podejście, a nie o gatunki. I powołaliśmy taki mini zespół kuratorski z doradczyniami, które no w tym roku akurat za doradztwo odpowiedzialne były Sylwia Gozdowska, Asia Piórczyńska, czyli Blank, Sylwia Gumi i Daisy Cutter, czyli Tosia Ulatowska. Razem jeszcze z Szymonem i moją skromną osobą debatowaliśmy. Jest też sporo osób, których się radzimy w sprawach różnych, jeżeli chodzi o program. I ta grupa kuratorska wyglądała różnorako przez lata. Na 2 lata temu nawet to było kilkanaście osób. I tak pracujemy sobie, nie? Zbieramy te myśli co do tego, w którą stronę pójść, zbieramy propozycje artystów, artystek i szczęśliwie w zeszłym roku już rozpoczęliśmy pracę nad programem, udało nam się go rekordowo szybko zamknąć, bo rozpoczęliśmy to wcześniej i myślę, że dzisiaj mamy jeden z ciekawszych programów w Europie, który łączy muzykę eksperymentalną i muzykę taneczną.
1: Kogo chcesz usłyszeć na swoim festiwalu? Na kogo czekasz najbardziej?
0: O, wow. Dobre pytanie, bo czekam na wszystkich, nie? Tak jakby dużo
1: ale wszystkich jest... nie usłyszysz, przy wszystkich nie zatańczysz.
0: Oczywiście, że nie, to jest niemożliwe.
1: A tańczysz w ogóle?
0: Tak, tak. Jakby bardzo, bardzo lubię pójść na front i posłuchać sobie muzyki w tym środowisku, w którym jest prezentowana. Oczywiście lubię sobie też skorzystać z tej możliwości i postać i popatrzeć gdzieś tam z boku, zza sceny.

0: Jak to wygląda z takiej perspektywy produkcyjnej czy artystycznej, jest to bardzo ekscytujące i to są te momenty, kiedy można pochłonąć i cieszyć się z efektu, ale też uwielbiam być właśnie po tej drugiej stronie, bo ja wciąż kocham muzykę i jestem jej odbiorcą, nie? I to jest to, a jeżeli chcę kogoś bardzo mocno usłyszeć, to staram się wydzielić ten czas i pamiętać bardzo mocno, żeby nie być pochłoniętym przez te obowiązki, które są podczas festiwalu i te wszystkie rozmowy osób, które przyjeżdżają i chcą pogadać, chcą nadrobić i to jest super ważne oczywiście, ale też chciałbym mieć poczucie, że z tego festiwalu jakkolwiek korzystam. No i w tym roku na przykład bardzo mocno na salonach ambientu nastawiam się na trzciny Karabachu, Kains of Karabach. To jest projekt chłopaków zespołu Kirk i absolutnie mnie urzekł od momentu, kiedy przypadkiem usłyszałem ich koncert na żywo transmitowany w Dwójce. I wtedy pomyślałem sobie, wow, jaki sztos i udało się doprowadzić do tego koncertu. Richard Skelton presents Imperial Valley. To jest też projekt ambientowy, który bardzo mocno obraca się w stylistyce takiego paradokumentu, trochę wyimaginowany dokument z field recordingami związanymi z przemieszczeniami, podróżami za pracą w latach 20. poprzedniego wieku w Stanach Zjednoczonych, takie historyczne, bardzo fajne. Trochę to się, tej muzyki słucha się, jakby się czytało powieść. Co na pewno będzie absolutnym sztosem, to DJ Plant Texture Live. Jego ostatni album na Lies mnie rozwalił, funkcjonalne, absolutnie bezpardonowe techno, pełne dość podstawowych dźwięków, ale absolutnie absolutna esencja techno. Dla mnie to będzie taki ogień, że tam ludzie buty pogubią. Podobnie będzie wesoło na back-to-backu Nefy T z Teki Latexem. No, Teki Latex to już ikona. Nefa T, DJ o absolutnie niedoścignionym skillu. Wspaniale technicznie rzeczy robi i to nie jest też taki DJ, który robi fajerwerki techniczne, a to nie brzmi, tylko naprawdę potrafi komponować wręcz, robiąc różne rutyny na przykład. Na co jeszcze czekam? Mike Parker na scenie FOMO, live Stroma na Nocy Otwarcia, szwedzki artysta, który jest połową tego niewymawialnego duetu szyky. Artysta, z którym blisko współpracujemy i to będą też niespodzianki w najbliższej przyszłości. No, czekam też bardzo na połączenie sił Dadana Karambolo, Przemka 2K88 i MC Sandgiller. To będzie na pewno coś ciekawego, bo MC z UK, Grejmowy i dwóch polskich producentów, którzy mają dużo wspólnych mianowników, ale też dużo muzyki poza zbiorem wspólnym, więc ciekawe, jak to zabrzmi. Więc jest takich sporo wyborów, które są nieoczywiste i charakterystyczne też dla UpToDate'a. Tego nigdzie indziej nie usłyszymy.
1: Bo jeśli chodzi o programowanie, no właśnie, jako dyrektor programowy, na co kładziesz ten największy nacisk? No bo to trzeba tak wyważyć trochę, żeby ci artyści byli znani i jednocześnie, żeby też byli takimi artystami, którzy przesuwają, nazwijmy w cudzysłowie, granice dźwięku, którzy są, tworzą coś więcej, że to nie jest tylko taka typowa rozrywka. Jak to właśnie wyważyć? No, bo to jest ważna rola dla dyrektora programowego.
0: Artyści UpToDate'a muszą być przede wszystkim aktualni. Nawet jeżeli są legendy, na przykład jak Dave Clark w zeszłym roku,
1: tak jest.
0: To jest to artysta wciąż aktualny, artysta, który ma wciąż dużo do powiedzenia i artystycznie, i wprost, i też i dziennikarsko, kuratorsko, społecznie, osoby, które reprezentują jakąś wartość, jakąś klasę, jakąś jakość. Nie interesują nas wybory typowo sprzedażowe pod sprzedaż biletów, tak jakby po pierwsze, szkoda budżetu nam na to, po drugie, żal po prostu by było być kolejnym festiwalem, który jest festiwalem tych samych nazwisk. Tak jakby mamy do czynienia z wieloma powtórkami w programach już u nas. Tych festiwali nie masz tak dużo jak w Niemczech, czy w Holandii, czy Francji, żeby powtarzać te same nazwiska i myśleć, że ludzie będą dalej się tym ekscytować. Poza tym dla nas jest to czasami wyzwaniem, żeby znaleźć kogoś innego i to rozróżnicować i też powiedzmy sobie szczerze, jest tak wielu artystek, tak wielu artystów i tak wiele artystek,

0: którzy nie występują tak często, a są warci uwagi. I są też legendy, które nigdy nie zagrały albo zagrały bardzo dawno, a wciąż tworzą, jak na przykład Mike Pardinas, który w tym roku przyjeżdża jako music. Tak to ludzie zareagowali na to na maksa. Rok temu na maksa zareagowali na DMX Crew. Artysta, który też jest od lat tyle na scenie, a cały czas wydaje, cały czas świetną muzykę.
1: Słyszałem Panorama Bar, słyszałem ostatnio.
0: O, właśnie. No, super. Tak to jest... Naprawdę, wyborów jest tyle, że czasami aż głowa może rozboleć, jak zaczniemy myśleć, ile mamy tych artystów na liście, których chcielibyśmy usłyszeć, którzy by coś mogli zaprezentować ciekawego i dać jakąś fajną energię. I uwielbiam obserwować reakcje ludzi na czarne konie festiwalu. Jak na przykład w tamtym roku CM3340. No po prostu electro life hardware'owy, który no, skopał wręcz ten festiwal w takim pozytywnym sensie, bo o godzinie 23 już była taki ogień, że tam ludzie już nie wiedzieli, jak do siebie dojść.
1: A jeden artysta, taki jeden, którego chciałbyś ściągnąć, ale do tej pory ci się nie udało.
0: Brian Eno na ambient, na przykład. To są takie rzeczy, które wydają się być może niedoścignione, ale może przy odrobinie szczęścia i większym budżecie kiedyś.
1: Czy nie myślałeś kiedyś, nie miałeś takiej pokusy, żeby przenieść Up to Date z Białego Stoku do na przykład Warszawy? Pewnie w Warszawie byłoby łatwiej uzyskać pieniądze na finansowanie festiwalu. Nie miałeś takiej myśli, żeby opuścić swoje rodzinne miasto?
0: Być może byłoby łatwiej w Warszawie. Na pewno łatwiej byłoby o publiczność. No, większość naszej publiczności to są ludzie z Warszawy. Gdybyśmy byli w Warszawie, to tych ludzi byłoby więcej na pewno. Nie tyle samo, o wiele więcej, bo wiele osób nie przyjeżdża, bo trzeba się jednak ruszyć ze swojego miasta i się przejechać kawałek. Chociaż to nie jest daleko. No, dla osób, które jeszcze myślą, że Warszawa jest od Białegostoku położona kilka godzin jazdy, to chciałbym poinformować, że to jest 1,5 godziny pociągiem nawet teraz, więc nie ma problemu. Ale Up to Date jest festiwalem białostockim, jest festiwalem podlaskim. Ilość pomocy, serdeczności, miłości, jaką my dostajemy lokalnie, przekłada się na nasze możliwości wprost. To nie jest tak, że to jest tylko w naszych sercach i dzięki temu ciśniemy na rzecz własnego podwórka, na rzecz najbliższej społeczności, na rzecz jakiejś wartości, które chcemy krzewić tam. To ma praktyczny też wymiar. Samorząd nas wspiera od lat. Można powiedzieć, że bezwarunkowo. Różnie bywało z wysokościami dotacji, ale można pójść zawsze porozmawiać i zostać wysłuchanym. Mamy poczucie, że dążymy do czegoś tam. W Warszawie bylibyśmy którymś tam z kolei projektem i ciężko by było zbudować nową tożsamość w stolicy, tym bardziej będąc pewnego rodzaju implantem. Bo to byłby implant. Up to Date straciłby dużo swojej tożsamości, gdyby wyjechał z Podlasia, ale też należy powiedzieć, że my w Warszawie jesteśmy wręcz stale obecni. Czy Salon Ambientu, czy inne wydarzenia, czy wiele współprac, które mamy z tutejszymi promotorami, instytucjami, no i też w innych częściach kraju. My nie mamy takiej potrzeby, żeby przyjechać do Warszawy, bo będziemy mogli tu zrobić więcej. My już możemy robić coś w Warszawie i zasiewać troszkę tego DNA up-to-date'owego, te nasionka rozrzucać i to działa, ponieważ, no tak jak mówiłem, większość naszej publiczności jest z Warszawy. Myślę, że to jest naturalne, bo tu się tutaj najwięcej takiego życia koncentruje.
1: Angażujecie się w tematy ważne społecznie, ekologia, czy chociażby już wspomniany projekt Don't Worry, Be Yourself. No właśnie, chciałbym coś usłyszeć na temat tego ostatniego projektu. To jest bardzo ciekawe.
0: Don't Worry, Be Yourself zaczęło się pojawiać w naszych działaniach jeszcze przed pandemią. Nie było jeszcze wtedy na przykład fundacji, która została powołana przez Cezarego Chwicewskiego w zeszłym roku. I poruszaliśmy tematy terapii, zdrowia psychicznego. Potem przyszły za tym takie tematy, które wiązały się też z pandemią. Bo ta izolacja, niepewność jutra, to był bardzo trudny czas dla wielu osób. Też problemy zdrowia psychicznego na scenie muzycznej. Wiele z medialnych historii znamy o tym, jak artystom było ciężko, ale nie tylko artyści cierpią z tego powodu. Cierpią też ludzie, którzy po prostu pracują w kulturze. Cierpimy wszyscy. Warto jest dbać o swoje zdrowie psychiczne i warto jest rozmawiać o emocjach, bo im mniej kisimy tych emocji, tym lepiej się czujemy. Też na tym polega terapia, żeby pewne rzeczy mówić na głos i zaczynać.

0: zacząć łączyć kropki, wyciągać rzeczy do świadomości. Stąd też akcja Jakieś ogórki, nie emocje, która już wiele odsłon miała, różnorakich, i ona jest stale kontynuowana, przejawia się w różnych też akcjach społecznych na festiwalu i poza nim. Malujemy murale, żeby przypominać o ważnych wartościach, pamiętaniu o swoich bliskich, o starszych bliskich, o wykluczeniu osób starszych z życia społecznego. Wyślij pocztówkę dla babci, to jest taka akcja, która pozwala na to, żeby przyjść sobie na festiwalu, dostać za darmo pocztówkę, dostać za darmo znaczek, napisać kilka słów, no niekoniecznie do babci. Oczywiście zachęcamy do wysłania do babci, dziadka, ale też do każdej osoby bliskiej, której chcemy dać znać, że o niej pamiętamy. Akcja 50+, która powoli przychodzi w kierunku 60+. Jeżeli macie w metryczce wiek powyżej 50 lat, możecie na główną część festiwalu przyjść za darmo. I to powstało po to, żeby wciągać starsze pokolenie do kultury i też rozwiewać pewne stereotypy wokół naszej kultury.
1: Starsze pokolenie od dawna wie, o co chodzi w techno.
0: Oczywiście, no mamy takie czasy już, że muzyka techno nie jest nowinką. Kilkadziesiąt lat historii za nami, można mówić już o pewnych tradycjach nawet wykształconych w ramach tej kultury, więc mnie już nie zaskakuje to, że spotykam 50-letnich znajomych, którzy mówią: stary, ja w tym roku za darmo. I super, tak, ale to też powstało po to, żeby wciągać seniorów w ten świat, a umówmy się, 50-letni ludzie nie są seniorami.
1: Właśnie, i chciałem to usłyszeć.
0: Tak, za kilka lat też nie chciałbym usłyszeć, że jestem seniorem.
1: A gdzie widzisz Up to Date za 10 lat? Planujecie jakąś ekspansję, czy jak byś to widział w ogóle?
0: Widzę ten festiwal w Białymstoku. Mm-hmm. Widzę ten festiwal z tymi samymi ludźmi. Widzę ten festiwal z tą samą publicznością, bo nasza publiczność jest niesamowicie wierna. Jesteśmy za to mega wdzięczni. Ona się też regularnie starzeje, bo tej publiczności generalnie w tej kulturze tak dużo nie przybywa. I to jest też fajne, że ludzie nie przestają korzystać z oferty kulturalnej, mimo tego, że przekraczają 30, 35, 40 rok życia. Zakładają rodziny, no, muszą brać urlopy, żeby przyjechać na tutaj. Tam my to wszystko musimy zaczynać brać pod uwagę coraz bardziej. Stąd też była zmiana daty, bo we wrześniu to już wszyscy byli po urlopach. Więc tak jakby to są takie praktyczne rzeczy, które gdzieś tam siedzą z tyłu głowy. No ale Up to Date dalej będzie starał się prezentować świeże rzeczy, dalej będzie starał się żyć życiem ludzi, kultury, naprawdę, a nie po prostu trwać po to, żeby komuś zapewnić wypłatę. Bo to nie o to chodzi. Tak jakby oczywiście my staramy się z tego żyć. Up to Date jest na przykład częścią ekosystemu pracowego, z którego ja się utrzymuję. Też gram, robię inne rzeczy i tak dalej. Ale nie za wszelką cenę. To musi mieć wartość i ja bym nie przeżył tego, gdyby ludzie zaczęli postrzegać festiwal Up to Date jako puste przedsięwzięcie.
1: A gdybyś miał opisać Up to Date jednym utworem, no co to by było?
0: O nie, to trzeba było szukać jakichś dobrych setów różnorodnych. Dla mnie w Up to Date jest tyle miłości i tyle historii, tyle przeżyć, i ciężkich przeżyć, i wzniosłych przeżyć. I ja od razu pomyślałem o closingu, który grałem kilka lat temu na festiwalu, na którym po prostu ja i najbliższe otoczenie się popłakaliśmy, kiedy poleciał na koniec Acid Eiffel Laurenta Garniera. To jest utwór, który jest tak przyjmujący, ale też tak prosty i tak, powiedziałbym, pierwotny dla muzyki elektronicznej, ma w sobie takie niesamowite piękno, które moim zdaniem właśnie odzwierciedla tą pasję do muzy i też esencję tego, co się dzieje z ludźmi, kiedy razem tańczą.
1: Jak udaje ci się łączyć właśnie rolę organizatora, promotora i aktywnego DJ-a? Czy właśnie te role czasami się ze sobą nie kolidują? Bo ja na przykład miałem taką sytuację, rozmawiałem z jednym z naszych wspólnych kolegów i on mówi: no bo wy robicie festiwal i wy się zawsze sami bukujecie na ten festiwal. I to miał być zarzut, że my gramy na festiwalu, który organizuje mój partner z projektu Last Robot, Sigur Fleischer, i że my gramy, że to jest zarzut. No właśnie. Słyszałeś takie zarzuty kiedyś?
0: Oczywiście.
1: To jest bezsensowny ten zarzut, jest oczywiście, bo twój festiwal, to sobie możesz grać i to chyba jest twoje święto, no to masz prawo zagrać.
0: My się czujemy w porządku wobec sceny. My się czujemy otwarci. Myślę, że jest mnóstwo dowodów na to, że nie jesteśmy kręgiem zamkniętym. Oczywiście, powtarzamy artystów, mamy swoje kierunki, które wierzymy i których będziemy się trzymać. Nie będziemy pod wpływem zarzutu napisanego w DM-ce na Instagramie, zmieniać swoje drogi, bo ktoś się czuje oburzony, że u nas nie ma, nie wiem, hard techno. Na przykład, tak? Używając tego jako figury wyłącznie.

0: jeżeli ktoś ma zarzut do tego, to niech to też jest takie trochę odbijanie piłeczki, ale też można podejść do tego i spróbować stworzyć coś swojego. I zazwyczaj ludzie, którzy najbardziej się, z przeproszeniem, pruli, jeżeli zaczynali robić swoje rzeczy, to po latach widzieli, jak jest trudno sprostać oczekiwaniom publiczności, sprostać oczekiwaniom sceny, być w porządku, być fair, stawiać na różnorodność, zadbać o siebie, też o swoje interesy, żeby rzeczy były stabilne. To wszystko jest bardzo trudne do połączenia i mi się wydaje, że rola kuratora, DJ-a czy dyrektora festiwalu w dużej mierze się dopełnia, ale też wiąże się właśnie z tymi kleszami, o których mówisz, i to jest kwestia później przepracowania tego wewnętrznie. Mnie już nie boli, że ktoś może mieć zarzuty do programu festiwalu. Ktoś napisał ostatnio, że nasz program jest pretensjonalny.
1: To jest ciekawy zarzut.
0: Zastanawiam się, o co chodzi. I to otwiera takie myślenie, co ta osoba miała na myśli, tak? Być może jest to osoba, która ceni sobie po prostu taką czystą zabawę podczas dancefloorowych po prostu uciech. I dla niej na przykład wprowadzenie muzyki eksperymentalnej czy ambientu do programu jest pretensjonalne, a być może jest to osoba, która uważa, że budowanie programu wobec jakiejś idei jest pretensjonalne, a być może coś jeszcze innego, i nie warto się tym zastanawiać. Ludzie wyładowują swoje frustracje w różny sposób i myślę, że to są takie...
1: A esencja techno, powiedziałeś wcześniej. Jaka jest esencja techno?
0: Esencja techno są ludzie razem, którzy tańczą, którzy łączą się, bo mają wspólne przekonania co do tego, kim są, po co żyją i jak chcą żyć, z kim chcą spędzać czas. Tu nie chodzi o brzmienia. To nie chodzi o to, czy ktoś robi na takim softcie, czy robi na hardwareze. To nie chodzi o to, czy ktoś gra 140 BPM, czy 155 BPM. W ogóle nie o to chodzi. I nie chodzi o to, czy ktoś słuchał techno w latach 2000 i teraz ma prawo się o nim wypowiadać, czy nie słuchał i nie ma prawa się o nim wypowiadać, bo takie głosy też słyszałem, że jak ktoś nie słucha tego od 10 lat, to nie rozumie. Tak jakby jest miejsce dla osoby, która przyszła pierwszy raz też. Też byliśmy kiedyś osobami, które pierwszy raz przyszły i nie wiedziały, o co chodzi, i musiały to rozkminić. Więc zapraszamy.
1: Jesteś bardzo wszechstronnym DJ-em, bo można usłyszeć w twoich setach i talo disco, i można usłyszeć techno, i ambient się pojawia. Zagrałbyś hard techno?
0: Nie dałbym rady zagrać muzyki, której nie lubię. Nie lubię muzyki.
1: Dobra, jakiego techno nie lubisz?
0: Jakiego nie lubię techno?
1: No.
0: Nie lubię za szybkiego techno. Dla mnie za szybkie techno to już jest wszystko powyżej 140 kilku BPM. Tak jakby też takie super ciężary. Po prostu to nie jest coś, co mnie porusza. Z racji swojej metryczki i doświadczenia takiego, które gdzieś tam te płyty, które wszystkie się przewinęły przez mój case, to są płyty, które zakorzeniły we mnie już być może takie częściowo nostalgiczne przekonanie, jak powinno techno brzmieć. I to jest, myślę, naturalne. Nie będę ukrywał, że jestem bardziej oldschoolowcem niż newschoolowcem. Oczywiście jestem mega otwarty na świeże różne gatunki muzyczne i techno cały czas śledzę, ale coraz rzadziej dobieram coś z nowych rzeczy do swojego case'a, bo to musi mieć związek z tym, co mam w kolekcji. Tak jakby, żeby to można było budować sety. I te techno dzisiejsze jest szalenie funkcjonalne i jest...
1: To jakiś wspólny mianownik.
0: Wspólny mianownik. Na pewno nie krystaliczność i krystaliczna taka produkcja muzyki, krystaliczność brzmienia, taka krągłość brzmienia nie jest to czymś, co mnie kręci. Ja lubię bardziej takie analogowe sytuacje i oczywiście tutaj dużo można byłoby o tym dyskutować, ale ja lubię bardziej takie ciemniejsze rzeczy i brudne rzeczy. To też jakoś tak mam przed oczami po prostu płytę winylową, która gdzieś tam wnosi też do tego jakieś swoje brzmienie. I myślę, że tu raczej chodzi nie o brzmienie, a o podejście, nie? O podejście i takie wycyzelowane technosety, nawet jeżeli grane w bardzo kreatywny sposób z 3-4 CDJ-ów, to nie jest mój świat. Mój świat to jest próba wyciśnięcia z dwóch płyt maksimum energii. W sensie techno. Niekoniecznie.
1: No właśnie, grasz z cyfry czy z winyli? Co wolisz bardziej?
0: Gram w 95% z winyli.

0: Ciężko jest mi grać z CDJ-ów. W szczególności ciężko jest mi żyć z poczuciem, że coś, co jest dziś na winylu, miałbym zagrać to z CDJ-a, bo czuję, jakbym trochę oszukiwał, ale to jest mój problem. Do nikogo nie mam zarzutów.
1: To jest twój problem.
0: Tak, to jest mój problem. Tak jakby nie jestem też osobą, która będzie kogoś krytykować za to, że gra z CDJ-ów. To już nie te czasy. Come on. To śmieszne by było. Nie jest dla mnie powód... Dla mnie, że ktoś gra z winyli, nie jest powodem do wywyższania się. Mieliśmy do czynienia z wieloma takimi sytuacjami. No ale gram właśnie, gram z winyli, bo ta fizyczność grania i wkładanie tej energii i pokonywanie trudności, i dla mnie zawsze miksowanie muzyki chodziło o to, żeby z dwóch rzeczy stworzyć tą trzecią i dodać ten element od siebie, element DJ-ski, czyli te dwa utwory, który miksujesz, właśnie w ten sposób wnoszą coś dodatkowego, co nie istnieje bez twojej osoby. Czyli jest ten element twój twórczy w secie. A jak grasz z 3 gramofonów, to już w ogóle. Tylko naprawdę trzeba...
1: Być skupionym przy 3 gramofonach bardzo.
0: Trzeba być bardzo skupionym i trzeba... Trzeba mieć na to pomysł, bo jest oczywiście muzyka funkcjonalna, taka bardzo dużo technofunkcjonalnego, które można grać niemalże po prostu bez namysłu, tylko technicznie to dobrze zgrywać i to będzie zawsze działało. Ale to nie jest taki sposób. Ja wolę zagrać z 2 gramofonów w sposób taki, który będzie w zgodzie ze mną, niż na siłę popisów robić z 3.
1: No dobra, to kiedyś się zdarzyło, że ci się bity rozjechały. Zdarzyło ci się ostatnio?
0: Oczywiście. Mhm. Raz na jakiś czas się zdarza. Najczęściej jest to...
1: Pamiętam te swoje wpadki bardzo.
0: To już nie jest takie bolesne.
1: Kiedyś były bolesne.
0: Tak, kiedyś to było bolesne, bo ludzie może byli bardziej nastawieni na to, żeby kogoś skrytykować, nie wiem. Ale teraz jest tak, że to się zdarza, często się zdarza niestety przez sprzęt.
1: Tak jest, jakby są przy gramofonach. Problem.
0: Tak, przy gramofonach jest, jest to trudne, żeby zagrać całego seta bez żadnej wpadki, że igła zjedzie, albo że ktoś potrąci DJ-kę, ona podskoczy, wtedy miks się rozjeżdża, trzeba zaczynać od początku i tak jakby walczyć raczej o to, żeby energia na sali nie spadła, a nie o to, żeby to był do końca dowieziony miks, nie? Tak jakby to dla mnie to nie jest najważniejsze. Przy graniu techno, moim zdaniem, najważniejsza jest energia i czasami ta osoba grająca może dużo zmienić własną osobowością, charyzmą, nawet jeżeli nie potrafi dobrze zmiksować 2 płyt.
1: No bo w dobie tych synchronizowanych, tych cyfrowych miksów, te drobne niedociągnięcia, moim zdaniem, one dodają tego pierwiastka ludzkiego.
0: Ja się z tym zgodzę. Jak ktoś dociąga płytę, dopędza płytę, gdzieś walczy z tym nierównym miksem, jest dla mnie to elementem występu takim właśnie ludzkim, fajnym i po prostu w tym jest jakaś akcja, w tym jest jakieś uczucie. Nie zawsze oczywiście pomaga to w słuchaniu muzyki, bo czasami zdarzają się takie wpadki, które niestety kończą się zdekoncentrowaniem w tańcu na przykład, tak, publiczności. Trzeba wtedy budować od nowa, no ale od tego jesteśmy.
1: Może parę słów o technice DJ-skiej. Masz swój taki pierwszy utwór, taki set opener. Wybierasz jakiś specjalny utwór, czy jak to?
0: Każdorazowo jest, to jest nowa sytuacja.
1: No tak.
0: Ja podchodzę do tego w ten sposób, że oczywiście buduję sobie jakieś scenariusze potencjalne na set w głowie. Nigdy tych setów nie układam, bo to jest pułapka, to jest ślepa uliczka DJ-sko w mojej ocenie. DJ powinien umieć reagować na nastrój na sali i na potrzeby parkietu. Ja zastanawiam się, co zagram jako pierwszy utwór bezpośrednio przed wejściem na DJ-kę, jak widzę, co się dzieje. Jak poprzednia osoba grająca kończy, jaki jest vibe, zastanawiam się, czego ten parkiet potrzebuje teraz, ale też zastanawiam się, co ja bym chciał powiedzieć, dać temu parkietowi, tym ludziom. I to jest zazwyczaj właśnie... Wczoraj miałem ciekawą rozmowę, bo grałem wczoraj właśnie niedzielną imprezkę dzienną, spotkałem sporo osób ze sceny, sobie dyskutowaliśmy, przywoływana była sytuacja, w której zaczynałem grać po Benie Simsie ostatnio na Jasnej. I oczywiście no Ben Sims gra na takim poziomie intensywności, po prostu sieka tam, tnie te utwory, wrzuca co chwilę nowe pętle, jest to bardzo, bardzo intensywne doświadczenie. Ja gram zupełnie inaczej, ja gram bardziej sinusoidalnie, z napięciem. No i ja postanowiłem zagrać utwór, który pierwszy od razu jedzie na mocno. Po prostu była chwila ciszy, pożegnanie się z artystą poprzedzającym i od razu na full on beat

0: nawet nie pierwszy takty, tylko gdzieś tam głębiej, mm-hmm. po prostu wjechać z takim uderzeniem mocnym, żeby ludzie nie uciekli, żeby ta energia się nie rozpierzchła, mm-hmm. żeby ta energia mogła być dalej kontynuowana, ale na mój sposób.
1: A zdarzać się właśnie, bo spodobało mi się to, że zrobiłeś tę przerwę. Ja jestem zwolennikiem tego, że po artyście warto zrobić się przerwę, podziękować mu i zacząć swój set.
0: Jak najbardziej.
1: Zdarzać się domiksowywać od razu?
0: Tylko jeżeli dany artysta czy artystka przede mną sobie tego życzy. Mhm. Zawsze jest pytanie, czy chcesz, żeby to zagrało do końca, czy mam się dograć, jak to robimy. I niektórzy artyści chcą zejść ze sceny właśnie bez tego aplauzu, bez tej ciszy, bez zwracania uwagi na nich. I ja wtedy pokornie służę, tak jakby nie mam parcia, żeby tu robić wielkie wejście. Lubię te momenty czasami tego napięcia, kiedy rozpoczynasz set i chcesz zobaczyć, co się dzieje, tak? Jak ten pierwszy utwór zaczyna grać. Dla mnie to jest mega ważny moment rozpoczęcia seta, chyba że to jest warm-up, kiedy klub jest zamknięty jeszcze, albo po prostu jeszcze nikt nie przyszedł, albo jest kilka osób na sali, wtedy to zupełnie inną rolę gra. Ale ten moment, kiedy się po kimś wchodzi, na przykład po headlinerze, trzeba pociągnąć dalej tą imprezę, to jest mega napięcie, ale takie bardzo emocjonujące. Bardzo to lubię.
1: A ostatni numer, bo ja na przykład mam cały zestaw, taki folder, bo gram z cyfry głównie w tej chwili, mam cały folder, ostatni utwór. Masz jakiś taki swój ulubiony ostatni utwór? Bo mój ostatni utwór, jeden z moich ulubionych, gdyby mnie ktoś zapytał, to bym powiedział, że Wodecki, rzuć wszystko to, co złe. I to jest numer, który zawsze, jako ostatni numer w moim secie, zawsze działa.
0: No, taki wybór bardzo charakterystyczny. Myślę, że nie dziwię się, że działa, tak powiem. Mm-hmm. Ale ja też, to też u mnie różnie bywa.
1: Różne utwory, oczywiście.
0: Też gram różne bardzo sety. Bo tak jak wspomniałeś, są i ambientowe rzeczy. I techno, i italo, i elektro bardzo dużo setów. Więc dla mnie ten pojęcie tego ostatniego utworu jest różne, ale zazwyczaj moje sety dążą do wyciszenia. Jak gram closingi, bardzo dużo gram closingów i staram się setów nie kończyć mocnym uderzeniem, raczej staram się ten set zakończyć takim jakimś pożegnaniem, jakimś spowolnieniem i takim emocjonalnym rozluźnieniem. Nie jestem zwolennikiem na przykład ciśnięcia closingów do ostatniej chwili, ostatni track to jest pełna pompa. Czasami się tak zdarzało i to były celowe zabiegi, bo trzeba było na przykład coś brutalnie zakończyć. Też jest spoko, ale jeżeli działa jako zamysł, to wtedy dla mnie jest to fajne. Ale generalnie jak gram sety, to moje sety raczej na koniec, może nie w tempie, ale generalnie tak spowalniają w dynamice.
1: Mm-hmm. Mam takie pytanie odnośnie polityki i muzyki. Bo ostatnio na Jasnej miał wystąpić a guy called Gerald. Mm-hmm. Słyszałeś zapewne tę historię?
0: Tak, tak.
1: No i w związku z tym, że zagrał jakiś set w Moskwie, został odwołany. Jak na to patrzysz?
0: Myślę, że to była dobra decyzja. Ja jestem osobą, która absolutnie nie może znieść tego, co Rosja robi jako kraj i absolutnie nie akceptuje tego, że można być artystą światowej klasy, artystą, na którym jest skupiona uwaga i jest śledzony przez tysiące ludzi i zagrać sobie bezpardonowo w Moskwie. Naprawdę nie rozumiem tego. Niestety zdarza się to często ze strony artystów z Ameryki. Mm-hmm. Mi się wydaje, że może mają tam inne podejście do jego polityki, może czują się bardziej odizolowani od problemów Europy, bo Rosji nie ma obok nich albo innych sytuacji, ale nie zmienia to faktu, że to jest nie w porządku. Mm-hmm. Nasza kultura jest kulturą, która wyrosła jako azyl dla osób pokrzywdzonych, umniejszonych, wykluczonych, osób, które mają trudności z znalezieniem swojego miejsca w społeczeństwie, bo wyrosła z otwartości, różnorodności, chęci pomocy, chęci solidarności, wsparcia. I jeżeli artysta, który tak bardzo symbolizuje tę kulturę, Guy called Gerald, jedzie sobie po prostu bez namysłu zagrać do kraju, który jest najeźdźcą i po prostu nie przestanie być najeźdźcą, nie zmieni tego mentalu, no to jest to symbol albo ignorancji, albo braku szacunku, albo nie wiem jeszcze czego.
1: No dodajmy jeszcze, że to jest...

0: jeden ze współtwórców brytyjskiej sceny Acid House. I ja się absolutnie z tobą zgadzam, jeśli chodzi o te decyzje. Bardzo dobrze Jasna zrobiła, że odwołała ten booking.
1: Ja się bardzo cieszę ten booking. Ja zobaczyłem to w programie klubu, myślę sobie, wow, sztos. Jeszcze na imprezie Jacka Sienkiewicza, tak jakby sztos na maksa. Ale potem, jak wyszło to, co wyszło, no to naprawdę byłem zdziwiony.
0: Ja miałem okazję go poznać kiedyś i nawet mam podpisaną płytę Voodoo Ray. A jeśli chodzi o technikę, o takie ciekawe pytanie odnośnie techniki. Jak miksujesz, to grasz na słuchawkach, czy, bo to ciekawy temat jest wśród młodych DJ-ów zwłaszcza, miksujesz na słuchawkach, czy używasz jednego ucha i odsłuchu? Słuchawki, jednej słuchawki na uchu i odsłuchu.
1: Jest to dla mnie takie trochę zabawne, że toczą się takie rozmowy. To mi przypomina początki. Mhm. I wydawało mi się, że dzisiaj, jak ktoś zaczyna grać, jest tyle narzędzi, jest tyle możliwości grania i jest to tak oczywiste korzystać z technologii do tego, że już nikt nie rozmawia o takich rzeczach i cieszy mnie to, że jednak to gdzieś krąży, że ktoś zapyta o takie sprawy. Ja gram w taki sposób, że mam odsłonięte jedno ucho na monitory albo na dźwięk z sali, ale bardzo potrzebuję możliwości miksowania sygnału Q z masterem jeszcze na słuchawce. Dla precyzji. Dla umiejscowienia tego dźwięku w jakimś tam miejscu. I gram na obu słuchawkach tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest bardzo duży problem z monitoringiem, który jest bardziej, wprowadza więcej zamieszania niż pomocy. Zdarza się to czasami, niestety. I zabija mi vibe trochę, bo ja lubię czuć energię z sali i słyszeć ten dźwięk z sali. Słyszeć ten dźwięk w taki sposób, mniej więcej jak słyszy publiczność. To jest bardzo ważne, żeby DJ wiedział, jak to wygląda. No, na przykład jak w naszym świętej pamięci klubie FOMO robiliśmy monitoring, to DJ, DJ-ka mieli dokładnie te same głośniki, jak grały na froncie. Żeby mieć to samo, co ludzie słyszą, więc tak jakby to jest, uważam, bardzo istotne i może budować lepsze sety.
0: No dobrze, to jak wygląda scena klubowa w Białymstoku? Bo ja ciągle słyszę o problemach, że no, nie ma ludzi. Miasto studenckie. Dlaczego tak się dzieje?
1: Białymstok jest miastem 300-tysięcznym, jest miastem sporym.
0: 1000 osób mi się nie zbierze? No.
1: Niby tak. Niby tak, nie można było tak mówić. Ale gdzie teraz są ludzie? W Warszawie? W Warszawie są ludzie, ale gdzie wszystkie inne kluby, uważam, że z tego co słyszę, z tego co doświadczam, no mają problem. Jeżeli kluby w Berlinie się zamykają niektóre, i bo po prostu ten rachunek uniemożliwia dalsze funkcjonowanie, jeżeli Trezor West robi odezwę na cały świat, support your local scene, to znaczy, że coś jest na rzeczy i Białystok będzie takimi kwestiami jeszcze bardziej dotknięty, bo to jest miasto peryferyjne. To jest miasto, które jest na uboczu i to jest miasto, które oczywiście jest miastem studenckim, ale do nas nie zjeżdżają się studenci z wielu miast czy krajów, raczej zjeżdżają się z regionu. I to nie jest siła, która wypełnia kluby z muzyką elektroniczną, to jest raczej siła, która wypełnia imprezy studenckie klasyczne, czy po prostu dyskoteki. I to nie jest w żaden sposób wartościujące, co mówię, tylko po prostu stwierdzam fakty, że to nie jest tak, że przykład. Studenci, z którymi ja studiowałem, moi znajomi ze studiów, którzy śmiali się z muzyki, którą gram na studiach i mieli trudność z byciem na moich imprezach, bo na nie ich zapraszałem. Wyjechali do Warszawy na drugi kierunek, na przykład kontynuację na magisterkę, albo przeprowadzili się do Warszawy po zakończeniu studiów. Dwa lata później spotykam ich na swojej imprezie techno w Warszawie. I już są fanami muzyki elektronicznej, ponieważ tutaj środowisko inaczej funkcjonuje, daje gdzieś tam jakiś przykład tego, co jest możliwe, jak można spędzać czas, na jaką imprezę pójść. I to jest kwestia też po prostu tego kontekstu, w jakim żyjemy.
0: A w czym się czujesz lepiej? Graniu italo czy techno?
1: I w tym czuję się dobrze. To są inne odczucia. To są zupełnie inne odczucia. I bardzo, bardzo cieszę się z każdego grania italo, bo tego jest bardzo mało. Bardzo jest mało tych okazji, więc mnie bardziej cieszy. Ale to z tytułu po prostu tego, że to nie jest takie częste.
0: A jakie italo disco lubisz najbardziej? No bo są różne odmiany. Bardziej komercyjne, bardziej alternatywne.
1: Ja najbardziej lubię to Italo, które ma jeszcze funkcję parkietową mocno zaznaczoną. Mm-hmm. Takie troszeczkę szybsze, powiedzmy między 115-120 ileś BPM.

0: lata 8285 z taką brudną produkcją i koniecznie z takimi koślawymi, ciężkimi wokalami, super dużo romantyzmu albo takiej radości z życia, ale niekoniecznie śpiewany na świadomce, ponieważ ci wokaliści, te wokalistki rzadko kiedy rozumieli, co, o czym śpiewają wtedy. I to mnie bardzo urzeka i lubię po prostu, żeby była ta funkcja parkietowa, ale żeby było to takie brudne, analogowe, brudna analogowa produkcja, taka bardzo pierwotna, bo ale takie rzeczy jak te bardziej komercyjne, Ken Laszlo czy Mike Marin, to tylko wybrane utwory mi wchodzą, nie? Tak jakby to już ten taki aspekt, to te Italo Disco, którego moi rodzice słuchali. Składanki z butem włoskim, z Zyksu, to są już rzeczy, które były bardziej te piosenkowe, bardziej komercyjne, a mnie bardziej interesują te brudy, których nikt nie zna.
1: Mm-hmm. To jeszcze powiedz mi, no niemalże na koniec, jak duża jest twoja kolekcja winylowa?
0: No w tym momencie, kiedy miałem przyjemność i możliwość przejęcia sporej części kolekcji po moim byłym partnerze z Techno Soul i przyjacielu Arturze Essensie, to wskoczyło kilkaset płyt dodatkowo. Zbliżam się do 5000.
1: I gdzie to trzymasz?
0: W pokoju. Zbudowałem sobie szafę, która ma takie kraty wyciągane w formie szuflady i jest po prostu na ścianie i tam się już mi nie mieści jeszcze. No, jeszcze tam stoją te klasyczne kalaksy po kątach wypełnione płytami.
1: Bo ja musiałem niestety, ja też mam kilka tysięcy i musiałem niestety przenieść do piwnicy. W pudła zapakowałem specjalne plastikowe, że tam się nic nie wydarzyło, zalakowane są, no ale niestety, no nie mieszczą mi się te płyty.
0: No zajmuje to dużo miejsca. Jest to akurat taki ciężar, ten słodki ciężar dla mnie, te płyty. Najbardziej mnie akurat irytuje to w tym moim trybie życia, który jest bardzo zapracowany, to, że przepakowywanie, pakowanie się do kolejnych setów, kiedy gram tak różne imprezy, kończy się tym, że mam mnóstwo płyt na podłodze, powywalanych z tych, nie mogę wiecznie utrzymać porządku na swoich szufladach, więc to jest problem, ale może kiedyś będę miał więcej czasu na to, żeby o to zadbać.
1: No to jeszcze ostatnie pytanie o winyle. Jak masz skatalogowane płyty? Bo trzeba je katalogować w jakiś sposób. Masz jakąś metodologię? Jak układasz płyty? Żeby je potem łatwo znaleźć.
0: Płyty przede wszystkim układam gatunkami. Tak jak mam szafę ambientową, szafę italo, disco, mam szafę techno, elektro i resztę rzeczy, reszta basowa muza z house'ową mniej więcej pomieszana, tam jeszcze resztki minimalu z lat ichniejszych, niegdysiejszych. I mam półeczkę happy hardcore też. Więc gatunkami przede wszystkim, a jak są wytwórnie, których egzemplarzy mam więcej, no nie wiem, są takie wytwórnie, których mam bardzo dużo płyt, to mniej więcej z wytwórniami i potem skojarzenia brzmieniowe, skojarzenia też z etapami w moim graniu przez lata. To jest też, tak to układam, ale nie mam katalogu, czy nazwiskami, czy labelami alfabetycznie, czegoś takiego nie. Wprowadzam powoli, zaczynam budować swoją bazę płyt na Discogsie, żeby gdzieś tam tą listę mieć.
1: Zrobiłem 150 i odpuściłem.
0: Ja na razie mam 300 tylko, więc długa droga przede mną.
1: Dobrze, teraz standardowy zestaw pytań. To czy tamto? Piłka czy koszykówka?
0: Koszykówka.
1: Och. Tarantino czy Sorrentino?
0: Tarantino.
1: Mięso czy wege?
0: Wege.
1: Narty, snowboard?
0: Jeżeli już coś, to chyba snowboard będzie. Nie wiem, zobaczymy.
1: Zobaczymy, czyli nie jeździsz na nie.
0: Nie jeżdżę.
1: Ja też. Kino czy teatr?
0: Kino.
1: O, i to jest dobre pytanie. Techno czy house? Ty byś miał do wyboru. Jedno z dwojga.
0: Techno.
1: Okej. Winyl to już wiemy. A wolałbyś imprezę dzienną czy nocną?
0: Dzienną.
1: No to już to jest ten wiek, co?
0: Tak, coraz więcej. To jest ten moment. Myślę, że mógłbym zatęsknić bardzo szybko za nocną imprezą, ale na tym etapie teraz, jak jestem taki zmęczony, wolałbym dzień.
1: Warm up czy closing?
0: Closing.
1: O, na odwrót. Mac czy peset?
0: Mac.
1: Morze czy góry?
0: Góry.
1: Kawa czy herbata?
0: Kawa.
1: Woda gazowana czy nie gazowana?
0: Nie gazowana.
1: Zdrowo. Pies czy kot?
0: Kot.
1: Metal czy punk?
0: O, wow, dobre pytanie. Kiedyś powiedziałbym punk, dzisiaj powiem metal.
1: A na odwrót. Nosowska czy Kaja?
0: Nosowska.
1: Saksofon czy trąbka?
0: Trąbka.
1: Rap czy rock?
0: Rap.

0: Komedija czy dramat?
1: Dramat.
0: No dobra, istnieje UFO czy nie? O, jestem wreszcie.
1: I want to believe.
0: Dobre, dobre. Fizyka czy historia?
1: Historia.
0: Berlin czy Amsterdam?
1: Oj, w Amsterdamie niestety nie byłem, ciężko by powiedzieć, więc na razie postanę przy Berlinie.
0: Wanna czy prysznic?
1: Wanna.
0: Boże Narodzenie czy Wielkanoc?
1: Boże Narodzenie.
0: No dobrze, wiosna czy jesień?
1: Oj, też ciężkie pytanie, ale chyba wiosna.
0: Tottery czy totterie?
1: Tottery.
0: Tottery?
1: Tak.
0: Okej, okay, dobra. Mamy to. Ditek, czyli Jędrzej Dądziło, był dziś moim gościem Zeznania Świadka Klubowego. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: To są Zeznania Świadka Klubowego.

Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio. Gramy!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach chaty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap, bo w mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: rozsądkowa. Jak Bóg Kubę, tak on Boga. Czarno to widzę, choć blada uroda. Może tu chodzi o wokal, może tu chodzi o pokaz. Co ty tam masz, weź pokaż jedno ze swych bogactw. Też ma łańcuchy do tego ze złota. W sumie to nadal góruje uroda, ambicje i...
1: Anon ma na bij.
0: Anon ma na bij.

Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle. Czuję się jak skopany kundel, gardzę sam sobą, nie darzę szacunkiem. Nie umiem umrzeć,

gitra. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki. Niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić. Przez przypadki szczęście oddać wam życia resztę. Ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie. Gdzie dusza więdnie przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem. Dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

galaksji, z muranów, mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta, dawno

hit z tym. Od miesięcy czysty, prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o bicy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści. Kupię mnie wszystko, tam jestem gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim. Poparte w czynach, skutek przyczyna. Uraza zabija mnie, kłód znów mnie chce. Bo to sam nie jestem w grze.

otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w świecie pełnym wysiłku. Pragną usiąść na tyłku, zamiast trząść nim do rytmu. Dzieci dorosłeją za szybko.

Mega mocy, czuwasz jak muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw. Bo inaczej zmarnujesz, no bo obowiązki cały swój czas.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce.